0: Jazz. Awangarda. Muzyka improwizowana.
1: Audycja Wiek Awangardy. Zapraszamy z wtorku na środę po północy. Nocnik na 98,6.

0: 5, 4, 3, 2, 1. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
1: Dzień dobry, kocham cię, już posmarowałem tobą chleb. Tak śpiewał Krzysztof Grabosz-Grabowski z zespołem Strachy na Lachy, a my tymczasem zaśpiewamy wam dzień dobry, witamy serdecznie, wybiła godzina 6:30. Oto audycja poranna Radia Afera. Piękna pogoda, piękne słońce za oknem. Boże, ja musiałem dzisiaj lampki zapalać, kiedy jechałem tutaj do was. No ale co zrobić, drodzy słuchacze, najwidać tak to już musi być, że jak przychodzi jesień, to dzień coraz krótszy. Hania Kowalska odpowiedzialna za serwisy informacyjne. Kolega Wojciech z kolei odpowiedzialny za realizację audycji. Ja mam na imię Edgar i będę z wami do godziny 10. Mamy dzisiaj, który to? Siódmy dzień października. I z The Blacklist na antenie będzie dużo rozmów o kulturze dzisiaj. Zostańcie z nami do 10.

Women, let's go! Tak to właśnie śpiewa Iza Rakowska z jednego z najlepszych polskich zespołów rockowych ostatnich lat, czyli Easy and the Black Trees. Je to na dodatek nasi poznaniacy. Czekajcie, bo ja znowu mam problemy ze swoim komputerem. Możecie mi teraz opowiedzieć, co tam u was? Ja na przykład wczoraj byłem się zaszczepić, żeby nie chorować, ale swoje trzeba odcierpieć i dlatego dzisiaj mogę trochę marudzić. Patryk już się tutaj o tym przekonał. Czy wy się o tym przekonacie, to zobaczymy. W każdym razie idźcie się szczepić. Tak, i nawet jeżeli jacyś dziwni ludzie z jedną opaską na oku mówią, że jest inaczej, to im nie wierzcie. Dzień wanny i dzień efektywności energetycznej dziś znajdziemy w kalendarzu. Poza tym imieniny świętuje Marek, Amelia, Justyna, Amalia, Tekla, czyli dzisiaj po raz kolejny fani pszczółki Mai będą mogli wspominać tę niesamowitą pajęczycę. Do tego świętuje także Blanka, ale tutaj akurat wiecie, jest wiele fajnych Blanek. Najfajniejsza to jest Blałka, ale niekoniecznie ta, która śpiewa. Wiecie, ta Blanka śpiewa. My zupełnie co innego będziemy wam prezentować na antenie dzisiaj. W PRL mieliśmy święto Milicji Obywatelskiej i Służby Bezpieczeństwa. Na szczęście święto słusznie minione. W Niemieckiej Republice Demokratycznej był Dzień Republiki, ale jak widać nie ma ani Republiki, ani NRD, bo 3 października, czyli 4 dni temu świętowali Niemcy rocznicę zjednoczenia swojego państwa, to znaczy swoich państw, albo państwa, oni w ogóle, jak już to się jednoczą. Oh, Patricia, you've always been my North Star. A w Brazylii mamy dzień kompozytora. And I have to tell you something, I'm still afraid of the dark, but you take my hand in your hand. A na świecie dzień bawełny. I, czyli włóczka dla każdego kota.

0: Autopromocja.
1: Aferowe pogotowie językowe. Pomagamy w razie zderzenia z polszczyzną. Językowe dylematy rozwiązuje członkini Rady Języka Polskiego profesor Halina Zgółkowa. Napisz do nas. pogotowie@afera.com.pl. Środa, godzina 17.30. Tylko w Radiu Afera.
2: Hej! Jara! Gramy na aferę!
3: Subiektywne podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej. Od słonecznej Katalonii po zimne noce w Stołk. W każdą środę po 18:00.
4: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera.
0: Autopromocja.
5: Aferanek.

zaczyna się robić jasno nad stolicą Wielkopolski, ale pamiętajcie, że słońce wstanie dopiero po godzinie 7, czyli wtedy, kiedy będziemy mieli dla Was przegląd prasy. Do tego czasu jeszcze około 16 minut plus kawałek, no to takie około 20 minut mniej więcej. Więc teraz ci, którzy nas słuchają na co dzień, wiedzą doskonale, że przechodzimy do listy aferowych nowości. Spotkamy się z pewnym Michałem. Pytanie, czy Michał teraz jest tym, który zanurza słuchacza w intensywnym, wyrazistym brzmieniu, w którym napięcie budowane jest na stylu mroku, emocji i niepokoju. Brzmi jak październik, prawda? Też tak mi się wydaje. Na ficie Isaiah, Użyj mnie, z kolei to singiel, który, jak mówi sam Michał, napisał o miłości, która bardzo łatwo może zmienić się w uzależnienie. Oj, coś o tym wiemy. Wszyscy coś o tym wiemy. Zostawiam Was razem z Michałem i Isaiah. Użyj mnie, lista aferowych nowości. Jakby co więcej, zawsze na afera.com.pl.

Pokażę. O, tak mniej więcej spadłem, bardzo głośno, albowiem i głośne informacje mamy wam do przekazania. Dzisiaj w stolicy Wielkopolski, w tym momencie co prawda niecałe 8 stopni, ale prawdziwa jesienna pogoda, czyli 7 stopni, 8 stopni rano, ale po południu stopni 22 sobie wyobraźcie, sporo słońca, tak mniej więcej do godziny 10. No i później jak wyjdę ze studia, to oczywiście chmury, bo słońce się ukrywa, kiedy mnie widzi, i te chmury do godziny 17, kiedy już zacznie słońce zachodzić. Chwileczka słońca, może jakiś golden hour będziemy mieli, ale o godzinie 18:21 stopni. Coś niesamowitego, muszę przyznać. Piękna polska złota jesień nam się szykuje. W nocy temperatura także dosyć wysoka. Wieczorem o okolicach 16-14 stopni. O północy 14 stopni. To prawie jak w maju. A w maju jak w gaju, a w październiku jak nie wiadomo gdzie. Ciśnienie na poziomie 1013 hektopaskali delikatnie będzie spadać. Wilgotność w okolicach 40-50% w ciągu dnia, rzecz jasna. Temperatura odczuwalna praktycznie taka jak na termometrach. Tyle słońca w całym mieście. No to cześć, Jakub Skorupa z Piotrem Ziołą mówią wam hej. Słyszę głosy, które...

No to cześć, Jakub Skorupa i Piotr Zioła, a tymczasem w piątek w poznańskich dwóch progach zaprezentuje się Fink. Uwielbiany w naszym kraju twórca, zaprezentuje się właśnie 9 dnia października. I co ciekawe, Fink Greenall, bo tak w sumie nazywa się tenże wokalista znany jako Fink, jego koncert jest już wyprzedany. Nie ma więcej wejściówek, ostatnie wejściówki są tylko w Radiu Afera. No i jeżeli chcielibyście wybrać się na ten koncert i to z osobą towarzyszącą, no to wysyłajcie do nas SMS-y. 7148, numer bramki SMS-owej, w treści wpisujcie afera, wasze imię i nazwisko. No i teraz słuchajcie, mamy dzisiaj Dzień Efektywności Energetycznej. Co was ładuje od rana do życia? I od razu powiem, że odpowiedzi aferanek będą traktowane jako podlizywanie się i nie będą sprawdzane, chyba żeby to będzie taka dodatkowa odpowiedź, rzecz jasna, bo ego też trzeba sobie karmić. 7148, koszt wiadomości, złotówka i 23 grosze, a my do 10 jeszcze wielokrotnie wam przypomnimy o tym. Buzia!

0: A ty oglądałaś kiedyś filmy na VHS-ie?
1: Na czym?
0: Okej, okay, dobra. 3 minuty do godziny się pojawia. Kasety VHS kiedyś takie były. Mm-hmm. Nie, nie, nie. Dobrze, no, wyszedł ze mnie po prostu boomer. Teraz jeszcze zakręciłem się w te w kable i będę uciekał. Serwis informacyjny, tam między innymi słyszałem, że o endemitach.
1: Dokładnie, tak będzie.
0: No to niech tak będzie. 3 minuty do 7. Czas na serwis.
1: Kowalska, zapraszam. W zeszłym tygodniu studenci wrócili na uczelnię. Zajęcia trwają już od paru dni, a dzisiaj na Politechnice Poznańskiej o godzinie 11 w Centrum Wykładowym odbędzie się uroczysta inauguracja roku akademickiego. Ze swoim wystąpieniem pojawi się rektor PP doktor, profesor doktor habilitowany inżynier Teofil Jesionowski z wykładem inauguracyjnym pod tytułem Co się dzieje w naszym mózgu, gdy patrzymy na latające obiekty? Wystąpi profesor doktor habilitowany Piotr Trejanowski. Liczba studentów w Polsce systematycznie rośnie od 2020 roku. Łącznie 345 uczelni gości ponad 1 300 000 studentów w Polsce.
2: Radio Afera. Okno na świat.
1: Protetycy słuchu wrócili z 3-tygodniowej misji w Kamerunie. Lekarze prowadzili badania w szkole w Bertua, gdzie leczono tamtejsze dzieci we współpracy z polskimi siostrami misjonarkami.
3: Zaopatrzyliśmy też 2 placówki w audiometry. Szkoła w Bertua dostała kolejny sprzęt do diagnostyki słuchu, natomiast do nowo tworzonego szpitala w Yaoundé też dostarczyliśmy sprzęt Maiko. Dwutorowo poszła misja. Jedno to pacjenci, zaopatrzenie praca u podstaw, drugie to zaopatrzenie tak, żeby zdawać wędkę, a nie rybę, żeby zaczęli stawać na własne nogi.
1: Akcję podsumował adiunkt w Zakładzie Protetyki Słuchu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu dr Olgierd Stiller. Warto podkreślić, że w Kamerunie opieka medyczna nie istnieje. Wciąż powszechne jest przekonanie, że choroby są efektem czarów i klątw. Dodatkową trudnością jest to, że w Kamerunie wiek pacjenta często nie jest znany.
2: Przystanek informacja.
1: W związku z koniecznością wykonania prac kanalizacyjnych możemy spodziewać się zmian w organizacji transportu miejskiego. Przywrócony zostanie ruch w rejonie skrzyżowania ulic Żegrze i Kurlandzkiej. Oznacza to, że tramwaje linii 1, 3, 97, 211 i 218 wracają na swoje trasy. Dodatkowo zmiany dotyczą też okolic ulicy Opolskiej. Od jutra autobusy linii 611, 614 oraz 701 kursować będą zmienionymi trasami. Na trasie objazdu pojazdy będą zatrzymywać się na wszystkich istniejących przystankach. Już jutro rusza tegoroczna edycja Festiwalu Endemity. To wydarzenie dedykowane literaturze Europy Środkowoeuropejskiej. Przez najbliższe dni odbędą się spotkania z pisarzami i spotkanie z literaturą za pośrednictwem spektakli teatralnych, warsztatów, wernisaży czy akcji w przestrzeni publicznej. Tegorocznym hasłem jest niepewność. Na wydarzenie zapraszam Maria Czarnecka, prezeska Stowarzyszenia Antropologów Kultury Etnosfera oraz dyrektorka Festiwalu Endemity.
4: Szanowni Państwo, jeśli czujecie się troszkę niepewni w obecnej rzeczywistości, to zapraszam na spotkania w ramach Festiwalu Endemity po to, żeby posłuchać, co mają do powiedzenia autorzy i autorki i w jaki sposób można sobie poprzez książki i literaturę i czytanie z takimi niepewnościami codziennymi poradzić.
1: Wydarzenia będą miały miejsce w Poznaniu, Gnieźnie i Mieścisku. Jutro o 18.30 w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu spotkanie autorskie z Birutą Januskaitę i Agnieszką Rębiałkowską poprowadzi Rafał Czachorowski. I to tyle w tym serwisie informacyjnym. Na następny zapraszam za niecałą godzinę.
5: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
0: Opa, opa, andale, andale, pa, pa, pa. Przybyła kura. Wybiła godzina.

0: Tak serio z tą kasetą mówiłaś?
1: VHS? No, ja wiem, czym jest płyta CD.
0: Okej. Okay. No, dobra. A kaseta magnetofonowa?
1: To nie CD.
0: To nie CD.
1: No, tak.
0: A VHS to jeszcze coś innego.
1: No tak, jeszcze, a coś było o dyskietkach też? To nie to samo.
0: To nie to samo, to różne wszystko.
1: No ostatnio chciałam nagrać muzykę na płyty i nie mogę znaleźć w ogóle napędu do płyty. Ja nie wiem, czy ona jeszcze istnieje.
0: Można sobie dokupić takie osobne. U nas w szkole, na przykład na maturze, był problem, że już, wiesz, od przyszłego roku będą już na plikach, pliki będą przesyłane, nie? Na tam maturę z języków obcych. Tymczasem jeszcze w tym roku trzeba było sobie radzić z płytami. A znajdź teraz laptopa z napędem CD.
1: No, jak ktoś znajdzie, to proszę o kontakt.
0: 618750213 albo aferanek@afera.com.pl. Czekamy na informacje od was i tak samo możecie do nas pisać na temat utrudnień na drogach, bo już za niedługo serwis komunikacyjny. Dziękujemy bardzo.
1: Dziękuję.
0: A tymczasem po godzinie 7 przypominamy, że za chwileczkę zerkniemy do poznańskiej i nie tylko poznańskiej prasy, a już teraz przypomnę, że mamy 7 dzień października. Dzień dobry.

Forever and never. Dobra, drodzy słuchacze, mamy godzinę 7.05. Będziemy mogli przechodzić teraz do przeglądu prasy. Tylko ja odpalę teraz te wszystkie swoje strony, które muszę odpalić, żeby tutaj móc wam przekazać informacje. No to może po prostu zaczniemy od Gazety Wyborczej, od wydania ogólnopolskiego, a tutaj oświatowe protesty we Francji, które oczywiście prawica na całym świecie nazywa protestami imigranckimi. No nie, protestują wszyscy tak naprawdę, a że no ale co niektórzy lubią naginać rzeczywistość do swoich wizji. Tym bardziej, jak mogą innych przestraszyć. Całkowite lub częściowe zawieszenie, całkowicie lub częściowo zawieszone zostały z różnych powodów zajęcia w 891 liceach spośród 3,7 tysiąca w całym kraju. Podało wczoraj francuskie Ministerstwo Edukacji. Spodziewano się także blokad około 40 uniwersytetów. Uczniowie i studenci protestują przeciwko złym warunkom nauki. Domagają się m.in. zwiększenia liczby nauczycieli, podniesienia nakładów na szkolnictwo, modernizację zaniedbanej infrastruktury. O tym wszystkim w dzisiejszym wydaniu Gazety Wyborczej. Jak już mówiliśmy o co niektórych politykach, to tematem numeru jest to, co dzieje się w Niemczech. Pierwszy szef Landtagu z Alternative für Deutschland. Czy partia zdoła wprowadzić swojego kandydata także na stanowisko premiera? Przejęcie przez AfD władzy w tym kraju związkowym miałoby dalece większe znaczenie niż tylko symboliczne. Wczoraj Landtag w Saksonii-Anhalt po raz pierwszy w powojennej historii wybrał na przewodniczącego kandydata AfD, czyli partii skrajnie prawicowej, antyimigranckiej, antyunijnej i takiej, która nazywa, przynajmniej co niektórzy politycy, bo teraz nie chcę też wkładać im w usta rzeczy, których nie powiedzieli, ale co niektórzy politycy uważają, że zachodnia Polska to wschodnie Niemcy. Tak tylko pragnę przypomnieć. Został nim Tobias Rausch, który zasłynął dotąd z nepotyzmu. Był centralną postacią afery, w której na jaw wyszło, że działacze AfD zatrudniają swoje rodziny w biurach deputowanych do Bundestagu. Trzy siostry Rauscha pracowały w biurze deputowanej AfD Claudii Weiss, a szwagieru deputowanego Tomasa Kore. Również rzecz jasna z AfD. Wyborcom to nie przeszkadzało. Dlaczego jest to zagrożenie? Wybór Rauscha na przewodniczącego AfD zawdzięcza głosom sojuszu Sary Wagenknecht, przepraszam, dobrze powiedziałem? Chyba tak. Ugrupowanie stało się w Saksonii-Anhalt języczkiem uwagi. Ten, kto ma przejąć władzę, no musiał zyskać właśnie poparcie pani Sary i jej ugrupowania. AfD zdobyła 39 mandatów, pozostałe 39 mają partie, które teoretycznie zwalczają i wykluczają koalicję z nią, czyli CDU, SPD, Zieloni i Lewica. 5 pozostałych mandatów właśnie od BSW. Wczoraj Rausch na oddane 82 głosy zdobyła 48, przeciwko jego kandydaturze było 29 deputowanych, 5 się wstrzymało. Wstrzymało, głosowanie było tajne, ale poparcie dla AfD zapowiadał już wcześniej BSW, tyle że Rausch musiał dostać jeszcze 4 głosy deputowanych innych partii, które wcześniej to wykluczały. AfD była partią, którą deputowani byli najczęściej upominani w minionej kadencji. Teraz to ich kandydat będzie odpowiadał za dyscyplinowanie posłów i kto wie, czy nie za dyscyplinowanie Europy. A to już takie moje dopowiedzenie. Gazeta Wyborcza. O tym więcej przeczytacie i ja cały czas szukam dzisiejszej pierwszej strony Rzeczpospolitej. Ale coś mi się tutaj, problemy jakieś pojawiły i może mi się to nie udać. Tym bardziej, że jakoś, nie wiem, nie współpracuje ze mną mój palec. No i w takim razie przejdziemy do Głosu Wielkopolskiego, moi drodzy. W Głosie Wielkopolskim reflektory z boiska świecą im w okna. Nie da się tutaj mieszkać. Nie mogą spokojnie odpocząć w ogrodach, a światło z boiska wpada im do domów. Mieszkańcy Dopiewca protestują po remoncie za 750 tysięcy złotych. Skarżą się też na hałas. Na treningi wezwali policję. Nie mogę na spokojnie siedzieć w ogródku, bo muszę być cały czas na treningu. Nie możemy otwierać okien. Rozumiem, że to jest dla dzieci i dla sportu, ale nie takim kosztem, mówi pan Artur Połuch za ulicy Azaliowej. Przepraszam, panie Arturze. Ja rozumiem, że panu przeszkadza i teraz ja nie nabijałem się z pana słów. Broń Boże. Boisko przy ulicy Kwiatowej zostało wyremontowane w tym roku. Przez lata boisko przy ulicy tejże właśnie w Dopiewcu nie było problemem dla sąsiadów. To zmieniło się po remoncie, podczas którego wymieniono nawierzchnię i zamontowano reflektory. Kiedy w marcu rozpoczęły się testy oświetlenia, jak opowiada mieszkaniec, w domu cały czas było jasno. I czy tak faktycznie jest? O tym przeczytacie m.in. właśnie na pierwszej stronie Głosu Wielkopolskiego. Tam również o tym, że moc świateł zmniejszono do 30%, ale sąsiedzi przekonują, że świecą zbyt mocno. Do tego dochodzi hałas. Na początku września zwrócili się do naszej redakcji i wezwali też policję. W ogóle w Radiu Poznań chyba był materiał na ten temat i jakby co, to polecamy. A z kolei KS Canarinho z Kurzewo bleje, że światła gasną o godzinie 21 po zakończeniu treningów. Gmina analizuje skargi i zapowiada rozmowę o harmonogramie korzystania z obiektu. Mieszkańcy podkreślają, że nie chcą zamknięcia boiska. Chcą móc odpocząć we własnych domach. Czyli grajcie za jasnego tylko. A światła? A proszę pana. A komu to na co? A po co to komu?
Trudny temat. W Głosie Wielkopolskim na pierwszej stronie. Tam również o tym, że S11 ma pieniądze i wykonawcę. Dlaczego budowa czeka? Przy trasie z Obornik do Poznania coraz wyraźniej widać przygotowania do budowy S11. Kierowcy na szybszy przejazd muszą jednak poczekać. Zaplecze rośnie, a zasadnicze roboty wciąż nie ruszyły. Co stoi na drodze wyczekiwanych inwestycji? O tym przeczytamy w dzisiejszym wydaniu Głosu Wielkopolskiego. No i jeszcze na koniec sobie zostawimy Dziennik Gazetę Prawną. Tak troszeczkę dzisiaj zmieniliśmy kolejność, bo były te problemy z Rzeczpospolitą. No, z Rzeczpospolitą zawsze jakieś problemy. I wcale nie mówię o gazecie teraz. W Dzienniku Gazecie Prawnej o tym, że urzędnicy są sfrustrowani zarobkami. Niskie płace, przeciążenie obowiązkami, stres, nepotyzm i kolesiostwo. To najczęstsze bolączki wskazywane przez członków Korpusu Służby Cywilnej w pracy. I oczywiście zanim zaczniecie śmieszkować, ja zapraszam. Jest to samo, jak zawsze powtarzam, skoro chcecie mieć 2 miesiące wakacji, ja zapraszam, są wakaty, jeżeli chodzi o nauczycieli i jeżeli chodzi o urzędników chyba również. Moda na ulgę na powrót, o tym w Dzienniku Gazecie Prawnej, czyli jak to w latach 2022-2025 rosła liczba podatników PIT, którzy skorzystali z ulgi dla młodych, pracujących emerytów, rodzin 4+, i na powrót statystyki przedstawił niedawno w Sejmie Marcin Łoboda, szef Krajowej Administracji Skarbowej. No i o tym, że droższy dolar podbija rachunki za energię. Panie Donaldzie, dziękujemy serdecznie. Jakby co, to jeszcze jakieś kolejne wojny na pewno spowodują, że sytuacja będzie bardziej stabilna na świecie. 11 minut po godzinie 7, ja się nieco rozgadałem, muszę przyznać, dzisiaj, ale jakoś tak pierwszy raz jestem z wami w tym tygodniu i się chyba troszeczkę stęskniłem. Nilfur Jania i The Dealer na antenie. No to sprawdźmy, czym dealują akurat ci artyści.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Poznańskie ulice, place i skwery mają wiele do opowiedzenia. Skąd wzięły swoje nazwy, co wydarzyło się w ich okolicy i jakie historie skrywają? Adres Poznań. W każdą środę o 8:30.
3: Hollywoodzkie superprodukcje i artystyczne kino europejskie. O tym wszystkim usłyszycie po napisach. Każdy czwartek o 18:30. Sabotaż kulturalny.
0: Autopromocja.

Jeżeli jedziecie teraz do pracy i macie włączone nasze radio i na przykład jedziecie w stronę wschodzącego słońca, to Zamilska idealnie pasuje właśnie. Tak wiecie, żeby jechać i stwierdzić, dobra, to jest fajne życie, tylko dlaczego jadę do pracy. Zamilska i Husky Odyssey na antenie 19 minut po godzinie 7. Tymczasem my zerknijmy sobie, co do powiedzenia ma Szymon. Szymon Norkowski i to lista aferowych nowości. CWG, CWG, CWG, hej, hej!

Mocny, surowy utwór rockowy utrzymany w cięższym, intensywnym klimacie. Tak samo Szymon Norkowski o swoim utworze mówi. Tak swoją drogą mamy bardzo mocną listę nowości, bo i Père Lachaise, i Szymon Norkowski, i Tytus Gaming, i Wasylkowski, i Marcelina, i Dildo Baggins, i Michał Sochacki, Janek Słowiński, i Michał Wojtek, i Barek Przestań, i Dziwna Wiosna, i Marszałek. I słuchajcie, czy jest inne radio w Polsce, które by grało tyle polskiej muzyki nowej? Nie wydaje się dla mnie, chociaż znam jakieś dwa przykłady. Jeden z Warszawy, drugi z Wrocławia. Pozdrawiam serdecznie, inne rozgłośnie studenckie. Tak, żeby była tak pewna równowaga, to na 20, prawie 3 minuty po godzinie 7 zejrzymy teraz za wielką wodę. No bo gramy dużo polskiej muzyki, no ale czasem wypadałoby zrobić out. Taki wiecie, outcast. Yeah.

Jay-Z Bell, Outcast. 26 minut po godzinie 7, już za chwileczkę nasza dzisiejsza szefowa od serwisów pojawi się w studiu i będzie nam przekazywać informacje na temat tego, jak wygląda sytuacja na ulicach. Jeżeli wy chcielibyście jej pomóc, no to dzwońcie 618750213. Z kolei, jeżeli chcielibyście wybrać ją w piątek na wyprzedany koncert Finka do klubu Dwa Progi, to ślijcie SMS-y pod numer 7148, w treści wpisując afera, wasze imię i nazwisko, a także bym was jeszcze poprosił o to, żebyście do nas napisali, w jaki sposób ładujecie akumulatory od rana. Tylko nie w samochodzie, tylko swoje własne. Jak budujecie energię. Aferanek może być tylko dodatkiem, bo inna wersja to będzie lizusostwo. 7148, koszt wiadomości, złotówka i 23 grosze.

0: Serwis komunikacyjny.
1: Jest 7.30, Hania Kowalska, zapraszam. Za oknem aktualnie 7 stopni, ale o godzinie 16 temperatura wzrośnie aż do 20. Mamy też ostrzeżenia przed gęstą mgłą. Widzialność może być ograniczona do poniżej 200 metrów przez następne 2-3 godziny. Zmiany w organizacji ruchu. Linie 2 i 8 pojadą dziś objazdem w godzinach 10-13. Zostaje przywrócony normalny ruch na skrzyżowaniu ulic Żegrze i Kurlandzkiej. Obserwujemy korki na drogach. Postoicie na rondach Starołęka, Rataje, Kaponiera oraz Obornickim. Do tego korek na Niestachowskiej na wysokości ulicy Wojska Polskiego oraz skrzyżowaniu Głogowskiej i Ściegiennego. A2 i S11 są przejezdne. Jeśli macie więcej informacji na temat sytuacji na poznańskich ulicach, dzwońcie 61 375 0213.
0: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

Dzisiaj, to znaczy 7 dnia października, i my zerkamy sobie do kalendarium. Drodzy słuchacze, w roku 1959 doszło do cudu na Nowolipkach, na wieży kościoła świętego Augustyna w Warszawie, właśnie na Nowolipkach. Kilka kobiet, i tutaj cytuję portal Ale Historia, to znaczy portal wyborcza.pl, pod stronę Ale Historia. Kilka kobiet w odbiciu światła miało ujrzeć wizerunek Matki Boskiej. No i ludzie zaczęli się tam zjeżdżać. O Jezu, Maryję widzę w tym tęczu. Kuria warszawska powiedziała, że no to zjawisko naturalne i proszę się rozejść. Ale ludzie zaczęli jeździć, a duchowni apelowali o spokój. No i w końcu milicja przyjechała i próbowała różnych metod. No i w końcu pomalowali zwieńczenie farbą. No i to przyniosło oczekiwany efekt, bo wszyscy się rozeszli. Ale aresztowano 766 gapiów. Przepraszam, wierzących gapiów. Później, jeszcze kilkanaście lat później, pod koniec Gomułki w roku 70 nastąpił ponownie cud na zwieńczeniu wieży, ale tam już wtedy takiego zainteresowania nie było. Zerknę sobie jeszcze do roku 1949. Wtedy to Józif Dżugaszwili Wisarionowicz, czyli Stalin. To znaczy oczywiście nie ona, ale powiedzmy, że tak nieoficjalnie, no to on stał za tym, że utworzono Niemiecką Republikę Demokratyczną. Miesiąc wcześniej z kolei na Zachodzie utworzona została Republika Federalna Niemiec. No i tak te dwa państwa sobie funkcjonowały, aż przyszedł rok 1990 i pach, zjednoczenie, czyli wchłonięcie jednej przez drugą. No i teraz mamy wyniki, jakie mamy w tej wschodniej części, ale to już pozostawiam innym. Zerknijmy sobie do kalendarium muzycznego, drodzy słuchacze. Zastanawiałem się długo, co wam wybrać. Już wiem, co zagramy na pewno po godzinie 10. Zostańcie razem z nami, drodzy mistrzowie. Ale teraz zerknijmy sobie do roku 1972. Wtedy na świat przychodzi facet, który z czasem stał się perkusistą, ale także wokalistą, bo chciał udowodnić, że perkusiści także potrafią pisać teksty i śpiewać. Sidney Pollack, to on świętuje dzisiaj urodziny i kawałek, który wyszedł chyba najlepiej na antenie. Znowu melancholijnie, z chomiczówką.

0: Autopromocja.
1: Doliczony czas. Trzymamy rękę na pulsie sportowego Poznania. W każdą środę o 9:30. Tylko w Radiu Afera.
2: Jak naprawdę działają firmy? Skąd biorą się chaos, marnotrawstwo i niepotrzebne problemy? Sparing procesowy to konkretna rozmowa o organizacjach, procesach i decyzjach, które wpływają na codzienną pracę tysięcy ludzi. Czwartek, godzina 17:30.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Zaczynamy nowy rok akademicki. Wielka wyprzedaż. Aż do wyczerpania

0: Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13. Wpadnij do Brand Shopu.
1: Reklama. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

Pekinie i walka o ćwierćfinał. Za chwileczkę przegląd świata sportowego, więc mam nadzieję, że wtedy będę mógł już wam przekazać informację, że Iga wygrała bez straty gema pierwszego seta. Teraz jednak daj mi, panie, awans Igi i daj mi, panie, więcej marszałka. Tylko nie Piłsudskiego, tylko tego marszałka. Tego marszałka, co teraz z utworem Daj mi, panie, trafił na listę aferowych nowości.

No i Iga, dajesz. 5-1. Iwa Jowicz jednak zdobyła tego jednego gema i czy będzie teraz trwała wymiana w tym momencie? Ja nie widzę teraz meczu na żywo, tylko oglądam jakąś dziwną symulację na sport.tvp.pl. Czekaj. Iwajowicz zdobyła tutaj punkty, więc jeszcze walczy tutaj Iwajowicz, ale miejmy nadzieję, że już za chwileczkę ten siódmy gem okaże się być szóstym dla Igi Świątek i pierwszy set właśnie dla naszej reprezentantki. Także zaraz pewnie wrócę do was z takowymi informacjami. Teraz przechodzimy do tego, co w piłce nożnej, drodzy słuchacze. Po 21... Przepraszam. Nie. Ale bym teraz gafę popełnił. Reprezentacja Polski do lat 21 oficjalnie z awansem na Mistrzostwa Europy. Dlaczego? No dostaliśmy wczyry od Włochów 2-6, trzeba przyznać. Bramka z 70 metrów zostanie z nami na długo. W wykonaniu jednego z reprezentantów właśnie z Półwyspu Apenińskiego, ale okazuje się, że dzięki zwycięstwu Grecji z Irlandią, ale tylko 1-0, a nie więcej, dzięki temu nasi reprezentanci

pojadą jako jedna z najlepszych drużyn z drugiego miejsca. Grecy robili, co mogli, by zdobyć drugą bramkę. Między innymi była chyba poprzeczka, o ile dobrze pamiętam. W każdym razie identyczny bilans bramkowy. 19-6, jak w przypadku Polski. Plus 13, biało-czerwoni. To znaczy bilans bramek plus 13 identyczny, ale my mamy więcej zdobytych bramek. 20 wobec 19. I dlatego to Polacy właśnie pojadą na Euro. Wielkie brawa. Przypomnijmy, że sam turniej rozpocznie się 16 czerwca, zakończy finałem 3 lipca, a odbędzie się na terenie Albanii oraz Serbii. Oby było spokojnie, tak powiem. W barażach zagrają jeszcze Finowie, Czesi, reprezentanci Islandii, Słowacji, Grecy właśnie, Holendrzy, Turcy oraz Duńczycy, a z kolei nasza reprezentacja jako najlepszy zespół z drugich miejsc awansowała. Poza tym zobaczymy młodych reprezentantów Belgii, Niemiec, Chorwacji, Norwegii, Włoch, Anglii, Francji, Portugalii, Hiszpanii, no i właśnie gospodarzy z Albanii oraz Serbii. Zerkam się. O, mamy to. Iga Świątek wygrała pierwszego seta 6-1. Trzymamy kciuki w kolejnych, za kolejne sukcesy. Kolejna informacja, jaką dla was mam. Czekajcie, tenis był, ale jeszcze Hubert Hurkacz awansował na 34. pozycję w turnieju, w rankingu. A z kolei Kamil Majszczak awansował z 70. na 70. lokatę. Gratulujemy. Max Kaśnikowski, przepraszam, zaliczył spadek z 234. na 238. lokatę. Zbliżył się do niego Daniel Michalski, który awansował z 282 na 256. Jannik Sinner cały czas jest najlepszy wśród mężczyzn przed Aleksandrem Zverevem i Carlosem Alcarazem. Przypomnę jeszcze raz, Hubert Hurkacz, najlepszy z Polaków na miejscu 34. Jeżeli chodzi o Ligę Narodów, wczoraj zakończono kolejne spotkania. W najciekawszych m.in. Chorwaci przegrywają z Hiszpanami 1-2. Luksemburg przegrywa z Bułgarią 0-2. No proszę. Albania wygrywa z San Marino 2-1. Powiem wam, że po bramce w 93. minucie z karnego dla reprezentacji Albanii, więc sądzę, że tam było bardzo, ale to bardzo gorąco. Zresztą tam zawsze jest bardzo gorąco na trybunach. Anglicy pokonują Czechów 3-0. Szwajcarzy z kolei reprezentantów Macedonii Północnej, a Szkoci nie dali rady Słoweńcom na własnym stadionie, przegrywając 1-2. Czy coś jeszcze bym miał wam powiedzieć z tych informacji? No to chyba nie. No i cóż, drodzy słuchacze, przechodzimy teraz do tej niezwykle smutnej informacji. Bo nie będę ukrywał, że przed chwilą tutaj kolega mój realizujący audycję, któremu serdecznie dziękuję za tę informację, bo ona do mnie nie dotarła. A to jeden z smutna informacja niezwykle. Albowiem były reprezentant Polski, niegdyś najlepszy zawodnik w naszym kraju. W roku 1990 wybrany w plebiscycie piłki nożnej najlepszym graczem w naszym kraju. Tak, w roku 1990 odszedł Jacek Ziober. Był reprezentant Polski, zmarł we wtorek 6 października. Po ciężkiej, naprawdę bardzo ciężkiej chorobie. Zawodnik, który wyjechał do Francji po tym, jak reprezentował ŁKS Łódź, został sprzedany do Montpellier za blisko 2 miliony dolarów w 1990 roku. To były naprawdę olbrzymie pieniądze i to nie tylko jeżeli chodzi o polską piłkę, ale to były naprawdę spore pieniądze, nawet jak na warunki europejskie. Bardzo dobrze odnalazł się w nowym otoczeniu. Grał m.in. z późniejszym mistrzem świata i mistrzem Europy, czyli panem, co się zowie, Laurent Blanc Montpellier. Następnie grał w hiszpańskiej Osasunie, trafił tam w 93 roku, później wrócił, ale tutaj kontuzje już przeszkadzały w dalszej karierze. A Mika Wronki, jeszcze wyjazd do Stanów Zjednoczonych, ale niestety więcej nie udało się wycisnąć z tej kariery, bo tak jak mówię, kontuzje spowodowały na pewno zastopowanie tej niezwykle obiecującej kariery. 46 spotkań w reprezentacji Polski, 8 bramek. Panie Jacku, dziękujemy za wszystko i wszyscy związani z piłką nożną na pewno opłakują i wspominają dzisiaj tego wybitnego polskiego reprezentanta. I ciężko po takich słowach przejść do czegokolwiek innego. Tak szczerze mówiąc, na zegarach w tym momencie mamy 9-8 minut do godziny 8, za niedługo serwis informacyjny, oby informacje nie były tak negatywne, tak złe, aż widzicie, słowa mi w gardle stają, jak te, które powiedziałem wam na zakończenie serwisu sportowego.

Terrorstyle na obudzenie, kawa niepotrzebna. Ja z kolei tutaj się kajam. Pozdrawiam serdecznie pana magistra Arkadiusza, który zwrócił uwagę, że niezły awans Kamila Majchrzaka z pozycji 70 na 70. Przepraszam bardzo, składam teraz tutaj samokrytykę oficjalną. Rzecz jasna, awans był z 71 miejsca na miejsce 70. Zostajemy za to teraz nie z panem Majchrzakiem, ale z bardzo rockowym i gitarowym graniem. Idols.

0: 3 minuty do godziny 8, czas na serwis informacyjny. Zobaczymy, czy teraz będzie coś o VHS-ach.
1: Kowalska, zapraszam. Partia Razem apeluje o zmniejszenie liczebności grup w przedszkolach. Chodzi o wprowadzenie limitu 18 zamiast 25 dzieci. Zdaniem działaczy ułatwiłoby to funkcjonowanie placówek, którym grozi zamknięcie z powodu niżu demograficznego. Amadeusz Smirnow z Partii Razem mówi o obciążeniu dla budżetu miasta płynącym z zamknięć przedszkoli.
2: To też nie jest do końca tak, że jeżeli likwidujemy placówki, to prawda, mamy super oszczędności i mamy się czym pochwalić, dlatego że miasto musi zapewnić pozostałym dzieciom opiekę, a też jeżeli chodzi o takie koszty pośrednie związane z likwidacją placówek, no to też są właśnie dłuższe drogi dojazdów, rodzice muszą więcej korzystać z samochodu, prawda? Także to nie są takie rzeczy, które być może na pierwszy rzut oka widać, ale są one obciążeniem dla budżetu miasta.
1: Członkowie partii informowali też o rozpoczęciu zbierania podpisów pod obywatelską inicjatywą uchwałodawczą w tej sprawie. Po zebraniu wymaganych 300 podpisów projekt uchwały trafi do Rady Miasta.
3: Co słychać w twojej okolicy? Sprawdzisz na 98,6.
1: Świerczewo zyskuje nową infrastrukturę sportową. Nowe budowane Centrum Sportu i Rekreacji będzie miejscem do gry w piłkę nożną, badmintona, tenisa ziemnego oraz stołowego. Pojawią się również elementy małej architektury, takie jak ławki, kosze, tablice informacyjne czy stojaki rowerowe. Planowane jest również posadzenie 13 drzew. Na aktualnym etapie budowy gotowe jest boisko do piłki nożnej o wymiarach 30 na 62 metry. Ułożona jest na nim nawierzchnia ze sztucznej trawy. Przygotowane zostało również podłoże pod siłownią zewnętrzną oraz powstaje infrastruktura pieszo-rowerowa wokół kompleksu. Miesięczne wydatki rosną, a sytuacja finansowa studentów pozostaje taka sama. Według raportu Portfel Studenta, przygotowanego przez Związek Banków Polskich i Warszawski Instytut Bankowości, wydatki studentów wynoszą aktualnie nieco ponad 4000 zł. Jest to wzrost o 66 zł względem poprzedniego roku. Nauka na uczelni wyższej to coraz częściej luksus. O tym, jak wybrany kierunek wpłynie na przyszłość studentów na zmieniającym się rynku pracy, mówi dr Przemysław Barbich z ZBP.
4: Wszyscy ci, którzy studiują takie trudne kierunki politechniczne w związku z rozwojem AI, z dużym prawdopodobieństwem nie będą mieli problemów ze znalezieniem pracy. Natomiast te jeszcze niedawno modne kierunki, takie jak marketing, psychologia, socjologia, znalezienie dobrze płatnej pracy może za parę lat okazać się bardzo trudne.
1: Rosnące koszty życia zmuszają młodych do częstszego podejmowania aktywności zawodowej. Odsetek osób, które nie podejmują pracy, wyraźnie spadł i wynosi obecnie 37%.
3: Tematy, które nas łączą.
1: Do 10 października potrwa Festiwal Bibliotek. Jest on częścią 6. edycji Festiwalu Ekologii Integralnej programu Drzewo Franciszka. Organizatorzy przygotowali m.in. spotkania autorskie, warsztaty dla dzieci, zajęcia o pszczołach i motylach, rozmowy wokół literatury przyrodniczej czy debaty o kryzysie klimatycznym. W wydarzenie włączą się Biblioteka Raczyńskich, Biblioteka Wielkopolska imienia Stanisława Barańczaka, Biblioteka Uniwersytecka oraz Biblioteka Poznańskiego Stowarzyszenia Nauk. Jednym z ważniejszych elementów programu będzie cykl książki, które otwierają rozmowy o świecie, który ma pokazać, że literatura może być nie tylko źródłem wiedzy. To tyle w tym serwisie informacyjnym. Na następny zapraszam za niecałą godzinę.
5: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
0: Oj, co to tam się pokazuje? Słoneczko nam się...

0: Mój realizator od razu mi wyłącza z serwisa. Może ja bym chciał porozmawiać na temat serwisu z naszą autorką serwisów informacyjnych. No, dziękuję bardzo. Co tam na Świerczewie, jak będzie? Będzie lepiej?
1: Będzie lepiej.
0: Ta odsunięta już. No będzie lepiej.
1: No mam nadzieję.
0: No dobrze, a ty mieszkasz na Świerczewie?
1: Nie, ale chciałabym dobrze dla mieszkańców Świerczewa.
0: Bardzo dobrze. Co jest największym zarzutem wobec Świerczewa?
1: To trzeba by porozmawiać ze Świerczewianami.
0: To się trudno odmienia, nie?
1: To popracuję nad tym.
0: Nie, to nie ma co pracować. To należy nie używać. Pozdrawiamy serdecznie mieszkańców Świerczewa. Minęła godzina 8, wysłuchacie audycji porannej Radia Afera. Ja, czekajcie, bo zerknę, czy mam informację na temat jak to... No, Iga Świątek w drugim secie już wygrywa 2-0 w gamach, więc coś mi się wydaje, że ten ćwierć minął coraz bliżej, ale nie chwalmy dnia przed zachodem słońca, tak samo jak nie chwalmy audycji przed jej zakończeniem. Dzień wanny, dzień efektywności energetycznej, to znajdziemy dzisiaj w kalendarzu. Dziś, czyli 7 dnia października, na dodatek Światowy Dzień Bawełny. Masz dzisiaj bawełniane ubrania na sobie?
1: Mam nadzieję.
0: No. Ja też. Ja, ty masz nadzieję, ja mam bawełnę.
1: Każdy coś ma, no.
0: Mam i ja. Dzień Republiki Niemieckiej Republiki Demokratycznej, która na szczęście nie istnieje, a także Święto Milicji Obywatelskiej, Służby Bezpieczeństwa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. I tutaj również to wszystko już bęk nie istnieje. Imieniny świętuje dziś Marek, Amelia i Justyna. Wszystkiego najlepszego. Jeżeli chodzi o żenujące powiedzenie, to proszę bardzo. Przygotujcie się. Kiedy październik śnieżny i chłodny, to styczeń zwykle łagodny.
2: Noc, czekałeś aż noc zacznie mówić i żeby sypią się kursy z aplikacji wreszcie jeden za drugim, żebyś mógł prawom geometrii wszystkim wbrew kół trochę porobić po trójkącie najruchliwszych stref. Wir wpaść, może na kilka chwil w pogoń, na światłach sprawdzić, czy był swipe right od kogoś, albo playlistę, czy wystarczy hitów w pętli. Może co udostępnić?

Ja wiem, strzęp rozmowy, czy tam trzep od rzez tej dziewczyny w różowym. Z punktu A do punktu B po cienku, bo zniknął na krótko księżyc. Grunt, żeby nie utknąć gdzieś pomiędzy. Bo jest ten punkt, co jak przejeżdżasz, to wszystko gaśnie, żadnych kursów, żadnych wezwań. Gdzie cię to trafi, nie wiesz, nigdy prawie. Czy w drodze na jasień, czy róg Dąbrowskiego i żurawiej. Pustka, flauta, niby chwila. A sam zostajesz z pytaniami o bilans. I o ten strach, co rośnie w ciszy. Strach, co by cię chętnie wziął na stronę.

bardzo nie zwolnić. Bo jest ten moment, co jak stajesz, to wszystko gaśnie, żadnych propsów, żadnych bajek. Gdzie cię to trafi prawie? Nigdy nie wiesz, czy na Dudy gracza, czy między Arkońskim a Warszewem. Pustka, flauta, niby chwila, a sam zostajesz z pytaniami o bilans i o ten strach, co rośnie w ciszy, strach, co by cię chętnie wziął na stronę.

Jedziesz, Iga wygrywa 2-1 w gemach i 1-0 w setach, a w tym momencie, no, w czwartym gemie Iwa Jowowicz wygrywa 15. Znaczy, no, te pierwsze punkty. W ogóle liczenie punktów w tenisie to jest coś. Kiedyś starałem się tym zainteresować. Teraz z kolei was chcemy zainteresować na 6,5 minuty po godzinie 8 tym punktem programu. Krótko i na temat. Mother Tongue to drugi album zespołu Polki, album kapeli, która jest takim, no, zestawieniem polsko-kanadyjskim. Składa się z... Czekajcie, bo teraz żeby nie było. Zespół działa w Toronto, tak, i tworzą go polskie dwie imigrantki. Imigrantki z Polski, czyli emigrantki do Kanady. Marta, która pochodzi z Krakowa, i Ewelina, która pochodzi z Katowic. A w ogóle Martę to możecie kojarzyć z zespołu Same Suki, właśnie krakowskiego bandu. 11 utworów, polecamy, perfekto, tym bardziej, że pod numerem 9 zejdziemy Polish Techno.

0: Autopromocja.
1: Poznańskie ulice, place i skwery mają wiele do opowiedzenia. Skąd wzięły swoje nazwy, co wydarzyło się w ich okolicy i jakie historie skrywają. Adres Poznań. W każdą środę o 8:30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Siła działania sercem Poznania. Do 11 października zgłoś kandydatki i kandydatów do konkursu Poznański Wolontariusz Roku 2026. Wejdź na www.poznań.pl/wolontariusz/roku i wypełnij formularz. Podaj dobro dalej. Organizatorem konkursu jest Urząd Miasta Poznania oraz Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.
3: A gdyby tak reklamować się w radiu, napisz promocja@afera.com.pl.
0: Reklama.
4: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

0: twarzy.
1: Twarzy nie tracimy, za to przypominamy wam o naszym numerze telefonu 618750213, jeżeli chcielibyście poinformować Patryka o tym, jak wygląda sytuacja na poznańskich ulicach. Z kolei, jeżeli chcielibyście wziąć udział w naszym konkursie, dzięki któremu będziecie mogli wybrać się na wyprzedany już koncert Finka, który odbędzie się w klubie Dwa Progi w najbliższy piątek, to zapraszamy was do wysyłania SMS-u pod numer 7148 w treści, wpisując afera, wasze imię i nazwisko, a także jak wy się ładujecie energetycznie o poranku. No bo dzisiaj mamy takie nietypowe święto, co się zowie Dzień Aktywności, Efektywności Energetycznej. Czyli jak najefektywniej się naładować. Tak wiecie, że czy tak brzmi akumulator ludzki? Być może tak. 7148, Fink w najbliższy piątek w klubie Dwa Progi, a z kolei koszt wiadomości to złotówka i 23 grosze. Mówię wam, ja po tym szczepieniu wczoraj mi coś chipy tutaj się jakoś tam powysadzały w jakiś sposób. Nie wiem, może już mną sterują, a może sterują trochę mniej, a może trochę bardziej. A tam szkoda gadać, cicho być, cytując klasyków. Z kolei, jeżeli chodzi o muzykę teraz na antenie Radia Afera, to na 16 minut po godzinie 9 spotkamy się z pewną panią, która najprawdopodobniej was zaczaruje. Dlaczego mówię najprawdopodobniej? No bo to Marcelina, której najnowszy singiel właśnie najprawdopodobniej zatytułowany jest i jest, uwaga, piosenką o miłości. A jakże? Tylko miłości do siebie, świata i drugiej osoby. Pani Marcelino, najprawdopodobniej nam się to bardzo spodoba.

0: Stary to fanatyk kultury.
1: Opera, spotkania autorskie, wernisaże.
2: Trochę ciepło jak na tę polską jesień. Chciałoby się zostać pod kocem, a tak to trzeba wychodzić i oglądać. Filmy, wystawy, sztuki. No co zrobić? Ja, Michalina Janas, powiem ci chociaż, gdzie najlepiej pójść, żeby zapomnieć o tęsknocie do swoich czterech ścian.
0: Przynęta kulturalna.
2: Rzucamy uszami we wszystkie strony, bo wszędzie kryje się historia warta uwagi. O tym dobrze wiedzą organizatorzy Festiwalu Słuchowisk, którzy już drugi rok z rzędu zapraszają cię do zanurzenia się w historiach opowiedzianych dźwiękiem. Dziś o 20:00 okazja do doświadczenia słuchowiska na żywo na podstawie QQ Tomasza Bąka, czyli będzie też poetycko. Zapisy oraz dokładne lokalizacje wydarzeń znajdziesz na stronie festiwalu. A jak skończyłam na poezji, to teraz naturalnie skręcimy w stronę rapu. Pan Tadeusz, tylko że rapowy, wzbudzi w tobie zapewne podobne emocje, co nowy serial na podstawie lalki Bolesława Prusa. Po spektaklu o godzinie 19:00 w Teatrze Polskim nie zapomnij oczywiście napisać oburzonego komentarza, jak to ci się szalenie podobało. Kto w końcu nie lubi oglądać klasyków w nowym wydaniu? A może gdyby Tadeusz mógł, to spędzałby godziny w studio nagraniowym. No właśnie, dajmy nacieszyć się postaciom z zakurzonych stron polskiej klasyki.
3: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

0: Uwaga, uwaga, uwaga, wybieramy się do Siemiatycz. W ogóle tak, tak swoją drogą to musimy zerknąć. Niech tam sobie graje jeszcze Paweł to Kawasaki. Patryku, proszę nie zabierać. Tym bardziej, że teraz sprawdzimy, gdzie są Siemiatycze. No i fakt, jeszcze weź dobrze to wpisz, Edgar, gdzie są Siemiatycze. Siemiatycze, drodzy państwo, jest to miejscowość w województwie podlaskim, będącą siedzibą powiatu siemiatyckiego oraz gminy wiejskiej położone nad rzeką Kamianką na Wysoczyźnie Trochiczyńskiej. Czy ja zacząłem śledzikować? Być może. Ale teraz wam powiemy, ponieważ uwaga, do Siemiatycz przyjeżdża sam on, sam król Latino z Kolim. Będzie świętował swoje 30 urodziny w amfiteatrze w Siemiatyczach. Huczna impreza przewidziana jest, uwaga, na jutro, na czwartek, 8 dnia października. I czy bym normalnie o tym mówił? No jolo, nie? Jakby nie do końca. Raczej byśmy się do tego nie odwoływali, ale okazało się, że, no właśnie, harmonogram wydarzenia zapowiada się bardzo bogato. Będą pewne kabanosy, będą wielkie maskotki XXL, będą dmuchańce, fotobudka, będą pewnie śpiewy razem z Kolimem, no ale także Piotr Siniakławicz, czyli burmistrz Siemiatycz, poinformował, że miasto zdecydowało się w pełni nawiązać do charakterystycznego i barwnego wizerunku artysty. I uwaga, ja teraz cytuję, uwaga. Król Latino przyjedzie różowa limuzyno, więc Siemiatyczak przygotowaliśmy mu odpowiednie powitanie. Droga jest też różowa. No i faktycznie droga będzie różowa, drodzy państwo, przygotowana specjalnie dla Skolima. Żeby nie było, to nie jest darmowa impreza. No. Tam jeszcze tam trzeba będzie coś zapłacić. Będą występowali wielcy artyści, albowiem zaprezentuje się m.in. Zenek Martyniu, Cleo, Sam Jubilat, Kolim, a także zespoły Prymaki, Zorka, Krakaus, Rider oraz Dance to Disco. No i będzie można zaśpiewać Stolat i temu podobne. No ale panie Skolimie, ja tylko chciałem zadać jedno pytanie. Impreza w amfiteatrze miejskim. Wydawanie pieniędzy miejskich. Ja nie wiem, czy taki artysta jak pan może sobie na to pozwolić. No ale jak, czekajcie, bo mam tutaj piękne słowo od pana prezydenta jeszcze, że wszystko ma być zaplanowane na pełnym kolorze. Mi się wydaje jednak, że bardziej na pełnej kół.
1: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
0: No i tak właśnie to wszystko się tutaj kręci. 27,5 minuty po godzinie 8. Różowe to chyba tylko okulary.

0: The Black Keys na antenie, a tymczasem my już za momencik będziemy spotykać się z panem magistrem, panem Arkadiuszem, który przygotował dla nas mini audycję Adres Poznań i tym razem będziemy wybierać się, no chyba nie mogę zdradzać za bardzo, nie? Powiem tylko tyle, że jak ja na banę chodzę albo jeżdżę, to często w tej okolicy się kręcę. 8:31 na zegarach.
1: Poznańskie ulice, place i skwery mają wiele do opowiedzenia. Skąd wzięły swoje nazwy, co wydarzyło się w ich okolicy i jakie historie skrywają? Adres Poznań w każdą środę o 8:30. Przy mikrofonie Arek Augustiak i dzisiaj zabieram Was na ulicę, która na pierwszy rzut oka może nie wydawać się szczególnie wyjątkowa. Jest stosunkowo krótka i raczej nie jest miejscem, do którego specjalnie wybieramy się na spacer. A jednak pod jej powierzchnią kryje się historia podmokłych łąk, wielkiej miejskiej rzeźni, jednej z najbardziej znanych poznańskich fabryk alkoholu, pracowni Wojciecha Kossaka, a nawet jednego z największych pożarów w przedwojennym Poznaniu. Zapraszam na ulicę Grochowe Łąki. Dzisiaj jest to ulica na Garbarach w bezpośrednim sąsiedztwie Starego Miasta. Jej historia jest jednak znacznie starsza niż sama ulica. Zanim pojawiły się tutaj kamienice, fabryki i bruk, znajdowały się tu przede wszystkim podmokłe łąki nadwarciańskie. Początkowo należały one do Dominikanów, a później tereny te znalazły się w rękach poznańskiego kupca i rajcy miejskiego Jana Grofa. Na łąkach zakładano ogrody i sady, a od nazwiska właściciela zaczęto nazywać je grofowymi albo grofowskimi łąkami. Z czasem nazwa ta została w języku polskim zniekształcona i zaczęto mówić Grochowe Łąki. I właśnie od tej dawnej nazwy pochodzi nazwa dzisiejszej ulicy. Przez długi czas trudno byłoby jednak wyobrazić sobie tutaj dzisiejszą miejską zabudowę. Teren był podmokły i znajdował się blisko warty, przez co regularnie był narażony na zalewanie. Sytuacja zaczęła się zmieniać pod koniec XIX wieku, kiedy Poznań przygotowywał się do budowy nowoczesnej rzeźni miejskiej. Zanim jednak można było rozpocząć jej budowę, teren trzeba było odpowiednio przygotować. Grochowe łąki zostały więc znacznie podniesione. Nawieziono tutaj ziemię i gruz, a poziom terenu podniesiono miejscami nawet o 10 metrów. Ziemię przewożono między innymi z rejonu dzisiejszych Winiar oraz ulic Szydłowskiej, Wołyńskiej i Obornickiej. W ten sposób dawne podmokłe łąki zaczęły zmieniać się w teren, na którym można było bezpiecznie budować. Wraz z budową rzeźni zaczęto porządkować całą okolicę. W 1900 roku wytyczono tutaj nowe ulice Południową i Północną. Ta pierwsza znajdowała się po południowej stronie rzeźni i właśnie ona jest dzisiejszą ulicą Grochowe Łąki. W czasach zaborów ulica ta nosiła niemiecką nazwę Sudstrasse. W 1919 roku, a więc po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, oficjalnie nadano jej nazwę Grochowe Łąki, nawiązującą do dawnej nazwy tego terenu. Grochowe Łąki szybko zaczęły się zabudowywać. Jednym z najważniejszych budynków, które tutaj powstały, była fabryka wódek i likierów Hartwiga Kantorowicza. W 1907 roku przy ulicy Grochowe Łąki 6 powstał okazały kompleks fabryczny. Budynek do dzisiaj wyróżnia się na tle okolicznej zabudowy i przypomina o przemysłowym charakterze tego miejsca. Produkcja alkoholu została tam zakończona w 1968 roku. Grochowe Łąki mają również swój artystyczny epizod. W domu dla pracowników rzeźni miejskiej wybudowanym na narożniku z ulicą Garbary pod koniec lat 20. na poddaszu działała pracownia Instytutu Sztuk Pięknych Adama Hanytkiewicza. W latach 30. korzystał z niej m.in. Wojciech Kossak. Jeden z najbardziej znanych polskich malarzy miał więc swoją pracownię właśnie tutaj, na Garbarach przy Grochowych Łąkach. Swoją drogą to ciekawy kontrast. Z jednej strony rzeźnia i zakłady przemysłowe, z drugiej strony pracownia artysty i obrazy powstające na poddaszu miejskiego budynku. Okolice Grochowych Łąk były też miejscem jednego z najbardziej spektakularnych pożarów w historii międzywojennego Poznania. Mowa o pożarze zakładów Aquavit, który wybuchł po południu 19 maja 1937 roku. Zakłady znajdowały się przy ulicy Burzniczej w bezpośrednim sąsiedztwie Grochowych Łąk. Wszystko zaczęło się od uderzenia pioruna w ogromny zbiornik spirytusu. W środku znajdowały się około 2 miliony litrów tej cieczy. Zbiornik został uszkodzony, a płonący spirytus zaczął rozlewać się po okolicy. Pożar bardzo szybko wymknął się spod kontroli. Płonący spirytus rozprzestrzeniał się w kierunku ulicy Północnej i pobliskiej rzeźni miejskiej. Ogień zniszczył część zabudowań akwawitu, pobliskie zakłady graficzne oraz 3 wagony kolejowe stojące na bocznicy. Temperatura była tak wysoka, że wygięły się nawet szyny kolejowe. Co ważne, mimo ogromnej skali pożaru nikt nie zginął, choć rannych zostało 9 osób. Był to jeden z najbardziej pamiętnych pożarów Poznania okresu międzywojennego. tak dochodzimy do końca dzisiejszej podróży po Grochowych Łąkach. To miejsce, którego nazwa jest właściwie pamiątką po dawnym krajobrazie Poznania. Łąki należące kiedyś do Jana Grofa, później podmokły teren nad Wartą, następnie miejsce wielkiej rzeźni, fabryk, pracowni Wojciecha Kossaka i potężnego pożaru akwawitu. A dzisiaj jest to po prostu jedna z ulic Garbar. Poznańskie ulice, place i skwery mają wiele do opowiedzenia. Skąd wzięły swoje nazwy, co wydarzyło się w ich okolicy i jakie historie skrywają? Adres Poznań w każdą środę o 8:30.
2: Autopromocja. Wkręć się w eter. Zgłoś się na nabór do Radia Afera i podziel się swoją pasją. Szukasz miejsca, w którym możesz wyrazić siebie albo nowego środowiska. A może myślisz o pracy w mediach? Idealnie! Afera to miejsce dla Ciebie. Przyjdź 17 października na godzinę 10 do Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej lub zapisz się na nabór online. Szczegóły na afera.com.pl.
3: Doliczony czas. Trzymamy rękę na pulsie sportowego Poznania. W każdą środę o 9:30. Tylko w Radiu Afera.
4: Piątek daleko, a ty chcesz już tańczyć. Włącz Aferę. W każdą środę o 23:00. Audycja Tańce Hulanki.
2: Autopromocja.
5: Aferanek.

0: Festiwal Słuchowisk 2026 startuje już dziś. Wielkie wydarzenie w stolicy Wielkopolski, jak zawsze zresztą. I my na temat tegorocznej edycji i czy dobrze liczyć potrafię, porozmawiamy z Marią Marcinkowską-Górną, jedną ze sprawczyń całego zamieszania. Dzień dobry, pani Mario.
1: Dzień dobry, o poranku w Eferze.
0: Ileż to energii, siły, mocy, endorfiny w tym głosie, bardzo dobrze. Zapowiada to kolejną, bardzo wydatną, udaną edycję festiwalu. Czy to jest edycja numer 11?
1: Tak, z kilkuletnią przerwą, ale powracamy. Jest to drugi rok z rzędu, kiedy organizujemy Festiwal Słuchowisk połączony z dwoma konkursami, czyli konkursem Open Call na najlepsze słuchowisko, którego efekt usłyszycie już w piątek o 20:30 w coworkingu muzycznym. Będzie to słuchowisko Sonet o polietylenie i miedzi oraz drugi konkurs i jemu poświęcamy całą sobotę od godziny 12:00. Aż po godzinę 20, gdzie będzie wręczenie nagród za najlepsze słuchowiska 2025 roku.
0: No ale widzę, że jeszcze i coś 13 października się znajdzie w kalendarzu.
1: No, mamy i 13 i dzisiaj, i jutro, i pojutrze. Także na razie wspomniałam o takich dwóch dniach, kiedy można najwięcej posłuchać i zatopić się w dźwięki. 13 mamy mamy wydarzenie towarzyszące, tak już po głównym nurcie festiwalu, to jest koncert Alessandro Bossettiego. To będzie koncert, performance dźwiękowy, na który wstęp jest oczywiście wolny, tak jak na wszystkie inne wydarzenia, które odbywają się w ramach Festiwalu Słuchowisk.
0: A na niektóre trzeba się zapisywać?
1: Na to, co się trzeba zapisywać, to już mamy listy pełne. To są warsztaty z reżyserii słuchowisk i z Jessica Drumgull, które dzisiaj się zaczynają w Radiu Poznań, oraz warsztaty z sound designu z Agnieszką Szczepańczyk w formie speed datingu, ale tam już mamy miejsca wysycone, także ich efekty dopiero usłyszymy w niedzielę.
0: Czyli nie warsztaty, bo na warsztaty już miejsc nie ma, ale żeby usłyszeć, bo chciałem was zobaczyć, ale żeby usłyszeć dzieła wszelakie, to jak najbardziej, szczegóły na stronie fonorama.org.
1: Oczywiście i na naszych mediach społecznościowych, na Instagramie i na Facebooku.
0: Mario, bo tak już zaczęliśmy od razu o tym, co znajdziemy w programie, ale ja chciałem zapytać w sumie troszeczkę o to, jak to jest z tymi słuchowiskami dzisiaj, bo z kim nie rozmawiałem kilka lat temu, to mówił, że no słuchowisko to radio, a dzisiaj to słuchowisko, to do tego radia to chyba się już dosyć mocno odkleiło, to jest złe słowo, ale znalazło swoją własną ścieżkę, mi się wydaje.
1: Tak, to chyba temu sprzyjała pandemia, bo w pandemii zresztą my też robiliśmy taką edycję pandemiczną i wtedy do konkursu zapraszaliśmy wszelkie formy audio. Czy to były podcasty, czy to były reportaże, czy to były wywiady, bo chcieliśmy zwrócić w ogóle uwagę na te formy audio, kiedy właśnie

0: by nas mylą, bo też słyszę często, że przecież podcast to jest słuchowisko. No nie, nie. Słuchowisko ma zupełnie jednak inną formę niż podcast.
1: A gdybyś mogła tak naszym słuchaczom właśnie tak w dwóch zdaniach, jeżeli w ogóle jest to możliwe, tak wytłumaczyć chociażby różnicę pomiędzy podcastem a słuchowiskiem, bo wydaje mi się, że to słowo podcast jest takim najczęściej używanym w ogóle, bo...
0: No tak, no bo podcast to jest najczęściej po prostu audycja, w skrócie dzisiaj, nie? Jakoś też nas radio do tego przyzwyczaiło. Czego nie możemy wysłuchać? Słuchamy potem w tak zwanych podcastach, czyli w audycjach do odtworzenia. W dwóch zdaniach, no to jest dla mnie trudne do streszczenia, ale...
1: Spróbujmy o poradku.
0: Dobra, spróbuj już w trzech może. Słuchowisko, najkrócej mówiąc, to jest film na uszy. Czyli to jest taka opowieść, do której, którą rozpoznajemy, w którą możemy się zanurzyć, zamykając oczy, i powinna być tak zbudowana, że my wszystko jako odbiorcy widzimy, rozpoznajemy, smakujemy, słyszymy, wyobrażamy sobie, tak jakbyśmy oglądali film. Całą scenografię, kostiumy, montaże, światło, grę aktorską mamy przed oczami. I stąd każdy z nas, słuchając danego słuchowiska, ma tak naprawdę inne słuchowisko przed oczami.
1: Jak daleko są dzisiejsze słuchowiska, może jak blisko są dzisiejsze słuchowiska tych legendarnych, jak Matysiakowie, jak Blubry Starego Marycha, jak w Jezioranach?
0: To spektrum słuchowiskowe jest bardzo duże. Mamy takie słuchowisko bardzo tradycyjne, które będzie prezentowane właśnie w sobotę. To jest Spadła Gwiazda Mej Pani, wyprodukowane zresztą przez Radiową Dwójkę. Ale będą też, czy Zbrodnia z premedytacją Oskara Winiarskiego, ale będą też bardzo performatywne rzeczy, bliżej reportaży dźwiękowych, jak pewnego razu w Łodzi Krzysztofa Tubilewicza. Będzie utwór na fortepian przenoszony Joanny Wabik. I to jest w ogóle słuchowisko, które trudno zdefiniować jako słuchowisko klasyczne, bardziej jako performance dźwiękowy z elementami reportażu. Także te formy są bardzo różne i bardzo się cieszę, że w tym roku jury takie wybrało słuchowiska finałowe i nagrodziło takich laureatów i laureatki, że pięknie nam definiuje, czym jest słuchowisko w dzisiejszym rozumieniu. Właśnie w tym się mieszczą jeziora, ale w tym się mieszczą też rzeczy bardzo eksperymentalne.
1: I również mieści się Festiwal Słuchowisk, no bo jakżeby mogło być inaczej. Mario, w takim razie ja wiem, że pewnie czasu dużo tobie nie zostało na cokolwiek, ponieważ o godzinie 10 startują, tak, o 10 startują pierwsze warsztaty dzisiaj.
0: Tak.
1: Więc nie będziemy zabierać czasu. Tak, życzymy powodzenia podczas kolejnej edycji, dużej liczby słuchaczy. A przede
0: bardzo
1: wszystkim,
0: dziękujemy.
1: Żeby kolejne
0: edycje... Waszej obecności.
1: Tak, no właśnie, już nie chciałem tego głośno mówić, ale tak jak najbardziej już nawet zapowiedziałem na poza anteniu, więc tak, obiecuję, chociaż na chwileczkę się w pewnych momentach zjawić.
0: Jeśli chcecie, drodzy słuchacze, spotkać Edgara Hajna, zapraszamy na Festiwal Słuchowisk.
1: Oj, antyreklama tak zwana. Maria Marcinkowska-Górna była naszą gościnią. Fonorama.org, tam znajdziecie i w ogóle w tych internetach tak zwanych znajdziecie szczegóły na temat kolejnej edycji Festiwalu Słuchowisk, czyli możemy powiedzieć do usłyszenia.
0: I do zobaczenia.
1: I do zobaczenia, rzecz jasna. Dziękujemy pięknie. Miłego dnia. W tym momencie na zegarach 14 minut, 13 minut do godziny 9 pozostaje, a 13 minut i godzina do startu pierwszych warsztatów. Z kolei zdecydowanie mniej do nowości muzycznej. Stare Kioski, Michał Wojtek na ficie, Mati Ziarek.

słońce. We Wrocławiu nigdy nie ma deszczu. We Wrocławiu nigdy nie ma deszczu. We Wrocławiu nigdy nie ma słońca.

No i Iga Świątek wygrała z Iwą Jowowicz. 6-1, 6-3, mecz zakończony, ale no przepraszam was bardzo, że nie mogłem tak na bieżąco, ale głupio by było Marii przerywać i mówić, że dobra, zaczekaj o tych słuchowiskach, bo teraz będziemy gadać wam o wynikach Igi Świątek. Odczekaliśmy i możemy wam już te informacje przekazać. Z kolei Maja Chwalińska także dziś gra. Hen daleko również na Dalekim Wschodzie, tylko że ona w deblu. Tak, rozpoczęła już spotkanie. Przypomnijmy, że jej partnerką jest Nikola Bartunkowa, Czeszka, a z kolei rywalizują z panią Zhang Shuai i Kateriną Siniakową. Tak, to są jej rywalki. Mecz deblowy, China Open. Będziemy o Maji Chwalińskiej na pewno wam informacje podawać. Co tam też się dzieje? Zerknijmy jeszcze na poznańskie ulice. Tak teraz sobie myślę, że wypadałoby wręcz to zrobić. Czy mamy jakieś wielkie utrudnienia, czy też nie? Pamiętajcie, że nasz numer telefonu niezmiennie to 618750213. Możecie przekazywać Patrykowi informacje, on przekaże mi, ja przekażę wam i w ten oto sposób wszyscy będziemy szczęśliwi. Na. Hej, hej, hej, hej. No nie ma za dużych korków w Poznaniu. No i bardzo dobrze. Dlaczego? Bo to znaczy, że wy wybieracie cały czas możliwość poruszania się komunikacją miejską, możliwość poruszania się rowerem i tak dalej, zamiast jechać samochodem. Przypomnę raz jeszcze, 618750213. Pamiętajcie o remontach. W końcu mieszkamy w Poznaniu.

Vermona Kids na naszej antenie, czyli zrobiło się tak około punkowo, pop-punkowo, melodyjnie, niezwykle 7 minut do godziny 9. Po godzinie 9 z kolei zrobi się niezwykle jazzowo, albowiem porozmawiamy na temat projektu All Into Jazz, czyli drugiej edycji spotkania z jazzem, i to z jazzem improwizowanym, fusion jazzem i w ogóle naprawdę fantastycznymi artystami. Dostałem burę od jednego ze słuchaczy, że mówię, że korków nie ma, a korki są, że są na ulicy Lutyckiej chociażby, i o tym mogę powiedzieć faktycznie, że korkuje się nie Stachowska. Ja przepraszam bardzo, ale już o korkach w centrum Poznania to ja mówić nie będę, tam na ulicy Kościuszki, Alei Niepodległości czy na Garbarach, bo kto tam z autem wjeżdża, ten sam sobie szkodzi, a w innych miejscach to faktycznie możemy o tym mówić. Uważajcie na siebie, pamiętajcie, rower to bardzo dobry sposób poruszania się po stolicy Wielkopolski, a przy takiej pogodzie jak dzisiaj to nawet i pieszobus byłby idealnym wręcz.

0: Kaucja?
1: Jestem na tak.
0: 3 minuty?
1: Do serwisu.
0: O godzinie?
1: 9:00. Ania Kowalska, zapraszam. Podpisano umowę na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego i koncepcji przebudowy hali Arena. By hala była zgodna ze współczesnymi normami bezpieczeństwa, potrzebne są zmiany.
2: To są dokumenty przedprojektowe, które będą podstawą do wniosku o dofinansowanie zewnętrzne oraz do przeprowadzenia postępowania przetargowego w formule zaprojektuj i wybuduj.
1: Mówiła Paulina Nowicka-Szefer z Poznańskich Inwestycji Miejskich. Prace dotyczyć będą głównie wnętrz, natomiast charakterystyczna bryła areny pozostanie niezmieniona. Według wstępnych założeń obiekt po przebudowie powinien pomieścić od 3,5 do 4,5 tysiąca osób. Inwestycja podniesie standard technologiczny, funkcjonalny i estetyczny obiektu.
3: Ty też tworzysz radio? Napisz redakcja@afera.com.pl.
1: To już rok, odkąd w Polsce został wprowadzony system kaucyjny. W tym czasie zebrano 5 miliardów puszek i butelek kaucyjnych. Działa 65,5 tysiąca punktów zbiórki, ponad 23 tysiące z nich to automaty. O kosztach związanych z gospodarką odpadami i systemem kaucyjnym mówił w Aferanku rzecznik prasowy Ministerstwa Klimatu i Środowiska Marek Pogorzelski.
4: Chciałem zwrócić uwagę, że rosną koszty na każdym polu, jeżeli chodzi o właśnie gospodarkę odpadami. To są przede wszystkim koszty pracy, przede wszystkim koszty paliw, no a nie przychody, które rzeczywiście były, no ale one nie ważą tak aż bardzo dużo, jeżeli chodzi o odbiór odpadów, czyli mówiąc krótko, sprzedaż tego surowca wtórnego, który w tym momencie trafia rzeczywiście do systemu kaucyjnego.
1: Dodatkowo ulgę dla samorządów, które utraciły źródło przychodów z odsprzedawania zebranych butelek, ma stanowić ustawa o rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Zakłada ona dofinansowanie w wysokości 1/4 lub 1/5 kosztów gospodarowania odpadami.
3: Informacje z Wielkopolski na 98,6.
1: Według najnowszych danych Fundacji DKMS w województwie wielkopolskim zarejestrowanych jest obecnie 190 tysięcy potencjalnych dawców. To około 9% mieszkańców regionu w wieku, który pozwala na udział w programie. Wielkopolska już dziś ma mocną reprezentację w bazie dawców, ale potrzeby nadal są duże. Dla większości chorych rodzina nie wystarcza jako źródło zgodnego dawcy. Wokół bycia dawcą nadal krąży wiele mitów. Jednym z najczęstszych jest przekonanie, że szpik pobiera się z kręgosłupa. W rzeczywistości w zdecydowanej większości przypadków komórki pobierane są z krwi obwodowej w procedurze przypominającej oddawanie krwi. Studnia to nowo otwarte centrum dla młodzieży znajdujące się przy parafii Bożego Ciała. Zagospodarowane zostały pomieszczenia stojące do tej pory puste po XV-wiecznym klasztorze karmelitańskim. Dużo młodych uczących się w mieście mieszka w miejscowościach pod Poznaniem. Do studni przyjeżdżają więc m.in. osoby, które szukają dla siebie miejsca po zajęciach. Ksiądz Tadeusz Baranowski informuje, że docelowo wszystkie posiadane przez parafię puste budynki mają być przeznaczone na rzecz centrum. Miejsce funkcjonuje od poniedziałku do piątku między 13 a 18. To wszystko w tym serwisie informacyjnym. Na następny zapraszamy za niecałą godzinę.
5: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
0: 9:00 na zegarach. 9:00 wybiła. 9:00 i przychodzi ona.

0: Dlaczego te karty mi się grupują w jednej przeglądarce? Będę musiał z jakimś informatykiem chyba porozmawiać. To co, system kaucyjny? Na tak, rozumiem.
1: No, absolutnie.
0: A, to absolutnie. No dobrze, no. Jak często wynosisz butelki?
1: No to już inna sprawa.
0: To już prywatna sprawa.
1: To już ja takie rzeczy się nie pyta.
0: Dobrze. I się nie odpowiada.
1: No właśnie.
0: No dobrze, to ja przepraszam w takim razie. Godzina 9 wybiła, ja się kajam pomalutku, wychodzę gdzieś tam zgarbiony, taki malutki, zapluty każą reakcji. A Marek, Amelia, Justyna, te osoby dzisiaj z kolei mogą z dumnie wypiętą piersią chodzić, albowiem świętują imieniny. My mamy dziś dzień wanny i dzień efektywności energetycznej. Przypomnijmy, że odnośnie dnia efektywności energetycznej, przepraszam bardzo, pytamy was w naszym konkursie do wygrania zaproszenia na koncert Finka. Podwójne zaproszenia. 7148, afera, wasze imię i nazwisko, a tak żebyśmy poprosili was o to, jak właśnie się tak efektywnie ładujecie energetycznie od rana. Aferanek nie może być jedyną odpowiedzią, bo uznamy to jako wazeliniarstwo. Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze. Tymczasem już za momencik kolejna niezwykle kulturalna rozmowa na naszej antenie, albowiem porozmawiamy z Moniką Winnicką, autorką, pomysłodawczynią, producentką, koordynatorką projektu All Into Jazz. Pytanie, czy Monika już wstała? Sprawdźmy zatem, jak to wygląda u niej.

0: All Into Jazz startuje już w najbliższym poniedziałek. Będzie to spotkanie z zespołem Laboratorium, legendarnym zespołem Laboratorium. No ale my na temat samego wydarzenia i w ogóle, czy faktycznie Monice Winnickiej udało się doprowadzić do tego, żeby zespoły jazzowe wiedziały, że w Poznaniu mają grać właśnie u niej, porozmawiamy już teraz na naszej antenie. No i właśnie Monika Winnicka, twórczyni, pomysłodawczyni, koordynatorka, producentka programu All to Jazz, All In Jazz, przepraszam bardzo, w naszym mieście jest naszą gościnią. Dzień dobry, halo.
1: Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy, zwłaszcza tak wcześnie rano.
0: Bo muszę wam tutaj zdradzić, drodzy słuchacze, że Monika, kiedy wczoraj usłyszała, że chce do niej zadzwonić o godzinie 9 rano, zrobiła takie... I to, że wstała, to jest... ja naprawdę czuję się... Tak, czujmy się zaszczyceni, że Monika wstała tak wcześnie.
1: Bez przesady. Ale... Dzień dobry wam wszystkim.
0: Dzień dobry, cześć. No i właśnie Monika, w sumie to pytanie na początku już zadałem, zanim zaczniemy w ogóle o samym projekcie All In Jazz. Czy rzeczywiście udaje się zrealizować to, co powiedziałaś w jednym z wywiadów, że chciałabyś, żeby zespoły jazzowe wiedziały, że w Poznaniu mają grać właśnie u ciebie?
1: Chyba się udało. Słuchajcie, pierwsza edycja składała się z czterech głównych koncertów. Czterech zespołów, które utkwiły w moim serduszku, bo od nich zaczynałam przygodę z jazzem. Z tego względu, że przez 5 lat na moich studiach muzykologicznych mówiłam, że jazzu nie będę słuchać, nie umiem, nie wiem, nie orientuję się. Zarobiona jestem. Później coś we mnie kliknęło i zaczęłam słuchać tylko jazzu. I na pierwszej edycji zagrała zespół Niechęć, Quantum Trio, Błoto i Nene Heroin. No i jak na pierwszą edycję, no to chyba odnieśliśmy sukces, bo było bardzo dużo biletów sprzedanych, niemalże. No były soldauty, były faktycznie soldauty na tych koncertach, więc byłam niezmiernie zadowolona, szczęśliwa. No i stwierdziłam, no to zróbmy to jeszcze raz, sprawdzam. No i stwierdziłam, że zrobię drugą edycję, ale słynę z tego, że nie potrafię odmawiać. I napisało do mnie tyle zespołów, że druga edycja zrobiła się niemalże 2 razy większa i zagra już 7 zespołów jazzowych. Więc do końca roku musimy po prostu częściej przychodzić do dwóch progów. Będzie więcej tych koncercików, będzie.
0: Line-up już ogłoszony, zaczynamy w poniedziałek spotkaniem z absolutną legendą, czyli zespołem Laboratorium, ale tak się, zanim przejdziemy do tegorocznej edycji, to tak się zastanawiam, bo mówimy o muzyce jazzowej, tymczasem, bo kiedy robiłem sobie taki mały research, mniej więcej 2 lata temu, kiedy gdzieś EAPS, Błoto, właśnie wszystkie te zespoły tej młodej sceny wypływały i rozmawiałem ze znajomymi z różnych zakątków scen muzycznych i na hasło jazz wszyscy raczej tak kojarzyli z takim, wiesz, smooth jazzem, z siedzeniem gdzieś, taką plumkającą sobie muzyką, a ten obecny jazz to taki wręcz z punkową werwą, przynajmniej niektóre zespoły, które zapraszasz. I czym dzisiaj jest właśnie ta scena jazzowa, ta, którą ty chcesz prezentować w ramach All In Jazz?
1: Tak, tak. No faktycznie jazz chyba jeszcze do niedawna miał tą renomę takiego klasycznego, standardowego jazzu, takiego kwintetowego. Nawet zrobiłam, słuchajcie, All Into Jazz Let Me Manewr latem z 7 koncertami mniejszych jazzowych zespołów w klubie pod Milogą, gdzie również działam. No i co? No i staram się chyba wam wszystkim pokazać, że ten jazz jest przede wszystkim teraz prezentowany przez młodsze pokolenie. Zagrał tam między innymi Filip Żółtowski Kwartet. No i jak mieliśmy zablokowany koncert, no to dzwonię do niego, mówię, słuchaj Filip, wszystko fajnie, tylko kurczę, no nie wiem, tutaj data, tak, bilety na razie mało schodzą, no nie wiem, chyba ludzie nie wiedzą, co ty grasz, a on gra coś takiego jak Błoto, jak EAPS. I mówię, kurczę, ale to brzmi, no a ty się nazywasz Filip Żółtowski Kwartet. I mówię, wiesz co, ty zmień nazwę. 2 tygodnie później Filip do mnie dzwoni, mówi, wiesz co, Zmieniam nazwę na Jolk i u ciebie zagram pierwszy raz koncert pod nową nazwą. No i faktycznie, mi się wydaje, że do muzyków powoli troszeczkę dociera, że nie warto, no że nie warto, nie wiem czy warto, czy nie warto, ale zaczynają nazywać się coraz cudaczniej, coraz dziwaczniej, dlatego żeby pokazać, że ten jazz to nie do końca są kwartety i kwintety. To jest muzyka bardzo urozmaicona. Mam wrażenie, że oni chcą przedstawić jazz jako ten jazz przystępny. To wam też chciałabym pokazać na naszym cyklu All Into Jazz. Chciałabym właśnie, żeby on nie próbował zamknąć tego współczesnego jazzu w jednej formule, żeby pokazał artystów, którzy po prostu korzystają z tego języka na własnych zasadach, gdzie czasami to jest blisko tradycji, no ale też czasami te zespoły odchodzą bardzo daleko. Są zespoły, które będą mieszały jazz z elektroniką, jazz z punkiem, jazz z rockiem, jazz z hip-hopem. Ten cykl ma też przywołać i zaprosić tych odbiorców, którzy słuchają na przykład na co dzień hip-hopu i chcieliby posłuchać hip-hop właśnie z jazzem pomieszany, z tego względu, że ja też jestem fanką hip-hopu z lat 90. I tam jest bardzo dużo w ogóle zapożyczeń z jazzu, czy instrumentów, czy sampli. Więc moi drodzy, to nie jest stricte jazzowy festiwal, jazzowy cykl, tylko mieszanka, fusion po prostu wszelakich gatunku. Mam nadzieję, że przekonałam.
0: Czyli nie trzeba wchodzić all in i ryzykować, że właśnie z kolejnym kwartetem, kwintetem się spotkamy, tylko z naprawdę rewolucyjnym i odkrywczym spojrzeniem na muzykę. To już tutaj takie słowa ode mnie, ale jak już mówimy o tych wszystkich artystach, którzy faktycznie tacy rewolucyjni i odkrywczy mają być, to w końcu przedstawmy słuchaczom Radia Afera, kogo będzie można w klubie Dwa Progi w ramach All In to Jazz w roku 2026 zobaczyć i usłyszeć.
1: No dobra, no to let's go. W najbliższą niedzielę, rany, to się już zaczyna. W najbliższą niedzielę zagra dla nas zespół Laboratorium 11 października i zaczynamy mocno, ponieważ to jest legenda w ogóle jazz rocka. To są panowie, którzy grają od lat 70. i tutaj,
0: proszę państwa... W 70 roku powstaje zespół, dokładnie.
1: Tak, dokładnie tak. I tutaj chciałabym pokazać, że jazz w ogóle nie mamy triki. To są panowie, którzy grają no, po prostu takiego jazz rocka, że no odmładzają się chyba. Albo są ponadczasowi po prostu. Przyjeżdżają z płytą Now, która uzyskała złotą, no, i to jest złota płyta. No mam nadzieję, że będzie to bardzo fajny koncert dla tych młodych też odbiorców. Kilka dni później, 15 października, zagrałem Kosmonauci. No i to jest znowu młode pokolenie polskiego jazzu, którzy wniosą takie, wniosą w ogóle charakterystyczne połączenie wibrafonu, taksofonu, basu i perkusji, gdzie w ogóle to wszystko połączą z hip-hopem i drum and bassem, przyjadą z płytą Brudna Bielizna. Więc tutaj mamy pierwszy rzut, pierwszy tydzień. Następnie przenosimy się do listopada i 12 listopada zagra zespół Omasta z płytą Hits Different. No i tutaj już jest połączenie jazzu z tym instrumentalnym hip-hopem, z inspiracją fusion, też będzie więcej elektroniki, będzie improwizacja, też to jest młode pokolenie, młode dzieciaki, więc no ale bujają. Zrobiłam kilka koncertów już w dwóch progach o Masty i no mury chodziły, jak grali. Następnie co? 19 listopada, kilka dni później znowu, zagra u nas Błoto wraz z Ionem D i jest to polsko-rumuński projekt tym razem. Który też chyba pokaże po prostu tą elektronikę, ale z psychodelią, z transem, z tą jazzową wrażliwością. Tutaj już będzie płyta Atmosfera, która jest już wydana. Też gorąco zapraszam na ten koncert. No i przenosimy się już do ostatniego rzutu, czyli grudniowego. No i 6 grudnia zagra dla nas zespół Luname wraz z Jakubem Janem Bryndalem. I będzie to takie połączenie jazzu, elektroniki, mocnego groove'u z rapem, ze słowami. Więc to też będzie fajna okazja właśnie, żeby posłuchać takiej kolaboracji, zwłaszcza, że jest to projekt, jak to powiedzieć, no niestały, że przyjeżdżają po prostu na zaproszenie tutaj z tym projektem.
0: A Monika, ja muszę tylko zapytać odnośnie właśnie tegoż koncertu. Czy tam będzie jakieś nawiązanie do ostatniej współpracy Luname z Jakubem Janem Bryndalem, czyli do tego, jak wzięli na tapet nóż w wodzie podczas festiwalu Fama?
1: Znaczy tak, do końca powiem wam tak, nie wiem nigdy, co się wydarzy na tej scenie. Słyszałam tylko, że Maciek Kądziela, który jest liderem tego zespołu, powiedział, że koncert będzie podzielony na pół. Natomiast chciałabym bardzo, żeby to było nawiązanie do Noża w Wodzie, bo bardzo lubię w ogóle twórczość też i Komedowską, i Polańskiego, i całej reszty. Natomiast czy tak się stanie? Nie mamy tego sprecyzowanego, więc może będzie, może nie będzie.
0: Najlepsza
1: może
0: forma zaproszenia.
1: Może będzie część, może nie będzie część, może koncept będzie na trzy części, a nie dwie. No właśnie, ale jeżeli będzie Jakub Jan Bryndel, tutaj mam nadzieję, że to się faktycznie wydarzy. No i cóż, znowu 4 dni później, bo tak te koncerty są czasami co 4, co 5 dni, 10 grudnia zagra ponownie Niechęć. No i drodzy Państwo, ten, kto był w zeszłym roku, dobrze wie, to się działo. Po prostu po Poznańsku pomimo jubel był w zeszłym roku. Jak Niechęć zagrała w dwóch progach, pierwszy raz zgrali 3-godzinny koncert, to było hula i dusza, piekła nie ma. Oni grali przez 3 godziny i jarali fajki na scenie. Schodzili w ogóle w trakcie koncertu ze sceny, przychodzili między ludźmi do baru, przynosili sobie szklanki z alkoholem. No pety latały wszędzie. Alex Klow grając na saksofonie w pierwszym rzędzie, to po prostu pluł wręcz z tego saksofonu na tych ludzi. Fanki piszczały, biegały za nim. Ja mówię, dobra. Powtórka. Fakt, że Niechęć na drugi dzień zadzwoniła do kilku w ogóle klubów i faktycznie te kluby do mnie, o mój Boże, co tam się działo. Faktycznie mamy fajną renomę, fajne, dobre zdanie od chłopaków i no i Rafał z Niechęci zadzwonił do mnie i mówi, dziewczyno, my musimy to powtórzyć. No i mam nadzieję, że będzie jeszcze lepiej. No i co ciekawe, Niechęć przyjeżdża z nowym materiałem, który jeszcze nawet nie został nagrany w studio. Czyli, drodzy Państwo, 10 grudnia Niechęć zagra koncert z muzyką, którą przygotowała, ale sama do końca jeszcze nie wie, co zagrają. Zaraz po naszym koncercie, kilka czy kilkanaście dni później, i zamykają się w studio nagraniowym i ten materiał będą nagrywać na najnowszą płytę. Czyli będziemy mieć przyjemność posłuchania czegoś, to jeszcze nie zostało nagrane, ukształtowane i wydane.
0: Bardziej premierowo się nie da niż to, co wydarzy się 10 grudnia w klubie Dwa Progi. Monika, bo musimy kończyć już, bo czas nas nagli. Chciałem tylko na końcu Ninja Episkopat, ale ja sądzę, że o tym więcej to w okolicach 17 grudnia sobie pogadamy, bo już sama
1: dokładnie
0: nazwa.
1: Tak. To
0: sama
1: już nazwa. Finał będzie.
0: Dobrze, dobrze. W takim razie bądź jak ninja, wybieraj się na All Into Jazz do klubu Dwa Progi. Wszystko zaczyna się w najbliższą niedzielę w właśnie Dwóch Progach. Laboratorium absolutnie na legenda, a Monika Winnicka, która nie dość, że wstała na godzinę 9, to jeszcze na dodatek okazało się, że ma tyle energii, że nawet zagadała Edgara, a to się rzadko zdarza. Dziękujemy bardzo, Monika.
1: Dziękuję, wszystkiego dobrego.
0: I do zobaczenia i do usłyszenia. Laboratorium.
1: Zapraszam.
0: Zapraszamy również Klub Dwa Progi, All Into Jazz. Cykl koncertów jazzowych się rozpoczyna. No i my teraz na naszej antenie na 17,5 minuty po godzinie 9 faktycznie z laboratorium się spotkamy. I to nie tylko z zespołem, ale także z utworem, a na dodatek taki jeden... Taki może dosyć kojarzony przez was facet z Łodzi, OSTR.

0: Autopromocja.
1: Skręć się w eter. Zgłoś się na nabór do Radia Afera i podziel się swoją pasją. Interesuje nas nie tylko dźwięk. Zapraszamy m.in. content creatorów, grafików i montażystów, operatorów kamery czy kandydatów do działu technicznego. Przyjdź 17 października na godzinę 10 do Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej lub zapisz się na nabór online. Szczegóły na afera.com.pl.
2: Jezu, gdzie jestem?
3: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18. Niedzielę, 17. Sabotaż i wiesz.
4: Krautrock, Avantprog, Zöll. Kapusta w Canterbury, czyli inna strona rocka progresywnego i psychodelicznego. Czwartek, godzina 23.
0: Autopromocja.
5: Aferanek.

po schodach Tytus Gaming, a to jak wiadomo lista aferowych nowości. Ci, którzy nas słuchają od poniedziałku, to wiedzą doskonale właśnie, że to kolejny singiel od Tytus Gaming, który od Tytusa Gaminga, chyba tak powinienem był powiedzieć, który trafił na listę aferowych nowości. Schody właśnie on zatytułowany, więcej zawsze znajdziecie na naszej stronie afera.com.pl. Tymczasem ja szybko przypominam wam o naszym konkursie do wygrania zaproszenie na wyprzedany piątkowy koncert Finka, który odbędzie się w klubie Dwa Progi. Nie ma już możliwości, żeby dostać bilety na ten koncert. Jedyna to wziąć udział w naszym konkursie. 7148 afera, wasze imię i nazwisko i jak efektywnie naładować akumulatory, jak efektywnie znaleźć energię do działania od rana. Przypomnę, aferanek nie może być jedynym sposobem, bo stwierdzę, że to wazeliniarstwo. 7148, koszt wiadomości, złotówka i 23 grosze. Fink w dwóch progach w najbliższy piątek. A Sonia pisze piosenki. Lato już się skończyło, Sonia. Sonia, lato już się skończyło. Jest.

0: Doliczony czas. Trzymamy rękę na pulsie sportowego Poznania. W każdą środę o 9.30. Tylko w Radiu Afera.
1: Kilka minut dla sportu w eterze. Szymon Kamuda, zapraszam na podsumowanie tygodnia. Biegacze opanowali Poznań. Etiopczyk Barecha Geleto z czasem 2 godziny, 11 minut i 35 sekund oraz Kenijka Betty Chepkwony, notując wynik 2 godzin, 29 minut i 33 sekund, zwyciężyli w kategoriach męskiej i żeńskiej w jubileuszowym 25. Poznań Maratonie. W tym roku na starcie zawodów stanęło ponad 4,5 tysiąca biegaczy. Wśród panów rywalizacja trwała niemal do samej mety. Dopiero po wybiegnięciu ze stadionu miejskiego wyklarowały się finalne rozstrzygnięcia. Po zeszłorocznych kontrowersjach zmieniono również trasę. Biegacze nie zameldowali się w zoo, ale odwiedzili poznański stary rynek.
2: W końcu inna trasa, czekałem na to. Mówię, że nie będzie zoo, będzie trochę lepiej. Przetrwać pierwszą połowę i później zobaczymy, co będzie się działo. Ja się już od 32 kilometra tak wyłączyłem, już nie wiedziałem, co się dzieje. Wziąłem swoje tempo, mówię, nie muszę się teraz skupić na oddechu.
1: Mówił najlepszy z Polaków Mateusz Lipiński, który z czasem 2 godziny, 24 minuty i 21 sekund zajął 8 miejsce, będąc przy okazji najlepszym poznaniakiem oraz studentem. Rywalizacja wśród pań rozstrzygnęła się bardzo szybko. Późniejsza zwyciężczyni już od 23 kilometra biegła samotnie. Najszybszą Polką z kolei była sklasyfikowana na czwartej lokacie Monika Brzozowska. Jej rezultat to 2 godziny, 43 minuty i 5 sekund. Bardziej od tego wyniku doceniła towarzyszące wydarzeniu emocje.
3: Tam zawsze są jakieś emocje. Mówię zawsze, emocji nigdy nie da się kupić i one tam są na tym stadionie, więc chyba każdy je tam łapie jeszcze.
1: Na kolejne długodystansowe emocje przyjdzie jednak czekać do nowego roku. Wówczas w kwietniu odbędzie się półmaraton. Skorpiony pozostają na zapleczu. PSŻ Poznań przegrał niedzielny wyjazdowy mecz barażowy o awans do żużlowej Ekstraligi ze Stalą Gorzów 41-49, trwoniąc czteropunktową zaliczkę z pierwszego boju. Spotkanie rozpoczęło się dobrze dla gości, którzy wyszli na czteropunktowe prowadzenie 17-13. Z czasem, po kolejnych równaniach toru, to gospodarze zaczęli łapać lepszy rytm i najpierw odrabiać straty, a potem budować własną przewagę. Przed biegami nominowanymi Skorpiony były nadal w grze, jednak potrzebowały dwóch zwycięstw. Tego planu zrealizować się nie udało i to gospodarze mogli cieszyć się z ciężko wywalczonego utrzymania. Po tak licznych emocjach do samego końca niedosytu nie ukrywał menadżer PSŻ-tu Jacek Kannenberg.
4: Mimo tego, że wiedzieliśmy, że ta zaliczka po meczu domowym no nie jest duża, bo musieliśmy zrobić aż 44 punkty, tak, jestem oczywiście dumny z drużyny, ale no z drugiej strony czuję niedosyt, bo naprawdę ta Ekstraliga była na wyciągnięcie ręki. Mimo tego, że Gorzów jechał osłabiony, no mamy świadomość, że też mieli swoje problemy, ale to ciągle jest drużyna ekstraligowa, no i zresztą to dzisiaj też udowodnili.
1: Pomimo porażki w barażu, PSŻ został drugą najlepszą drużyną zaplecza Ekstraligi i był o włos od awansu do niej. Zespół z Poznania wykręcił wynik ponad stan i wyzwaniem będzie dorównanie do niego w przyszłym roku, w dodatku ze znacznie zmienionym składem. Początek nowych rozgrywek na wiosnę. Nerwowy początek koszykarek. W niedzielę AZS Politechnika Poznańska pokonała u siebie Wisłę Kraków 71-69 w drugiej kolejce Basket Ligi. Po pauzowaniu w pierwszej kolejce z racji nieparzystej liczby zespołów poznanianki chciały wejść w sezon z przytupem. Rywalki wysoko przegrały pierwsze spotkanie, jednak w tym nie odstępowały aktualnych wicemistrzyń na krok. Do przerwy Politechnika prowadziła 4 punktami. Po zmianie stron proste pomyłki gospodyń umożliwiły wyrównanie stanu gry przez rywalki i taki obraz pozostawał niezmienny do końca. Tę grę nerwów wygrały jednak poznanianki, pokonując Wisłę o 2 oczka. Więcej o licznych błędach trener Politechniki Wojciech Szawarski.
5: Dzisiaj nie mogliśmy wejść zupełnie w rytm. Wydawało się w pewnym momencie, że zbudowaliśmy przewagę i w 2 minuty ją straciliśmy, 10 punktów po takich prostych błędach.
1: W trzeciej kolejce poznanianki powalczą o drugie zwycięstwo. Mecz z Artego Bydgoszcz już dziś o 19 na wyjeździe. Miłe złego początki. Basket Poznań przegrał niedzielne domowe spotkania trzeciej kolejki pierwszej ligi mężczyzn ze Spójnią Stargard 94-99. Gospodarze od samego początku szli jak burza, wygrywając pierwszą kwartę aż 31-17. W drugiej z kolei niczym rażeni piorunem całkowicie się posypali, tracąc wcześniej wypracowaną zaliczkę. Po zmianie stron rywale z Pomorza Zachodniego odskoczyli poznaniakom. Basket mimo szalonej pogoni w końcówce i walce do ostatniej syreny nie zdołał dopędzić rywali. O podsumowanie spotkania pokusił się rzucający gospodarzy Jan Malesa.
6: Połowę pierwszą mieliśmy bardzo dobrą. Myślę, że 15 minut z 20 minut. Ciężki przeciwnik. Doświadczenie bardzo było dużo widać. Widać, że nie poddali się, wrócili do meczu i to nas troszkę przybiło.
1: Po 3 meczach basket plasuje się na 5. lokacie w tabeli z tożsamą liczbą oczek. Najbliższy mecz w niedzielę z ŁKS-em w Łodzi. Pora na futsal. Wiara Lecha Poznań wygrała niedzielne domowe starcie 7. kolejki Ekstraklasy z Jagiellonią Białystok 3-1. Pierwsza połowa, pomimo dużej ilości emocji, nie przyniosła trafień. W drugiej, już po 6 minutach, wynik otworzyli gospodarze. Nie zdołali długo utrzymać przewagi, bowiem już chwilę później przyjezdni wyrównali. W ostatnich 10 minutach to jednak Lechici zdołali skierować piłkę do siatki nie raz, a dwa, czym ustalili wynik spotkania. Pomimo pozytywnego wyniku, rozczarowania ogólną prezencją nie krył opiekun gospodarzy Orlando Duarte.
7: Jestem rozczarowany tym spotkaniem. Nie mówię o wyniku, bo on jest dobry, tylko o tym, że to Jagiellonia grała lepiej. Nie wiem, co się stało, ale część zawodników nie była skoncentrowana. Na szczęście nasz bramkarz utrzymał koncentrację i zagrał dobry mecz. Mam nadzieję, że w następnych meczach koncentracja będzie w hali, a nie zostanie w domu.
1: Dzięki temu zwycięstwu niebiesko-biali przesunęli się na 6. lokatę w tabeli. Koncentrację za to muszą odnaleźć bardzo szybko, bowiem już dziś o 18:00 czeka ich wyjazdowe starcie z niepokonanym Piastem Gliwice. Dwa zwycięstwa siatkarzy. Fort Poznań wygrał środowe wyjazdowe starcie drugiej rundy Pucharu Polski z KS-em AS Słubice 3-1 oraz domowy mecz 4. kolejki pierwszej ligi z Czarnymi Radą 3-2. Turniejowe starcie w Słubicach z niżej notowanym rywalem szło po myśli poznaniaków niemal przez cały czas. Pomimo słabszej dyspozycji w trzecim secie dyktowali warunki meczu i zameldowali się w trzeciej rundzie Pucharu. W ligowym meczu było już dużo więcej nerwów. Renomowany rywal z Radomia, notujący jeszcze niedawno niezłe występy w plus lidze, zaczął zdecydowanie lepiej. Pierwsze dwa sety powędrowały na konto gości. Fort jednak nie poddał się, a napędzani gromkim dopingiem siatkarze odwrócili losy meczu, najpierw w bardzo dobrym stylu doprowadzając do tiebreaka, a potem dokonując egzekucji w decydującej partii. Sebastian Lisicki, przyjmujący Fortu, przyznał w pomeczowym wywiadzie, co pozwala nieść drużynę do kolejnych triumfów.
8: Po pierwsze robią kibice tutaj na Morasku, a po drugie ta atmosfera, którą robimy sami sobie na boisku i w kwadracie, bo nie możemy zapominać o tym, że okej, my gramy, ale ci chłopacy, którzy są u nas w kwadracie, to też jest niesamowicie ważny element całej tej układanki. Oni nam się przeciwstawiają na treningach i dlatego my tak gramy. Dodatkowo nasz sztab też wykonuje super robotę, bo trafimy być przygotowani na tak naprawdę każdą możliwość.
1: Po tej serii gier Fort plasuje się na 3. lokacie w tabeli z dorobkiem 9 punktów. Kolejny mecz już w piątek. Drużynę czeka wyjazd do Tomaszowa Mazowieckiego na starcie z tamtejszą Lechią. To wszystko na dziś. Doliczony czas powróci do Was w przyszłą środę o 9:30. Więcej sportu w eterze jeszcze dziś po godzinie 18:00 w programie Gramy na Aferę. Zapraszam również na audycję Sporting Club Afera w piątek i poniedziałek także o 18:00. Dziś był z Wami Szymon Kamuda. Do usłyszenia.
0: Doliczony czas. Trzymamy rękę na pulsie sportowego Poznania. W każdą środę o 9:30. Tylko w Radiu Afera.
9: Autopromocja.
10: Trap Stacja. Nowości i klasyki najnowszej szkoły rapu. Świeże brzmienia, premiery, rozmowy z artystami i przegląd poznańskiego świata rapu. W każdą środę o północy.
11: Słuchaj nas, gdziekolwiek jesteś i kiedykolwiek chcesz. Aplikacja Radia Afera na Androida i iOS. Włącz radio na żywo albo wróć do ulubionej audycji w naszych podcastach. Wejdź na www.afera.com.pl i kliknij w link do sklepu.
9: Autopromocja. Reklama.
12: Zaczynamy nowy rok akademicki. Wielka wyprzedaż. Aż do wyczerpania zapasów w sklepie Put Brand Shop. Wpadnij już dziś i zrób swoje zakupy. Znajdziesz nas na kampusie Piotrowo w budynku Biblioteki Technicznej Piotrowo 2. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13. Wpadnij do Brand Shopu.
9: Reklama. Aferanek. Najlepszy z wielu.

Pachnie słońcem Czechosłowakia, tymczasem coś mi się wydaje, że trochę... Nie, jest dalej dużo słońca. Tak chyba tylko za bardzo żaluzję opuściliśmy, Patryk. I dlatego tak to wygląda. We Włoszech z kolei ktoś chyba opuścił za bardzo swoje zdolności poznawcze, albowiem bank pewien został okradziony na 95 milionów euro. Czy jest z tym coś dziwnego, że banki jako symbol współczesnego kapitalizmu są okradane przez ludzi? No nie do końca. Ale w jaki sposób zostali okradzeni? Otóż przerobiony w AI głos namówił prezesa na przelewy do Chin. Bang! Czyli metoda na Chińczyka, tak zwana. Nowa metoda. Czekajcie, bo znowu mam problemy z moim komputerem, chyba muszę go wymienić. Może zadzwonię do jakiegoś prezesa włoskiego banku. Do oszustwa miało dojść w lutym. Ówczesny prezes jednego z banków, Paolo Mulesini, otrzymał wiadomość przesłaną na WhatsAppie. Co ciekawe, nadawcą miał być Carlo Messina, dyrektor generalny

Monitorowania transakcji wyłapali jedną podejrzaną transakcję, uznali ją za oszustwo i dzięki temu udało się uratować, uwaga, 53 miliony euro. Czyli nie jest tak źle. Reuters, agencja Reuters podaje, że pozostałe środki zostały przewalutowane na kryptowaluty i przesyły przez szereg kont zagranicznych, co utrudniło służbom ich odzyskanie. Paolo Maolesini w marcu zrezygnował z zajmowanego stanowiska, powołując się na powody osobiste. No tak, problemy w edukacji, chciałoby się powiedzieć. Drodzy słuchacze, no jak widać, nie wszyscy zawsze muszą wiedzieć i znać się na tym, co robią. W końcu, jak to mawiał jeden z najsłynniejszych Janów Pawłów w historii Polski, żeby aplikować zawsze na stanowisko delikatnie powyżej swoich kompetencji. U nas także jeden za 4 miliardy złotych narobił problemów w firmie, a nic z tego nie będzie. Ale jak widać, inteligencja niektórych jest naprawdę sztuczna.

Dziwna wiosna, zbliża się nocy, to rzecz jasna lista aferowych nowości. Ten utwór, który już drugi tydzień na tejże playliście nowości się znajduje. Więcej szczegółów na afera.com.pl. Ja tak sobie szukam jeszcze na temat tego pana, co 95 milionów euro bank się nie wzbogacił, ale ktoś inny się wzbogacił o 95 milionów euro. No, kto pierwszy jest bez winy, niech pierwszy rzuci kamieniem. Czy nikt nie dał się złapać na przykład na wielką koniochałkę albo na jakieś inne dzieła sztucznej inteligencji. A jeżeli wydaliście się złapać, to dajcie nam znać. Aferanek@afera.com.pl. Chętnie byśmy sobie poczytali, jakie wtopy mieliście. Ja się nie przyznam na antenie, ale jak ktoś napisze, to się pochwalę, bo na antenie to nie mogę, bo to wstyd. 12 minut do godziny 10. Nie wstydem teraz będzie to, że będziemy mieli swoich faworytów z grupy Fontaine's DC, a już za niedługo serwis informacyjny. No, jeszcze kilkanaście minut.

Przypominamy wam po raz ostatni o naszym konkursie, w którym do wygrania zaproszenia na piątkowe wydarzenie. Tam Fink w klubie Dwa Progi, koncert wyprzedany, nie ma już nigdzie indziej biletów. Ostatnie dwa bilety, to znaczy nie wiem, czy ostatnie dwa bilety, bo nasz dział promocji czasem nas zaskakuje i wyciąga skądś jeszcze. Ale już nigdzie indziej biletów nie dostaniecie. Tylko właśnie na naszej antenie. 7148, afera, wasze imię i nazwisko, a do tego nam napiszcie, jakie macie sposoby na to, żeby efektywnie rozpocząć energetycznie dzień. Wiecie, ja za każdym razem to trochę inaczej mówię, ale wiecie, o co chodzi. Tak, żeby wstać i biec. I powtarzam, aferanek nie może być jedynym sposobem, bo uznam to za wezeliniarstwo. 7148, koszt wiadomości złotówka i 23 grosze. Koncert z kolei już w najbliższy piątek w klubie Dwa Progi. Fink, koncert wyprzedany. A teraz jeszcze jedna kartka z kalendarza. Nieco inna kura niż ta, która za 8 minut pojawi się na antenie. Drodzy słuchacze, dokładnie 30 lat temu ukazał się album, który zmienił polską folkowiznę i który zmienił polską kulturę i sztukę. Grzegorz Ściechowa, album Ojta Dana, Piejo Kury Piejo, lecimy z tym.

0: Chociaż jeszcze nasza kura, 4 minuty mniej więcej zostały do tego, żeby pojawić się na antenie, za to nasza autorka serwisów już na tejże antenie się pojawi za moment. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Po raz kolejny. Tak myślę, o czym my sobie porozmawiamy. Czy bazy amerykańskie, KOTOR NOT?
1: No, trudno wyczuć, ale jeszcze sobie poczekamy.
0: No, ile poczekamy?
1: A to zobaczycie w serwisie.
0: No, usłyszycie nawet w serwisie.
1: A nawet
0: usłyszycie. No dobrze, w takim razie, no co ja tutaj będę was zamęczał swoimi gdzieś tam informacjami. Serwis informacyjny gotowy. 3 minuty do godziny 10 na zegarach. No to gotowa?
1: Gotowa.
0: Lecimy na Szczecinę.
1: Kowalska, zapraszam. Toczą się zaawansowane ustalenia i analizy dotyczące umieszczenia bazy amerykańskich żołnierzy w Polsce. Znamy wytyczne Pentagonu dotyczące jej potencjalnej lokalizacji. Liczy się sąsiedztwo dużej metropolii i lotnisk, bogate zaplecze socjalne, w tym dostęp do wysokiej jakości opieki zdrowotnej. Optymalizując bezpieczeństwo strategiczne, Amerykanie skłaniają się ku zachodniej stronie Polski.
2: Ostateczna decyzja jest po stronie Amerykanów. Moim zdaniem nie zapadnie szybciej niż w grudniu, kiedy to na biurko prezydenta Trumpa trafi efekt raportu, które dzisiaj przygotowuje Departament Wojny o obecności żołnierzy amerykańskich w ogóle na terenie Europy. Są co najmniej dwie lokalizacje dzisiaj w grze. Absolutnie nie namówicie mnie państwo, żebym mówiła gdzie, bo też ważne sprawy lubią ciszę.
1: Mówiła sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Magdalena Sopkowiak-Czernecka. Procedura zatwierdzenia lokalizacji i utworzenia bazy jest ściśle powiązana z amerykańskim kalendarzem wojskowo-politycznym. Ruszyła wielkopolska odsłona trzeciej edycji ogólnopolskiej kampanii Dzieciństwo bez przemocy, organizowana przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Jest to wraz sprzeciwu wobec krzywdzenia dzieci. Ma również na celu promowanie systemowych rozwiązań sprzyjających dobremu dzieciństwu.
3: Ciągle 1/3 dorosłych Polaków akceptuje stosowanie kar fizycznych, a jeśli chodzi o krzyk na dziecko, to 80% uważa, że jest to dozwolony rodzaj relacji pomiędzy dorosłym a dzieckiem.
1: O martwiących wynikach badań mówiła przewodnicząca Krajowej Koalicji na Rzecz Ochrony Dzieci oraz liderka kampanii dr Monika Sajkowska. W ramach akcji prowadzona jest ogólnopolska kampania medialna. W tym roku po raz pierwszy w Wielkopolsce powstaje sieć lokalnych liderów, a samorząd tworzy specjalistyczny ośrodek pomocy dzieciom.
4: Zanim ruszysz, sprawdź co na drogach.
1: Od dziś trwają prace związane z utrzymaniem nawierzchni na poznańskich ulicach. W związku z tym możemy liczyć się z utrudnieniami w ruchu na skrzyżowaniu Alei Solidarności i ulicy Piątkowskiej. Naprawy cząstkowe i usuwanie niebezpiecznych ubytków w nawierzchni jest jej zaplanowana na ulicach Murawa, Szeligowskiego, Kołątaja, Chlonda oraz Dąbrowskiego. W okolicach Moraska pracować będzie równiarka. Zarząd Dróg Miejskich apeluje o zachowanie ostrożności w rejonie prowadzonych prac.
4: Głos natury na 98,6.
1: 10 października obchodzimy Dzień Drzewa. W Poznaniu świętowanie się przedłuży i przez cały tydzień będziemy mieli okazję wziąć udział w spacerach terenowych, warsztatach, wykładach i pokazie filmu przyrodniczego. Wydarzenia mają pokazać drzewa nie tylko jako element krajobrazu, ale także jako część, ważną część miejskiego ekosystemu. Program przygotowano z myślą o każdej grupie wiekowej. Cykl rozpocznie się spacerem po Olszaku. Oprócz tego uczestnicy będą mieli okazję poznać lepiej Dębinę, Park Sołacki, Ogród Botaniczny OM i Bramę Poznań. To wszystko w tym serwisie informacyjnym. Na następny zapraszam o 14:57.
5: Aferanek. Najlepsza pobudka w Poznaniu.
0: Dzień dobry. Do widzenia. Do usłyszenia. 10:00.

0: Ale nam się nazgłaszało w konkursie tutaj ludzi, muszę przyznać. Bardzo nam się podoba. To się dla mnie. Jak już mam się odnosić do tego, co wiadomo, o Skolimie mówiłem jakieś godzinę z hakiem temu. Pani Kowalska, dziękujemy pięknie.
1: A proszę bardzo.
0: Pan Wojciech, dziękujemy pięknie. Aha, zapomniałem, że Patryka nie usłyszę na antenie. I pan Hein, dziękuję bardzo. To był skład dzisiejszego poranka, 7 dnia października. Jeżeli chodzi o zwycięzców, wiecie co, tak myślę. Dobra, przepraszam wszystkich innych, ale Rafał skradł moje serce, bo ja wiem, że on odniósł się do klasyka, ale pisząc na to, w jaki sposób ładuje akumulatory, jak efektywnie się podnieść, pisze do nas: woda najczęściej, ziemia, coś takiego, halucynacja, hemoglobina, dwutlenek węgla, taka sytuacja, najczęściej to kofeina, najczęściej nie podoba mi się mistyfikacja. Rafał, sztosik, naprawdę. Nie wiem, czy jeszcze będą konkursy, ale ty na pewno wybierasz się na koncert Finka. Biletów już nie ma, a ty z osobą towarzyszącą wybrać się będziesz mógł w najbliższy piątek do klubu Dwa Progi. Tymczasem teraz, drodzy słuchacze, no właśnie, zaglądamy do kalendarium muzycznego po raz ostatni i nie będę ukrywał, gdzieś trochę mam ciarki. Ciarki mam dlatego, że ten utwór, który obchodzi dzisiaj swoje 49. urodziny, został wydany w roku 77. Z jednej strony był kawałek We Will Rock You, a na stronie A było We Are The Champions. Mhm, dokładnie tak. Te dwa kawałki ukazały się dokładnie 49 lat temu. A druga sprawa jest taka, że oczywiście zaraz zagramy wam We Are The Champions, ale wczoraj swoją karierę reprezentacyjną zakończył najlepszy piłkarz w historii świata. I mówię to z całą świadomością tego, o czym mówię, że ktoś powie, że Maradona, że Pele, że Cristiano Ronaldo, że Zinedine Zidane. No nie, wszyscy byli genialni, ale jeżeli ktoś miał ten palec Boży, został nim dotknięty, to był to Leo Messi. Zdobył wszystko, co było do zdobycia. Wczoraj zagrał swój ostatni mecz w reprezentacji, wygrywając 3-0. I tak będąc najlepszym zawodnikiem na boisku. Ja sądzę, że jeszcze długo, długo mógłby być najlepszym na boisko. Na boisku. Lionelu, dziękujemy za wszystko. Dziękujemy grupie Queen za to, że nagrali kiedyś taki utwór, który... No, już mam ciarki. Widzisz? Już mam ciarki, bo mi się przypominał finał Pucharu Polski z 2004 roku. I jeżeli ktoś teraz będzie chciał się popłakać, to niech się popłacze, bo przy tym utworze wręcz należy. No ja chyba zaraz to zrobię. Do usłyszenia. Siema. Dzięki, Leo. Cześć.

0: Autopromocja.
1: Hej! Jara! Gramy na aferę!
2: Subiektywne podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej. Od słonecznej Katalonii po zimne noce w Stoke. W każdą środę po 18.
3: Szampan MP3.
4: Twój ulubiony plik dźwiękowy.
5: W środę o 20.
3: Zaprasza Zespół Niemoc.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Get yourself locked in to Bump and Grind.
2: Od połamanych elektronicznych rytmów do hip-hopowej ulicy i klimatycznego R&B. Bump and Grind. Każda środa, godzina 22 na 98,6.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Dzień dobry, ulotki.
4: Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 25 15.
0: Reklama. Alter Mixer.

0: Autopromocja.
1: Autostop lub kilometry w nogach. Nocleg tam, gdzie rzucisz plecak. Bez prysznica, bez porannej kawy. Jak odnaleźć komfort w dyskomforcie? Niekomfortowe podróże każdy czwartek o 9:30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Zaczynamy nowy rok akademicki. Wielka wyprzedaż. Aż do wyczerpania zapasów.

0: Radio Afera, studenckie radio Politechniki Poznańskiej.
1: Bo panika i nerwy zachowują się jak wirus. Puszczone w eter są groźniejsze od trotyny.

0: Autopromocja.
1: Wkręć się w eter. Zgłoś się na nabór do Radia Afera i podziel się swoją pasją. W Poznaniu nie ma lepszego miejsca, żeby rozwijać zainteresowanie dźwiękiem. Nabieramy m.in. producentów studia nagrań i realizatorów studia emisyjnego. Przyjdź 17 października na godzinę 10 do Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej lub zapisz się na nabór online. Szczegóły na afera.com.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Siła działania sercem Poznania. Do 11 października zgłoś kandydatki i kandydatów do konkursu Poznański Wolontariusz Roku 2026. Wejdź na www.poznań.pl/wolontariusz/roku i wypełnij formularz. Podaj dobro dalej. Organizatorem konkursu jest Urząd Miasta Poznania oraz Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.
0: Reklama.
3: Alter Mixer.

0: Autopromocja.
1: Aferowe pogotowie językowe. Pomagamy w razie zderzenia z polszczyzną. Językowe dylematy rozwiązuje członkini Rady Języka Polskiego profesor Halina Zgółkowa. Napisz do nas pogotowie@afera.com.pl. Środa, godzina 17.30. Tylko w Radiu Afera.
2: Połamana lekkość bitu. Lekcja historii jungle i drum and bass. Muzyka z przyszłości, sety DJ-skie, ciekawostki dla laików i pasjonatów. W każdą środę o 21 w Radio Afera.
0: Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: Stary to fanatyk kultury.
1: Opera, spotkania autorskie, wernisaże.
2: Trochę ciepło jak na tę polską jesień. Chciałoby się zostać pod kocem, a tak to trzeba wychodzić i oglądać. Filmy, wystawy, sztuki. No co zrobić? Ja, Michalina Janas, powiem ci chociaż, gdzie najlepiej pójść, żeby zapomnieć o tęsknocie do swoich czterech ścian.
0: Przynęta kulturalna.
2: Rzucamy uszami we wszystkie strony, bo wszędzie kryje się historia warta uwagi. O tym dobrze wiedzą organizatorzy Festiwalu Słuchowisk, którzy już drugi rok z rzędu zapraszają cię do zanurzenia się w historiach opowiedzianych dźwiękiem. Dziś o 20:00 okazja do doświadczenia słuchowiska na żywo na podstawie QQ Tomasza Bąka, czyli będzie też poetycko. Zapisy oraz dokładne lokalizacje wydarzeń znajdziesz na stronie festiwalu. A jak skończyłam na poezji, to teraz naturalnie skręcimy w stronę rapu. Pan Tadeusz, tylko że rapowy, wzbudzi w tobie zapewne podobne emocje, co nowy serial na podstawie lalki Bolesława Prusa. Po spektaklu o godzinie 19:00 w Teatrze Polskim nie zapomnij oczywiście napisać oburzonego komentarza, jak to ci się szalenie podobało. Kto w końcu nie lubi oglądać klasyków w nowym wydaniu? A może gdyby Tadeusz mógł, to spędzałby godziny w studio nagraniowym. No właśnie, dajmy nacieszyć się postaciom z zakurzonych stron polskiej klasyki.

Radio Afera 98,6 MHz.

0: Autopromocja. Wkręć się w eter. Zgłoś się na nabór do Radia Afera i podziel się swoją pasją. Szukasz miejsca, w którym możesz wyrazić siebie albo nowego środowiska. A może myślisz o pracy w mediach? Idealnie! Afera to miejsce dla Ciebie. Przyjdź 17 października na godzinę 10 do Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej lub zapisz się na nabór online. Szczegóły na afera.com.pl.
1: Trap Stacja. Nowości i klasyki najnowszej szkoły rapu. Świeże brzmienia, premiery, rozmowy z artystami i przegląd poznańskiego świata rapu. W każdą środę o północy.
0: Autopromocja.
2: Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.

Nowość w eterze.

0: Autopromocja.
1: Oscylator. Audycja Studenckiego Koła Naukowego Maximus z Uniwersytetu Ekonomicznego. Środa, godzina 16:30. Biznes, pieniądze, kariera. Tylko w Radio Afera.
0: Autopromocja.
2: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: Autopromocja. Wkręć się w eter. Zgłoś się na nabór do Radia Afera i podziel się swoją pasją. Poszukujemy m.in. prezenterów audycji popołudniowych i weekendowych, autorów serwisów informacyjnych oraz reporterów miejskich, muzycznych, kulturalnych i sportowych. Przyjdź 17 października na godzinę 10 do Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej lub zapisz się na nabór online. Szczegóły na afera.com.pl.
1: Szampan MP3.
2: Twój ulubiony plik dźwiękowy.
1: W środę o 20. Zaprasza Zespół Niemoc.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Hej! Jara! Gramy na aferę!
2: Subiektywne podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej. Od słonecznej Katalonii po zimne noce w Stoke. W każdą środę po 18:00.
3: Piątek daleko, a ty chcesz już tańczyć. Włącz aferę. W każdą środę o 23:00. Audycja Tańce Hulanki.
0: Autopromocja.
4: Alter Mixer.

0: Autopromocja.
1: Get yourself locked in to bump and grind.
2: Od połamanych elektronicznych rytmów do hip-hopowej ulicy i klimatycznego R&B. Bump and Grind. Każda środa, godzina 22 na 98.6.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Siła działania sercem Poznania. Do 11 października zgłoś kandydatki i kandydatów do konkursu Poznański Wolontariusz Roku 2026. Wejdź na www.poznań.pl/wolontariusz/roku i wypełnij formularz. Podaj dobro dalej. Organizatorem konkursu jest Urząd Miasta Poznania oraz Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.
0: Reklama.

0: wybiła 15.
1: Hurtownia w Radiu Afera.
0: Bardzo kreatywne rozpoczęcie tej pięknej hurtowni. Realizacją zajmuje się Mikołaj Wichrowski, a przed mikrofonem Maksymilian Wawrzyniak. Środa, 7 dzień października. Imieniny dzisiaj obchodzi Marek, Amelia, Justyna, ale także Maria, Mateusz, Stefan czy Tekla. Z nietypowych świąt obchodzimy Dzień Wanny i Dzień Efektywności Energetycznej. I do tego Dnia Wanny jeszcze dzisiaj wrócimy przy okazji naszego konkursu, ale to za minut kilka. Zanim do konkursu wrócimy, to posłuchamy sobie trochę Snail Maila.

konkurs na metro. I to nie na bilet do metra w Warszawie. Nie, nie, nie. Ani też nie na taki spektakl. Chodzi mi o taki koncert. Koncert zespołu Metro, który odbędzie się już jutro w dwóch progach i mamy dla was podwójną wejściówkę. Jeżeli taką wejściówkę chcecie wygrać, to należy wysłać SMS-a na numer 7148, dodać słowo afera, następnie swoje imię i nazwisko oraz odpowiedzieć na pytanie wraz z uzasadnieniem. Koszt wysłania SMS-a to złotówka i 23 grosze, a pytanie, które mamy dla was, to dlaczego wanna jest lepsza od prysznica, albo dlaczego prysznic jest lepszy od wanny. Najważniejsze jest oczywiście to dlaczego, a w związku z tym, że obchodzimy dzień wanny, no to raczej chyba skłaniałbym się ku tej pierwszej opcji, ale oczywiście macie tutaj straszną dowolność. A my sobie teraz posłuchamy trochę Metra. Nic nie płonie.

0: Autopromocja.
1: Aferowe pogotowie językowe. Pomagamy w razie zderzenia z polszczyzną. Językowe dylematy rozwiązuje członkini Rady Języka Polskiego profesor Halina Zgółkowa. Napisz do nas. pogotowie@afera.com.pl. Środa, godzina 17.30. Tylko w Radiu Afera.
2: Jezu, gdzie jestem?
3: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18. Niedzielę, 17. Sabotaż i wiesz.
0: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja.

To był Red Hot Chili Peppers z utworem Detroit, a ja wam powiem o takim moim osobistym przemyśleniu, bo zwykle jak te jakieś nowości na naszej antenie się pojawiają, to gdzieś tam mi, no może nie umykają, ale nie zwracam na nie jakiejś większej uwagi. Natomiast utwór, który zaraz wysłuchamy, naprawdę zapadł mi w pamięć, bo jest to utwór bardzo ciekawy, bardzo folkowy. I no ja na muzyce jakoś świetnie nie znam, ale wydaje mi się, że po prostu czerpie on gdzieś tam z takich słowiańsko-bałkańskich klimatów. Wasylkowski, Baba z sianem, już teraz.

0: Wasylkowski, Baba z sianem. To utwór, którego mogliśmy wysłuchać. Jest to nasza aferowa nowość. Wasylkowski konsekwentnie eksploruje swoją fascynację Europą Wschodnią i zakorzenione w naszej kulturze słowiańskie tradycje. Co ciekawe, na refrenie możemy usłyszeć nie tylko Wasylkowskiego, ale także Marlenę Manię-Schubert i Katarzynę Kasię Ostrowską z zespołu Piegi. No i to połączenie wyszło faktycznie bardzo ciekawie i jest to jakaś taka miła odmiana od tego, co zwykle na naszej antenie i nie tylko naszej możemy posłuchać, więc no, zachęcam do zainteresowania się i tym utworem, i całą twórczością Wasylkowskiego.
1: Same old Bobby, same old Pete.

0: You're easy.
1: Moi drodzy, słuchajcie, słuchajcie, przynęty kulturalnej, słuchajcie o słuchowiskach, słuchajcie przynęty kulturalnej, słuchajcie.
2: Mój stary to fanatyk kultury.
3: Opera, spotkania autorskie, wernisaże.
4: Trochę ciepło jak na tę polską jesień. Chciałoby się zostać pod kocem, a tak to trzeba wychodzić i oglądać. Filmy, wystawy, sztuki. No co zrobić? Ja, Michalina Janas, powiem ci chociaż, gdzie najlepiej pójść, żeby zapomnieć o tęsknocie do swoich czterech ścian.
2: Przynęta kulturalna.
4: Rzucamy uszami we wszystkie strony, bo wszędzie kryje się historia warta uwagi. O tym dobrze wiedzą organizatorzy Festiwalu Słuchowisk, którzy już drugi rok z rzędu zapraszają cię do zanurzenia się w historiach opowiedzianych dźwiękiem. Dziś o 20:00 okazja do doświadczenia słuchowiska na żywo na podstawie QQ Tomasza Bąka, czyli będzie też poetycko. Zapisy oraz dokładne lokalizacje wydarzeń znajdziesz na stronie festiwalu. A jak skończyłam na poezji, to teraz naturalnie skręcimy w stronę rapu. Pan Tadeusz, tylko że rapowy, wzbudzi w tobie zapewne podobne emocje, co nowy serial na podstawie lalki Bolesława Prusa. Po spektaklu o godzinie 19:00 w Teatrze Polskim nie zapomnij oczywiście napisać oburzonego komentarza, jak to ci się szalenie podobało. Kto w końcu nie lubi oglądać klasyków w nowym wydaniu? A może gdyby Tadeusz mógł, to spędzałby godziny w studio nagraniowym. No właśnie, dajmy nacieszyć się postaciom z zakurzonych stron polskiej klasyki.

26 minut po godzinie 15, a my sobie trochę powspominamy. 7 dzień października, no i o 7 dniu października, ale z poprzednich lat wam opowiem. 1965 rok to Spółdzielnia Mieszkaniowa Osiedle Młodych w Poznaniu, której powierzono budowę i eksploatację osiedli mieszkaniowych na Ratajach w nowej dzielnicy Nowe Miasto. W 2008 roku w Warszawie rozpoczęto budowę Stadionu Narodowego, a w 2009 wmurowano kamień węgielny pod budowę tego stadionu. Jeśli chodzi jednak o muzyczne klimaty, w 1977 roku miała miejsce premiera singla Queen We Are The Champions. We Will Rock You. A w 1972 urodził się Sidney Pollack, polski perkusista zespołu Tilov. Wszystkiego najlepszego z okazji 54. urodzin, a już teraz na naszej antenie nie, właśnie zespołu Tilov.

0: Serwis komunikacyjny.
1: Zaczynamy sobie od pogody. Aktualnie na termometrach 20 stopni Celsjusza i lekki wiatr. Najpóźniej, bo o północy będzie 13 stopni, a jutro podobna pogoda do dnia dzisiejszego. Najwięcej 23 stopnie. Temperatura raczej w normie, deszczu nie zapowiadamy. Jeśli chodzi natomiast o korki, to tu jest jak zwykle różnie. Mocno zakorkowana ulica Przybyszewskiego i Żeromskiego. Witosa natomiast relatywnie przejezdna. Ogromne korki na ulicy Garbary i Małe Garbary, szczególnie w okolicy skrzyżowania. Zatory na Nowowiejskiego, na Rondzie Kaponiera, u zbiegu Głogowskiej i Roosevelta i na skrzyżowaniu Baraniaka z Jana Pawła. Kończąc jednak pozytywnie, przejezdna ulica Królowej Jadwigi i większość ulicy Grunwaldzkiej. Chociaż jak teraz patrzę, to już ta przejezdność jest trochę mała, a minęło zaledwie kilka minut, więc spieszcie się do domu, to może jeszcze przed największymi korkami zdążycie, chociaż może być ciężko.
0: Radio Afera, Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej. Autopromocja.
2: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
3: Połamana lekkość bitu. Lekcja historii jungle i drum and bass. Muzyka z przyszłości, sety DJ-skie, ciekawostki dla laików i pasjonatów. W każdą środę o 21:00 w Radio Afera.
4: Nigdy nie dostaliśmy listu z Hogwartu. Więc opuściliśmy Shire, żeby zostać Jedi!
5: Neverland. Fantasy i science fiction, muzyka i aktualności. Każdy czwartek o 20:00.
0: Autopromocja.

cynamon, kardamon, takie klimaty jesieniackie. Już tutaj ledwo co się zaczęła ta jesień i już takimi utworami nas tutaj atakują. Nie no, oczywiście pozytywnie, tak to przynajmniej ja oceniam, a jeszcze bardziej pozytywnie oceniam nasz konkurs, bo macie świetną okazję na zdobycie podwójnej wejściówki na koncert zespołu Metro, który odbędzie się już jutro w dwóch progach. I jeżeli chcecie taką wejściówkę wygrać, to należy wysłać SMS na numer 7148, dodać słowo afera, następnie swoje imię i nazwisko oraz odpowiedzieć na pytanie wraz z uzasadnieniem. Koszt wysłania SMS-a to 1,23 zł, a pytanie w związku z dniem wanny brzmi: dlaczego wanna jest lepsza od prysznica, albo dlaczego prysznic jest lepszy od wanny? Najważniejsze jest oczywiście, dlaczego jedno albo drugie jest lepsze.

0: Drodzy kaucjusze, drogie kaucjuszki i drogie osoby kaucjujące, minął rok od tego, mówiąc krótko, kontrowersyjnego pomysłu, aby wprowadzić powszechny system kaucyjny. Chyba każdy, kto żyje w naszym kraju, wie, o co chodzi, ale jeśli ktoś jednak nie wie, to w gwoli ścisłości wyjaśnię. Kupując napój w wybranym opakowaniu, dopłacasz określoną kwotę, kaucję, a pieniądze odzyskujesz, gdy odniesiesz opakowanie do sklepu. Najpopularniejsze są oczywiście butelki plastikowe, których kaucja wynosi 50 groszy. Wracając do początku, minął rok i ministerstwo przekonuje, że system święci triumfy.
1: Można powiedzieć, że 5 miliardów zwróconych opakowań to jest sukces. Okazało się, że operatorzy i sklepy stanęły na wysokości zadania. Wzrosła bardzo liczba punktów, w których możemy oddawać te butelki i puszki. To jest 65 tysięcy takich miejsc w całej Polsce.
0: Ale tak kolorowo być nie może. Chyba każdy z nas spotkał się z zapchanym, zepsutym albo nieistniejącym w ogóle automatem do zwrotu opakowań.
1: Rzeczywiście czasem się to zdarza. Co jakiś czas automat się przepełnia, co jakiś czas trzeba wezwać obsługę sklepu, co jakiś czas ta obsługa musi przyjść, wymienić worek. Czy to jest częste? Wydaje się, że coraz rzadsze, coraz sprawniej to w poszczególnych sklepach idzie.
0: To nie jedyne kontrowersje związane z systemem kaucyjnym. Na przestrzeni roku wzrosły koszty wywozu śmieci. Według wielu komentatorów to wina systemu kaucyjnego. Firmy zajmujące się wywozem odpadów nie mogą już odsprzedawać plastikowych butelek, a dokładniej nie mają po prostu czego odsprzedawać, bo większość opakowań trafia do maszyn. Firmy te zarabiały na tym spore pieniądze. Ministerstwo twierdzi jednak, że wyższe ceny wywozowe nie mają większego związku z systemem kaucyjnym.
1: Chciałem zwrócić uwagę, że rosną koszty na każdym polu, jeżeli chodzi o właśnie gospodarkę odpadami. To są przede wszystkim koszty pracy, przede wszystkim koszty paliw, no a nie przychody, które rzeczywiście były, no ale one nie ważą tak aż bardzo dużo, jeżeli chodzi o odbiór odpadów, czyli mówiąc krótko, sprzedaż tego surowca wtórnego, który w tym momencie trafia rzeczywiście do systemu kaucyjnego.
0: Mówił na antenie naszego radia rzecznik prasowy Ministerstwa Klimatu i Środowiska Marek Pogorzelski. Jest to system, no właśnie, kontrowersyjny, ale co by nie mówić, te butelki znikły przynajmniej z przestrzeni naszych miast, wsi, jakichś lasów. Raczej wszyscy się na te butelki rzucają, jak gdzieś leżą, żeby po prostu coś sobie zarobić. Co by nie mówić, jest to jakieś rozwiązanie.

Mam nadzieję, że wszyscy słuchacze naszego radia znają taką listę przebojów jak Aferzasta. Nie jest to trudne, bo jest ona w każdy piątek o godzinie 20. No i tam się pojawiają różne piosenki. Te piosenki są bardzo często naszymi nowościami i o takiej nowości chciałbym wam właśnie powiedzieć. Barek Przestań i Klucze na dachu. Możemy sobie tego utworu posłuchać właśnie teraz, ale dodatkowo jest to także utwór, który jest propozycją na Aferzastej, więc jeżeli się wam spodoba, no to zachęcamy oczywiście do głosowania. Do piątku można oddawać swoje głosy i wielki finał swoje.

Nie wiem, jak często korzystacie z dworca głównego. Mi się zdarza i zdarza mi się iść pieszo po schodach ruchomych. Tak one sobie powinny jeździć, a ja zamiast jechać, to sobie idę. I jest to widok bardzo częsty, nie wiem, czy coraz częstszy, bo tak naprawdę to ta sytuacja ma miejsce od bardzo, bardzo dawna. W 2025 roku PKP informowało o tym, że będzie naprawa na przełomie 25 i 26 roku. No i jakieś takie naprawy były, no ale z tego, co teraz możemy się dowiedzieć z relacji e-Poznań, tak naprawdę to były takie naprawy dorywcze, awaryjne, a tak naprawdę dopiero teraz rozpocznie się taka prawdziwa naprawa. Na słupach w okolicach tych schodów ruchomych zostały wywieszone takie informacje dla pasażerów ostrzegające o tym, że już niedługo te schody ruchome będą totalnie nieczynne, no bo właśnie będą remontowane i to już od końcówki października. Kto wie, może tym razem ten piękny remont faktycznie wyjdzie na dobre i te schody w końcu przestaną się psuć. Zobaczymy.

No i to już koniec tej audycji. Realizacją zajmował się Mikołaj Wichrowski, a przed mikrofonem był Maksymilian Wawrzyniak. Jeśli chodzi o zwycięzcę naszego konkursu, to jest nim pan Daniel, który powiedział tak. Wanna jest lepsza od prysznica, ponieważ w wannie można sobie poleżeć w gorącej wodzie z ulubioną solą zapachową i bąbelkami. Idealne na jesienne i zimowe wieczory po ciężkim dniu. Widzę, że chyba panu się spodobała ta nasza piosenka, która była przed konkursem. Bardzo ciekawa odpowiedź i adekwatna, więc stąd ta wygrana. Gratulujemy i życzę wam wszystkim już, nie tylko panu Danielowi, miłego dnia. Siemano i cześć!

0: No już prawie 3 minuty do godziny 16, więc pora na serwis informacyjny.
1: Aleksander Schwarz, zapraszam. Już jutro wystartuje 17. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego. Na terenie Auli UAM rywalizować będzie 50 muzyków z całego świata. Etap pierwszy obejmie występy solowe oraz z towarzystwem fortepianu. Etap drugi to recital z fortepianem. Etap trzeci to wykonanie utworu z udziałem orkiestry. A półfinał i finał to wykonanie całego koncertu. Uroczysta gala wręczenia nagród odbędzie się 23 października.
2: Tematy, które nas łączą.
1: Ruszyła kolejna edycja kampanii Dzieciństwo bez przemocy, której organizatorem jest Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. O szczegółach akcji powiedziała przewodnicząca Krajowej Koalicji na Rzecz Ochrony Dzieci i liderka kampanii dr Monika Sajkowska.
3: To ogólnopolska akcja, która ma na celu przeciwdziałanie krzywdzeniu dzieci, edukowanie, jak reagować, budzenie świadomości, czym jest przemoc, ale przede wszystkim też dostarczanie kompetencji, jak wychowywać dziecko bez przemocy, jak identyfikować sygnały, że jest w trudnej sytuacji, że jest krzywdzone.
1: Po raz pierwszy w powiatach i gminach powstaje sieć lokalnych liderów, a samorząd tworzy specjalistyczny ośrodek pomocy dzieciom. Z badań wynika, że 65% Polaków nie akceptuje kar fizycznych, ale co trzeci dorosły nadal je akceptuje, a 80% uważa krzyk na dziecko za dozwolony.
4: To my jesteśmy wszyscy odpowiedzialni za ten dobrostan dzieci. Sąsiad, sąsiadka, pedagog w szkole, nauczyciel, sportowiec w klubie sportowym, lekarz przy wizycie lekarskiej, bo każdy z nas może dostrzec symptom, który pozwoli zadbać o to, żeby dziecko miało dobre dzieciństwo, dobry bagaż na przyszłość.
1: Mówiła dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania Dorota Potejko. Kampania potrwa do 19 listopada, czyli do Międzynarodowego Dnia Przeciwdziałania Przemocy wobec Dzieci, kiedy to budynki w całym regionie zostaną podświetlone na czerwono.
2: Coś się dzieje w twojej okolicy? Napisz redakcja@afera.com.pl.
1: W sobotę odbędzie się piąta edycja Marszu Kejterka. Będzie ona wspólnym manifestem przeciwko krzywdzeniu, porzucaniu zwierząt oraz zaniedbywaniu ich potrzeb. Rozpocznie się ona o godzinie 11 w parku Jana Pawła II w pobliżu pomnika Pyry. Więcej informacji o wydarzeniu znajdziecie na stronie miasta Poznania.
2: Zdrowie pod lupą.
1: Nadchodzi okres jesienny, a wraz z nim sezon na infekcje. Jak mówi prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, profesor Krzysztof Tomasiewicz, bardzo ważne jest, aby regularnie się szczepić przeciwko chorobom zakaźnym.
5: Przede wszystkim grypa. I tu niezmiennie promujemy grypę jako formę profilaktyki, jako formę zapobieżenia nie tylko za infekcji, ma chronić nas przed ciężkim przebiegiem choroby, przed hospitalizacją, no i ostatecznie przed zgonem. Drugim szczepieniem jest na pewno szczepienie przeciwko RSV i to jest troszeczkę inna sytuacja niż w grypie. My wiemy na pewno, że wystarcza na 2 sezony.
1: Oprócz szczepień na choroby sezonowe zalecane jest prowadzenie zdrowego trybu życia, leczenie chorób przewlekłych, zdrowe odżywianie i bycie wypoczętym. I to już było wszystko w tym serwisie. Na następny zapraszam za niecałą godzinę.
6: Radio Afera, rokowo i alternatywnie.
7: 16 na zegarach, czyli zaczynamy.
6: Studencki Patrol na 98,6.
8: W dzisiejszym Studenckim Patrolu witają Was
7: Paulina Bernard
8: i Marta Broda, a za realizację odpowiada Mikołaj Wichrowski. I dzisiaj bardzo ważny dzień, ponieważ oficjalnie Politechnika Poznańska rozpoczęła nowy rok akademicki 2026-2027 i w dzisiejszym patrolu, no, bardzo ważna rozmowa.
7: Tak, bo właśnie z tej okazji będziemy gościć jego magnificencję, rektora Politechniki Poznańskiej, profesora Teofila Jesionowskiego. Porozmawiamy o planach i wyzwaniach, przed którymi stanie uczelnia w bieżącym roku akademickim. No i oprócz tego dużo informacji z naszego studenckiego półświatka.
8: Dokładnie, oczywiście nie zabraknie krótszych audycji. O 16.30 Oscylator, czyli audycja studenckiego koła naukowego Maximus z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, a o godzinie 17.30 Pogotowie Językowe profesor Haliny Zgółkowej. Koniecznie zostańcie z nami, bo za chwilę damy Wam znać, co do wygrania w dzisiejszym konkursie.

0: obiecałyśmy konkurs, a więc jesteśmy. A dzisiaj mamy do rozdania jedną wejściówkę podwójną na koncert zespołu Scream Inc. w ramach trasy koncertowej 40-lecie Master of Puppets.
1: Prawda, rok 2026 to w zasadzie jest taka szczególna data dla fanów ciężkiego grania, bo dokładnie 4 dekady temu Metallica wydała właśnie ten album Master of Puppets, który jest jednym z najważniejszych i najbardziej kultowych krążków w historii w zasadzie całego światowego rocka i metalu. No i jeżeli taką wejściówkę chcecie zgarnąć, nie jest to byle co, no to zachęcamy was do wysyłania SMS-ów. Ale najpierw co w tych SMS-ach, z racji, że dzisiaj oficjalnie Politechnika Poznańska rozpoczęła nowy rok akademicki, mamy dla was pytanie związane właśnie ze studiami. Jaką radę dalibyście studentom pierwszego roku i dlaczego?
0: To jest pytanie bardzo ciekawe. Myślę, że każdy z was napisze coś innego. My też obie, myślę, że miałbyśmy inną odpowiedź, dlatego tym bardziej czekamy na wasze. A to wszystko musicie napisać w SMS-ie, w którym musicie najpierw napisać wasze imię. Najpierw słowo afera, potem imię i nazwisko, odpowiedź na pytanie konkursowe. Wysyłajcie je na 7148. Koszt takiego SMS-a to 1,23 zł. Jeszcze dodam, że cały ten koncert odbywa się w tę sobotę w klubie Dwa Progi.
2: Autopromocja.
3: Panowie!
4: To jest!
3: Idziemy na ryby.
5: A miałobyś na grzyby.
3: A! Dobra, to na grzyby.
4: Grzybogranie. Na ryby, grzyby i działkę. Zagrzybiamy co czwartek o 8:30. Tylko w Radiu Afera. Time to wake
6: up. W czwartek od północy przemówi do was 7 języków Boga.
7: Rok psychodeliczny, stoner i inne transgresje umysłu. Modlitwy psychodeliczne w Radiu Afera.
8: Słuchaj nas, gdziekolwiek jesteś i kiedykolwiek chcesz. Aplikacja Radia Afera na Androida i iOS. Włącz radio na żywo albo wróć do ulubionej audycji w naszych podcastach. Wejdź na www.afera.com.pl i kliknij w link do sklepu. Autopromocja. Reklama.
9: Dzień dobry, ulotki.
10: Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 25 15.
8: Reklama.
11: Radio Afera 98,6 MHz.

0: Wiadomości ze świata naukowego. Mamy Nobla z fizjologii i medycyny za rok 2026, a dokładnie za sposób na kontrolowanie neuronów światłem. Tegoroczna Nagroda Nobla została przyznana właśnie za takie osiągnięcia w zasadzie w dziedzinie optogenetyki. No i dzięki temu opisuje ona właśnie przełomową metodę pozwalającą sterować pracą neuronów za pomocą światła.
1: Zgadza się, a neurony to są takie małe cząsteczki układu nerwowego, które odpowiadają za odbieranie, przetwarzanie i przewodzenie informacji w postaci impulsów elektrycznych i przekazywanie informacji.
0: Tak, ta metoda dokładniej pozwoli określonej grupie neuronów być jakby kontrolowaną, co może pomóc w rozwoju terapii, między innymi chorób neurologicznych.
1: Fajne, co?

Razem z nowym rokiem akademickim powraca cykl wykładów uniwersyteckich na zamków i pierwsze z nich będą dotyczyły najstarszych polskich kazań, czyli kazań świętokrzyskich. Znajdują się w tym zbiorze jeszcze z epoki staropolskiej kazania na Boże Narodzenie czy okazania od Anioła Michała i one staną w ogniu pytań, a te pytania będzie zadawał profesor Tomasz Mika, czyli jeden z profesorów nauk humanistycznych, a także pracownik naukowy w Instytucie Filologii Polskiej i Klasycznej. Także dla wszystkich fanów staroci, historii i myślę, że języka jest to zdecydowanie wydarzenie dla was, a to wszystko już 13 października o godzinie 18 w Centrum Kultury Zamek.

0: arteterapia. Terapia pewnie coś wam mówi, ale arte odnosi się do sztuki i do procesu twórczego, który może również wspomóc pracę nad zdrowiem psychicznym i właśnie nad tym pochyli się Uniwersytet Ekonomiczny, organizując piątą już konferencję z cyklu Arteterapia dla życia.
1: Motywem przewodnim tegorocznej konferencji będzie między powołaniem a profesjonalizacją. I ta tegoroczna edycja stanowi taki trochę punkt zwrotny całego cyklu, bo organizatorzy i uczestnicy przechodzą troszkę od entuzjazmu i pasji do budowania trwałych, odpowiedzialnych ram profesjonalnych. Czyli jest to poważna sprawa. Będą między innymi takie panele jak Pasja czy profesja, gdzie dziś stoi artterapia, poświęcona odpowiedzialnej praktyce terapeutycznej superwizji jako procedurze doskonalenia w zawodach pomocowych oraz wsparciu osób pracujących w obszarach granicznych oraz artterapia wobec kryzysu, czyli dyskusja nad rolą sztuki w sytuacjach kryzysowych. Myślę, że to bardzo ciekawy i na czasie temat.
0: Zgadza się. Uczestnicy też będą mogli wziąć udział w warsztatach praktycznych, między innymi interwencja w praktyce terapeutycznej. Znajdą się też anglojęzyczne warsztaty Soul College. A to wszystko już 23 października i wystarczy się tylko zgłosić.
1: Dokładnie, a po zgłoszenia odsyłamy na stronę Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

0: Ach ci studenci, niech rzuci kamieniem pierwszy ten, kto nigdy nie zaspał na zajęcia albo na rekrutację.
1: Prawda, ale na rekrutację jeszcze nie zaspaliście, przynajmniej na Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, na który cały czas trwa nabór dodatkowy i wiele tutaj kierunków nadal Uniwersytet Artystyczny oferuje do dzisiaj, czyli do 7 października. Nadal do północy możecie się zapisać na takie kierunki jak malarstwo, projektowanie efektów wizualnych, VX Design oraz podstawy projektowania wnętrz mieszkalnych.
0: Za to do poniedziałku, 11 października, na studium pedagogiczne, później do 13 października na grafikę artystyczną, a do 19 października na podyplomowe studia kuratorskie, a także animację 2D. To, czego nie powiedziałyśmy, to, że wszystkie te kierunki dotyczą właśnie studiów podyplomowych, a szczegóły znajdziecie na stronie uap.edu.pl.

0: Ceny paliw na stacjach to ostatnio temat dosyć na czasie, bo nie wygląda to optymistycznie i szczególnie na studencki budżet. Jeżeli ktoś porusza się samochodem, może to wpłynąć, powiedziałabym, wręcz destrukcyjnie. Paulina, czy ciebie dotyczy ten problem?
1: Chciałam powiedzieć, że nie, ponieważ ja jestem entuzjastką komunikacji miejskiej i wyznaję tramwaje, ale tak sobie myślę, że pewnie mnie dotyczy, no bo to rzutuje na ceny biletów semestralnych.
0: To prawda, to jest ciekawe spostrzeżenie. Myślę, że dotyczy to większości z nas. Niestety mnie osobiście też to dotyczy jako osoby poruszającej się zarówno komunikacją miejską, jak i samochodem. Niestety takie jest życie, ale być może jakieś akcenty optymistyczne też się w tym znajdą, a dokładnie o tym, co wpływa na ceny ropy naftowej i jak się ta cała sytuacja paliwowa kształtuje, posłuchamy już za chwilkę w audycji Oscylator, ponieważ zbliżamy się do godziny 16:30.
2: Oscylator. Audycja Studenckiego Koła Naukowego Maximus z Uniwersytetu Ekonomicznego. Środa, godzina 16:30. Biznes, pieniądze, kariera. Tylko w Radiu Afera.
3: Witam wszystkich w audycji Oscylator w nowym roku akademickim. Z tej strony Daniel Zielonka,
4: Mark Harman
5: i Tomasz Jatrzyszyn. Wchodzimy w erę coraz to wyższych cen paliw. Już na stacji możemy zobaczyć, że na pylonach paliwowych jest montowana czwarta cyfra, co może świadczyć, że za niedługo przekroczymy 9 zł i wejdziemy w diesla za 10 zł. Dzisiaj przyjrzymy się i rozwiniemy temat ogólnie tego, jak powstaje ropa naftowa i jaka jest jej historia. Co ciekawe, sama historia ropy naftowej zaczęła się w Polsce, a dokładniej w Galicji.
3: Dokładnie, na Podkarpaciu, gdzie w 1853 Ignacy Łukasiewicz wymyślił pierwszą lampę naftową, gdzie pierwsza uliczna lampa naftowa została postawiona w Gorlicach. Natomiast w 1854 powstała kopalnia ropy naftowej w Bóbrce, co było kamieniem węgielnym powstania nowego rodzaju przemysłu w Galicji, przemysłu naftowego. Sam Ignacy Łukasiewicz oprócz właśnie destylowania nafty wykorzystywał też inne jej pozostałości, czyli na przykład tam mazut czy asfalt, czy też inne smary. Jednak do prawdziwego mistrzostwa w technice przerabiania nieużytków po przerobie ropy naftowej doszli Amerykanie, a dokładniej Samuel Andrews, który był współtwórcą firmy Standard Oil wraz z Johnem D. Rockefellerem. I właśnie to oni skupili się na działach rozwijających to przetwórstwo i dzięki temu również tworzyli farby, lakiery, plastik, inne polimery i tym podobne.
5: Tak, po tej historii, którą wprowadził nas Daniel, przejdźmy teraz do tego, co składa się w obecnych czasach na ceny paliw na rynku w Polsce, ponieważ nie jest to sama cena samego przetwórstwa, ale też inne składniki.
4: No to oczywiście też podatek i akcyza, które składają się na praktycznie połowę tej ceny. No to jest jedno z głównych środków, z których państwo zarabia.
5: Tak, sama akcyza jest ona uregulowana odgórnie, jest ona przeliczana w euro na 1000 litrów benzyny, czyli przykładowo sam akcyza na diesel to jest 384 euro na 1000 litrów, a benzyny tam 270 euro przykładowo, czyli nie jest to procentowa wartość, tylko wartość odgórna. No i dodatkowo mamy również opłatę paliwową, z której to jest pokrywany fundusz drogowy w 80% i fundusz kolejowy w 20%. I sumując opłatę paliwową, opłatę emisyjną i opłatę i akcyzę i samą cenę detaliczną paliwa, wliczamy w to VAT. I to jest jedyny przykład z ciekawostek podwójnego opodatkowania, które funkcjonuje legalnie w Polsce.
4: No to jest podatek od podatków.
5: Dokładnie.
4: Bardzo rzadko spotykane.
5: Tak. Którego stawka wynosi 23%, czyli tak najwyższa możliwa stawka, która obecnie obowiązuje w naszym kraju.
4: Znaczy ja można jeszcze dopowiedzieć, że na tą cenę, jaka jest wysoka w Europie i w Polsce, składają się też słabe moce przerobowe diesla i ropy naftowej w Europie. Jak weźmiemy takie Stany Zjednoczone na przykład, to mimo, że tam też jest kryzys paliwowy, to ta cena jest praktycznie o połowę niższa niż w Polsce. Bo taka baryłka ropy to kosztuje $100, a żeby przerobić na diesla w Polsce, ona będzie już kosztowała $164.
5: Tak, bo w samej Polsce nie produkujemy w naszych rafineriach 100% ropy, którą przetwarzamy, ponieważ te bodajże 40% musimy w ogóle importować tej ropy już przetworzonej, ponieważ posiadamy na terytorium naszego kraju 4 rafinerie, które nie są w stanie jakby udźwignąć tego ciężaru przetwórstwa. I co ciekawe, na przestrzeni lat w historii sama cena ropy była ujemna.
3: Tak, to był bardzo ciekawy przypadek. Może, że sama cena ropy była ujemna, to jest przesada, gdyż dokładniej ujemną cenę wynosiły kontrakty futures na giełdzie amerykańskiej. Dokładniej w jednym okresie, w 20 kwietnia 2020 roku, gdy kontrakty futures wynosiły do nawet minus $37. Jednak co to dokładnie jest? Otóż kontrakt futures to pewnego rodzaju umowa polegająca na tym, że dwie osoby umawiają się, że za dany okres czasu dojdzie do transakcji w danym miejscu za daną cenę i są sankcje za odejście od tej umowy. Dodatkowo te kontrakty występują w obiegu giełdowym, czyli osoba, na którą wypadnie okres zakończenia tego kontraktu, musi fizycznie odebrać dany towar. Co akurat w tym wypadku złożyło się, że wszystkie silosy w Crushing w stanie Oklahoma, gdzie właśnie trzeba było odebrać tą ropę, były w 70% zapełnione.
4: Co ciekawe, na początku roku ceny ropy naftowej i paliwa ogólnie były niskie, bo tam OPEC się rozpadło i właśnie też była ta sytuacja w Wenezueli i była dosyć pozytywna sytuacja na rynku. Rynek patrzył optymistycznie. Firmy amerykańskie zaczęły się sprowadzać do Wenezueli, co miało dać jeszcze niższą cenę paliwową, bo Wenezuela posiada największe złoża ropy.
5: Tak, tylko to nie jest ropa najwyższej jakości, bo jest to ropa ciężka, zaś w Arabii Saudyjskiej i w ogóle na Półwyspie Arabskim jest to raczej ropa lekka, która jest o wiele tańsza w przetwarzaniu i rafinacji, gdyż ta cięższa ropa, ona bardziej uszkadza samą instalację rafinerii, tak, i przez to wiąże się z wyższymi kosztami.
4: Ale to akurat tak się złożyło, że kooperacja USA i Wenezueli, gdzie w USA jest właśnie ta ropa lekka i po połączeniu daje to taką wartość ropy, która jest optymalna.
5: Tak, i właśnie tym tematem zajmiemy się w przyszłej audycji, ponieważ poruszymy temat właśnie rafinacji paliwa, a także tego, w jaki sposób rządy walczą z wysokimi cenami paliw. Do usłyszenia.
4: Do usłyszenia.
3: Do usłyszenia.
2: Oscylator. Audycja Studenckiego Koła Naukowego Maximus z Uniwersytetu Ekonomicznego. Środa, godzina 16:30. Biznes, pieniądze, kariera. Tylko w Radio Afera.
6: Radio Afera 98,6 MHz. Autopromocja.
7: Wkręć się w eter. Zgłoś się na nabór do Radia Afera i podziel się swoją pasją. Szukasz miejsca, w którym możesz wyrazić siebie albo nowego środowiska. A może myślisz o pracy w mediach? Idealnie! Afera to miejsce dla Ciebie. Przyjdź 17 października na godzinę 10 do Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej lub zapisz się na nabór online. Szczegóły na afera.com.pl.
8: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
6: Autopromocja. Reklama.
9: Zaczynamy nowy rok akademicki. Wielka wyprzedaż. Aż do wyczerpania zapasów w sklepie Put Brand Shop. Wpadnij już dziś i zrób swoje zakupy. Znajdziesz nas na kampusie Piotrowo w budynku Biblioteki Technicznej Piotrowo 2. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13. Wpadnij do Brand Shopu.
6: Reklama. Studencki Patrol na 98.

0: Marto, gdybyś szła pierwszy raz na studia, to jaką byś radę dała studentom?
1: O, to jest trudne pytanie, ale myślę, że przede wszystkim bym im poradziła, żeby się wcześniej uczyć niż jeden dzień przed kolokwium, prawda? Tak klasykiem zarzucając. Oczywiście wszyscy wiemy jak jest, ale jeżeli wy macie jakieś lepsze rady dla studentów pierwszego roku niż ta moja, to możecie się z nami nimi dzisiaj podzielić, bo dzisiaj pytanie konkursowe w naszym konkursie patrolowym brzmi: jaką radę dalibyście studentom pierwszego roku i dlaczego?
0: Tak, a dzisiaj rozdajemy jedną wejściówkę podwójną na koncert Scream Inc. w ramach trasy koncertowej 40-lecie Master of Puppets już w tę sobotę 10 października w klubie Dwa Progi. I żeby wygrać taką wejściówkę, musicie do nas napisać w SMS-ie, napisać słowo afera, wasze imię i nazwisko. No i właśnie tę radę, którą byście dali studentom pierwszego roku. SMS-y wysyłajcie na 7148, koszt to 1,23 zł.

0: Czy słuchają nas przyszli przedsiębiorcy? Jeżeli tak, to Politechnika Poznańska zaprasza swoich studentów, doktorantów i pracowników naukowych na bezpłatne szkolenie właśnie w temacie przedsiębiorczości i jej początków, które poprowadzi ekspertka z miasta Poznań.
1: A w programie tego szkolenia działania Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa, które są wspierane przez przedsiębiorczość, tak samo procedura założenia indywidualnej działalności gospodarczej, czy źródła finansowania działalności gospodarczej. Wszystkie te tematy wydają się być bardzo ciekawe i myślę, że potrzebne przyszłym przedsiębiorcom, a to wszystko już 26 października między 9 a 11. Udział w szkoleniu jest darmowy, jednak należy się zarejestrować, a szczegóły znajdziecie na stronie put.poznan.pl.

0: Długowieczność to marzenie każdego z nas i właśnie to hasło jest hasłem przewodnim 13. edycji Poznań Design Festival, w którego programie znajdą się prace pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
1: Od 24 do 29 października będzie można zobaczyć wystawę Kurs na długowieczność, czyli projektowanie świata, w którym żyje się dłużej i lepiej, której kuratorką jest pani doktor habilitowana Beata Fabisiak z Katedry Meblarstwa Uniwersytetu Przyrodniczego, a ekspozycja prezentuje między innymi rezultaty 4 projektów dotyczących projektowania przyjaznych i dostępnych przestrzeni dla osób w różnym wieku.
0: To nie wszystko, bo 29 października odbędzie się też spotkanie pod tytułem Zwiedzanie wzorcowych przestrzeni przyjaznych studentom i seniorom w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Uczestnicy będą mogli zobaczyć modelowe wnętrza Uniwersytetu Przyrodniczego, również zaprojektowane zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego oraz rozwiązania powstałe w ramach projektów pracowników uczelni. To wszystko już za darmo, także myślę, że warto się przejść i być może poznać sekret długowieczności.

0: Marto, czy uczysz się w bibliotekach?
1: Otóż nie.
0: A to ciekawe, bo jestem po przeciwnym biegunie i ja bardzo często uczę się w bibliotekach i w zasadzie moja teza była taka, że coraz więcej studentów teraz się w nich uczy i trochę ją obaliłaś. Ale...
1: O, proszę, a moja była taka, że w dzisiejszych czasach to już rzadko kto się uczy w bibliotekach, ponieważ się przenosimy dosyć mocno w źródła internetowe.
0: Właśnie tutaj chyba też nasze specjalizacje się troszeczkę nie pokrywają, bo ty studiujesz Politechnika, na Politechnice Poznańskiej, a ja na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza filologię polską, to być może dlatego.
1: To być może dlatego, tak się domyślam, ale jeżeli słuchają nas jacyś fani bibliotek lub ich zasobów, albo osoby, które właśnie dopiero chciałyby się zapoznać z tymi zasobami, no to zapraszamy na Noc w Bibliotek, która odbędzie się w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu już 16 października w godzinach od 18 do 22.
0: Myślę, że to będzie fajny czas, żeby tak klimatycznie pobyć troszeczkę w bibliotece i rzeczywiście może poczuć tego humanistycznego ducha. O godzinie 18 w Czytelni Nowa odbędzie się art prelekcja Marty Kwiatkowskiej, artystki i edukatorki, która przybliży uczestnikom życie i twórczość Edwarda Maneta i świat impresjonizmu. Za to o 20 i 21 zaplanowano zwiedzanie magazynu Biblioteki Uniwersyteckiej. To wszystko za darmo. 16 października między 18 a 22, tak jak już powiedziałaś.
1: Dokładnie tak, a po więcej informacji zapraszamy na stronę amu.edu.pl, a my tymczasem zbliżamy się do godziny 16.57, co oznacza, że nadeszła pora na serwis informacyjny.
2: Aleksander Szwarc, zapraszam. Kwestia utworzenia stałej bazy wojskowej Stanów Zjednoczonych w Polsce wchodzi w fazę zaawansowanych ustaleń i analiz. Jej powstanie oznacza budowę od podstaw samowystarczalnego kompleksu wojskowo-cywilnego. Oprócz żołnierzy infrastruktura będzie musiała przyjąć personel cywilny oraz ich rodziny. Potencjalna lokalizacja wymaga sąsiedztwa dużej metropolii i lotnisk oraz odpowiedniego zaplecza socjalnego i publicznego. Jak mówi sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, jest to sprawa jednocząca polską klasę polityczną.
3: Cieszę się, że w tej sprawie mówimy jednym głosem z Pałacem Prezydenckim. Na swoim poziomie temat podnosi pan prezydent Nawrocki w rozmowach z prezydentem Trumpem. Pan premier Kosiniak-Kamysz rozmawia o tym z Pitem Hegsetem. My z panem ministrem Zalewskim ze swoimi odpowiednikami. Wszystkie ręce na pokład, żeby taka baza powstała jak najszybciej.
2: Decyzja o zlokalizowaniu bazy na terenie Polski podjęta zostanie najprawdopodobniej pod koniec tego roku, kiedy to prezydent USA Donald Trump otrzyma raport z przeglądu strategicznego sił amerykańskich w Europie.
4: Zaglądamy do zoo.
2: Poznański Ogród Zoologiczny przystępuje do programu hodowlanego pingwinów Humboldta. W jego ramach wybudowany zostanie basen i wybieg dla tych ptaków. Jak mówi pracownik zoo, Remigiusz Koziński, gatunek ten wymiera.
5: Pingwinów Humboldta jest coraz mniej, ponieważ po pierwsze jest coraz mniej pożywienia w związku z ociepleniem się wód tej części Oceanu Spokojnego. Dochodzi do tego, że zimny prąd Humboldta jest coraz słabszy. Skoro jest coraz słabszy, niesie ze sobą coraz mniej różnego rodzaju substancji pokarmowych ważnych dla ryb, no i pośrednio również dla pingwinów.
2: W sobotę na terenie zoo odbędzie się akcja Pingwiny bez barier. W jej ramach dzieci nauczą się zapisu nazw gatunków w alfabecie Braille'a oraz wezmą udział w szeregu gier i zabaw. Oprócz tego pod bramą zoo będzie stał krwiobóz, w którym będzie możliwe oddanie krwi.
4: Tematy, które nas łączą.
2: Tydzień temu obchodziliśmy rok od powstania systemu kaucyjnego. Przez ten czas zwrócono 5 miliardów butelek i puszek. Krytycy systemu wskazują, iż na systemie straciły samorządy, które utraciły źródło przychodów z odsprzedawania zebranych butelek. Odpowiedzią na ten problem ma być ustawa o rozszerzonej odpowiedzialności producenta.
6: Dostarczy dodatkowy strumień środków dla samorządów na gospodarowanie odpadami. Ona obejmie inne opakowania, te nieobjęte systemem kaucyjnym. Będzie premiowała to, żeby jak najbardziej ekologiczny sposób producenci pakowali swoje produkty i jednocześnie będzie dostarczała dla samorządów strumień dochodu, który może nawet objąć 1/4, 1/5 kosztów gospodarowania odpadami.
2: Mówił w Aferanku rzecznik prasowy Ministerstwa Klimatu i Środowiska Marek Pogorzelski. Obecnie w ramach systemu działa 65,5 tysiąca punktów zbiórek.
4: Zmiany na trasach. Słuchaj w Radiu Afera.
2: Od dzisiaj w wyniku prac kanalizacyjnych na ulicy Opolskiej nastąpiły zmiany w trasach autobusów linii numer 149, 175, 611, 614, 701 oraz 213. Więcej szczegółów znajdziecie na stronie ZTM. I to już było wszystko w tym serwisie. Na następny zapraszam za niecałą godzinę.
4: Radio Afera, rockowo i alternatywnie.
0: 17.
4: Studencki patrol.
0: No i zaczynamy kolejną godzinę studenckiego patrolu. Za konsoletą realizatorską przez poprzednią godzinę siedział Mikołaj Wichrowski, a teraz będzie nas realizował Kuba Jamrus, a przed mikrofonami
1: Marta Broda
0: i Paulina Bernard. A w programie na tę godzinę mamy dzisiaj rozmowę z jego magnificencją, rektorem Politechniki Poznańskiej, profesorem doktorem habilitowanym Teofilem Jesionowskim z okazji uroczystej inauguracji roku akademickiego na Politechnice Poznańskiej, która miała miejsce już dzisiaj o poranku, i porozmawiamy trochę o planach i wyzwaniach, przed którymi stanie uczelnia w tym nadchodzącym i już zaczętym roku akademickim.
1: A o godzinie 17.30 co nieco z polonistycznego świata przyjedzie do nas pogotowie językowe profesor Haliny Zgółkowej. Zostańcie koniecznie z nami, ponieważ zaraz przypomnimy o konkursie.

0: z okazji 40. rocznicy wydania albumu Master of Puppets grupa Scream Inc., jeden z najlepszych tribute bandów legendarnej Metaliki, kontynuuje trasę koncertową, która jest celebracją właśnie tego przełomowego wydawnictwa. I dzisiaj w ramach konkursu mamy dla Was do wygrania jedną wejściówkę podwójną na właśnie taki koncert, który odbędzie się w Poznaniu w dwóch progach już w sobotę najbliższą, 10 października. A żeby wygrać, musicie nam odpowiedzieć na jedno bardzo ważne pytanie.
1: Na to, jaką dalibyście radę osobie, która zaczyna dopiero studia, takiemu pierwszakowi, jeśli sobie przypomnicie siebie z dawnych lat. I dlaczego właśnie taką radę? A żeby wygrać, musicie w SMS-ie najpierw napisać słowo afera, później wasze imię i nazwisko i właśnie tę odpowiedź na pytanie konkursowe. SMS-y wysyłajcie na 7148. Koszt to złoty 23.
2: Autopromocja.
3: Szampan MP3.
4: Twój ulubiony plik dźwiękowy.
5: W środę o 20.
3: Zaprasza Zespół Niemoc.
6: Trap Stacja. Nowości i klasyki najnowszej szkoły rapu. Świeże brzmienia, premiery, rozmowy z artystami i przegląd poznańskiego świata rapu. W każdą środę o północy.
2: Autopromocja. Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.

0: 17.09 na zegarze, także zbliżamy się do 17.10. Dzisiaj uroczysta inauguracja roku akademickiego na Politechnice Poznańskiej. Ze mną z tej okazji jest już jego magnificencja, rektor Politechniki Poznańskiej, profesor doktor habilitowany Teofil Jesionowski. Dzień dobry, panie rektorze.
1: Dzień dobry, pani redaktor.
0: Dzisiaj no, mamy uroczystą inaugurację. Nowy rok akademicki to jest taki czas ekscytacji, kiedy mówi się o planach, o przyszłości, ale też czas, myślę, że na refleksję. Dlatego na początek zapytam o to, z jakich planów, które udało się zrealizować w zeszłym roku, rektor jest najbardziej dumny.
1: Tak, to rzeczywiście czas euforii i refleksji. Myślę, że najbardziej jestem dumny z tego, że udało nam się scalić nasze środowisko z punktu widzenia miejsca, gdzie przebywamy, czyli na kampusie Warta. To główny kampus i przeniesienie pracowników administracji centralnej do nowego rektoratu, nowego miejsca i współpraca pomiędzy właśnie administracją a wszystkimi, którzy służą dla studentów, doktorantów, jest naszą siłą. I to jest chyba największy sukces, że możemy razem przebywać w jednym miejscu i tworzyć lepszą przyszłość.
0: Nowy rektorat to nowe możliwości. W takim razie jakie plany i wyzwania stoją przed Politechniką Poznańską na ten nadchodzący rok akademicki?
1: Główne plany są związane z tym, żebyśmy rzeczywiście zdobyli statut uczelni badawczej. To oczywiście jest więcej niż marzenie. Konkurencja jest ogromnie trudna, więc zrobiliśmy co możemy. Złożyliśmy dobrą aplikację. Nasze interwiu w środowisku międzynarodowym było, mam nadzieję, też profesjonalne, ale czekamy na rezultaty. Niemniej jednak drugim wyzwaniem to jest stworzenie dla studentów bardzo komfortowych warunków. Wiemy, że sytuacja mieszkaniowa nie jest najlepsza w kraju. Mimo to, że Politechnika oferuje ponad 2000 miejsc, to próbujemy remontować akademiki czy modernizować je gruntownie. Jeden z przykładów to jest DS numer 3 na jednoosobowe pokoje, ale nie, studenci nie są zainteresowani tylko taką modernizacją, ale również tym, żeby przebywać w kilkuosobowych, czy głównie dwuosobowych pokojach, żeby móc się integrować. Więc to jest nasze wyzwanie takie strukturalne, a bardziej powiedzmy systemowe, edukacyjne, to połączenie sztucznej inteligencji, nowych motywów dydaktycznych, problemów do rozwiązania ze studentami i myślę, że o zgrozo demografia nam w tym pomoże, że więcej będzie kontaktu pomiędzy nauczycielami a studentami, a to jest najważniejsze na uniwersytecie.
0: No właśnie, jeśli już mówimy o tych studentach, to zakończyła się też rekrutacja. Nowi studenci zawitają do drzwi Politechniki Poznańskiej. Jakie kierunki najliczniej oni wybierali w tym roku? Czy być może są jakieś zaskoczenia tutaj?
1: Generalnie zaskoczeń większych nie ma, choć otwieraliśmy też nowy kierunek jak Quantum Technologies, pełni po angielsku, to jest niszowy kierunek i ma bardzo dobrą reputację. Inne to jest Data Science w biznesie, czyli połączenie trochę ekonomii z inżynierią, 15 osób na jedno miejsce. No trywialnym jest mówienie, że cyberbezpieczeństwo czy sztuczna inteligencja dominuje, ale rzeczywiście tu jesteśmy jednym z najlepszych w kraju i liczba kandydatów, jak i jakość kandydatów jest rewelacyjna. My nigdy nie baliśmy się może o jakby liczbę kandydatów, ale jakość jest naszą domeną. No i w tym roku mamy naprawdę rewelacyjną młodzież. W ogóle muszę powiedzieć, że studenci są rewelacyjni i my musimy przestać narzekać, tylko po prostu współpracować. To jest inna generacja, trochę z innymi wymogami.
0: Technologie kwantowe, cyberbezpieczeństwo i sztuczna inteligencja, czy to są te obszary, na które Politechnika Poznańska będzie stawiała w tym roku?
1: To jest jedna z domen, myślę, że połączenie właśnie nowych technologii informacyjnych z połączeniem z twardymi elementami bezpieczeństwa, to jest dual use, technologie dronowe, podwójne zastosowanie, ale trzeba nie zapominać o jeszcze takich twardych kierunkach od architektury po budownictwo czy mechanikę, która też jest potrzebna. Więc właściwie no, cały wachlarz jest naszą dobrą domeną, nasi absolwenci dostają rewelacyjną pracę, a jeszcze trzeba mówić o zrównoważonym rozwoju, czyli to, co jest związane z inżynierią materiałową, z chemią, z zieloną chemią, czy mówimy o energetyce, tu też mamy bardzo dużo możliwości i taki kierunek jak Green Energy, czy inne kierunki związane z tak zwaną zieloną energią, no są dla nas ważne, łącznie z energetyką jądrową.
0: Rozwija się też kampus Konkolewo niedawno, bo w czerwcu otwarto nowy hangar. Czy tutaj też czekają Politechnikę jakieś nowe inwestycje i nowe wyzwania związane z tym kampusem?
1: finalizujemy ośrodek dydaktyczno-szkoleniowy, to jest taki akademik z salami konferencyjnymi, więc będziemy tam gościć studentów, ale również studentów z zagranicy. Już dzisiaj dzięki współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną mamy dwa duże projekty. ESA Spaceship to jest szkoleniowy dla studentów, doktorantów. Mamy studentów z ETH, Zurych to jest najlepsze uczelnia techniczna w Europie, z Tuluzy, z Malagi. No i oczywiście nasi studenci są w tym gronie, więc liczymy, że ten rozwój kampusu będzie dalej nam pomagał w kształceniu lotnictwa, ale też systemu dual use z technologiami kosmicznymi, łącznie z kryptografią cyfrową. Wspólnie z PCSS-em będziemy tam budować infrastrukturę łączności właściwie kwantowej, komunikacji kwantowej. No to jest najlepszy i najnowszy system zabezpieczenia. Bezpieczeństwa zarówno banków, jak i systemu militarnego, jak i naszych danych.
0: Na Politechnice też od dwóch edycji już istnieje program tutoringu. Na czym on polega i jak on się sprawdza?
1: Każdy ze studentów dostaje niejako opiekuna. Ten opiekun jest bezpośrednim, nazwijmy to, partnerem w takich relacjach edukacyjnych, w wyborze kierunków i to jest połączenie jeszcze z kołami naukowymi, więc taki mentor daje dużo więcej jakby możliwości wyboru kierunku współpracy, udziału w konferencjach i przygotowanie do pracy zawodowej w interdyscyplinarnych zespołach, jak i również przygotowanie do szkoły doktorskiej. Nam zależy, żeby taka osoba była lepiej zaopiekowana, ale też dodatkowo taka osoba dostaje stypendium, no to może mieć, myślę, że większe zaangażowanie w edukację w uczelni niż dorabianie poza nią, więc tu dwie czekolady przy jednym działaniu.
0: Czy studenci to sobie chwalą, czy dochodzą do pana rektora takie głosy?
1: Bardzo chwalą. Miałem zaszczyt być na jakby niejako podsumowaniu pierwszej części. Byłem zachwycony studentami, bo naprawdę potencjał jest niesamowity tych osób. To są osoby, które są też najbardziej zaangażowane, więc może to nie jest najbardziej, przepraszam, reprezentatywna próba studentów. Niemniej jednak crème à la crème i chcemy właśnie pokazywać, że taki model jest lepszy. Jak już wcześniej powiedziałem, to jest troszeczkę taki problem bezlednik i taki praktyczny kurs łącznie z mentorem, więc myślę, że bliższy kontakt z taką osobą, która jest bliska studentom, jest ważny.
0: Ci studenci rzeczywiście są ważni, no bo bez nich nie byłoby uniwersytetu. Stąd też moje pytanie, jaką Politechnika Poznańska ma wizję studenta i później absolwenta? Jaki w tym nowoczesnym świecie powinien on być?
1: Znaczy ja uważam, że za dużo student nie może się zmieniać. To musi być osoba młoda, która jest otwarta na poznawanie świata. Musi być trochę twarda. Nie należy się poddawać. Te studia na Politechnice, ale i na innych uczelniach, nawet na kierunkach, które uznawane są za miękkie, nie chcę powiedzieć humanistyczne, bo my też jesteśmy humanistami, a że trochę znamy matematyki, to jest też nasz przywilej. Niemniej jednak nie należy szybko się poddawać. Wymagania są duże, że inżynier musi spełniać odpowiednie standardy, ale każdy absolwent uczelni wyższej musi je mieć, więc ja uważam, że tylko pasja, tylko chęć zdobywania wiedzy, no i macie dzisiaj, drodzy studenci, większe szanse niż były kiedyś i mnie to cieszy. Macie Erasmusa+, macie Uniwersytety Europejskie, musicie też wyjeżdżać do innych ośrodków, żeby poznawać ludzi i studiować na jeden semestr, dwa, wracać do nas i budować naszą gospodarkę, bo to jest kraj, który rzeczywiście się rozwija. Jeżeli podróżujecie w świecie, to widzicie, że jest tu przestrzeń do samorealizacji i naprawdę do dobrego działania w życiu tym zawodowym.
0: Na sam koniec jeszcze poproszę pana rektora o takie życzenia dla studentów, którzy dzisiaj zainaugurowali razem z władzami Politechniki Poznańskiej ten nowy rok akademicki.
1: Drodzy studenci, życzę, żebyście mieli rzeczywiście przyjemność ze studiowania, żebyście nie zapominali, że obok studiowania jest jeszcze przestrzeń do życia prywatnego. Są imprezy, ale po tych imprezach trzeba się obudzić, przynajmniej o 11, żeby przyjść trochę na zajęcia i zobaczyć, co uczelnie oferują. Odkrycia, dużo, dużo pasji, dużo energii, uśmiechu. My potrzebujemy też waszej młodości, żeby uniwersytety stawały się młodsze przez doświadczenie, więc wszystkiego, wszystkiego dobrego. Nie bójcie się pytać, pukajcie do naszych drzwi. My musimy dla was służyć i tego wam życzę, żebyśmy partnersko mogli pokonywać te trudności, które są, ale na nie, mam nadzieję, nie będziemy patrzeć, tylko będziemy mówić, co przyjemne w studiowaniu i w działaniu na rzecz naprawdę szeroko rozumianej edukacji.
0: Bo właśnie w tym całe piękno tego studiowania. Ja bardzo panu dziękuję. Moim i waszym gościem był rektor Politechniki Poznańskiej, profesor doktor habilitowany Teofil Jesionowski. Raz jeszcze dziękuję.
1: Dziękuję, dobrego studiowania.

0: Jeżeli jest się obeznanym w kulturze, to jest się kulturowym czy może kulturalnym?
1: Na to pytanie dzisiaj odpowie nam pani profesor Halina Zgółkowa w Pogotowiu Językowym.
2: Uwaga, uwaga. Audycja archiwalna.

0: zderzenia z polszczyzną. Językowe dylematy rozwiązuje członkini Rady Programowej Programu Społecznego Mistrz Mowy Polskiej, profesor Halina Zgółkowa. Środa, godzina 17.30. Pani profesor, w jakich sytuacjach użyjemy słowa kulturalne, a kiedy kulturowe?
1: Zacznijmy od tego, że są to przymiotniki, zarówno kulturalne, jak i kulturowe, przymiotniki pochodzące od kultura. I tak tradycyjnie chciałabym nawiązać do pochodzenia tego wyrazu, mianowicie kultura pochodzi z łaciny, cultura czy culturus, a dokładnie uprawa, pielęgnacja. Czyli tak naprawdę na początku to było, dotyczyło głównie uprawy ziemi, pielęgnacji ziemi, jeżeli chodzi o ten rzeczownik. Od tego, znaczy to było w starożytności, w średniowieczu, jeszcze gdzieś do wieku XIII-XIV. Potem zaczęto XIV-XVII wiek, to jest doskonalenie rozumu, czyli wychodzimy na wyższe piętro, to doskonalenie rozumu, obyczajów dotyczyła kultura. XVIII wiek to jest już kulturalne zachowanie, to jest bliższe naszym. No i oczywiście wiek XIX, bardzo szeroko rozumiana kultura. I teraz współcześnie to znaczenie kultura, no i od tego pochodne przymiotniki kulturalny i kulturowy, ma wiele znaczeń. Przede wszystkim kulturalny ma co najmniej trzy znaczenia. I tu bym zaczęła oczywiście od tego pierwotnego znaczenia kultury, czyli rolnicze, uprawianie z zastosowaniem różnorodnych zabiegów agrotechnicznych, na przykład stan kulturalny gleby, to jest kulturalny, czyli od tego mamy agrokultura czy kulturoznawstwo, to już jest z innej dziedziny. Drugie znaczenie kulturalne to jest, oznacza człowieka dobrze wychowanego i obytego w pewnych, w różnych sytuacjach, czyli mówimy duża osobista kultura, kulturalny człowiek, mężczyzna, kulturalne towarzystwo. Bardzo lubimy przebywać w kulturalnym towarzystwie, czy kulturalne zachowanie. I trzecie znaczenie, które bym tu wymieniła przy kulturalnym, dotyczy kultury i służy jej upowszechnianiu, który stanowi pewien, ten kulturalny stanowi pewien składnik naszej kultury. Na przykład wymiana kulturalna, dalej rewolucja kulturalna, dorobek kulturalny, ośrodki kulturalne, życie kulturalne, no, zdobycze kulturalne. I to jest takie bardzo już szczegółowe. Natomiast kulturowy jest, ma, jest pojęciem dużo szerszym od kulturalny. Kulturowy to jest całokształt duchowego i materialnego dorobku ludzkości. Na przykład grupa, wspólnota kulturowa, dorobek kulturowy, wartości kulturowe, czy tożsamość kulturowa, która łączy pewne grupy. Czy też możemy mówić dziedzictwo kulturowe, czyli wspólne cechy i wartości, które wyznaje pewna grupa. Czyli jest to zjawisko społeczne, historyczne, antropologiczne, naukowe. Wtedy będziemy mówić kulturowe. Czyli w stosunku do kulturalny, kulturowy jest przymiotnikiem nadrzędnym.
2: Czyli w tym okresie na przykład w Poznaniu mamy dużo wydarzeń kulturalnych.
1: Kulturalnych.
2: To powiemy, że Poznań na przykład jest miastem wtedy kulturowym. Czy kulturalnym wtedy?
1: Nie, no dużo dzieje się rzeczy związanych z kulturą, czyli kulturalne. A kulturowe to są pewne, no, na przykład pewne społeczności wiążą zjawiska kulturowe. Język będzie tu chodził, obyczaje, to wszystko będzie kulturowe w tym znaczeniu.
0: Aferowe pogotowie językowe.

0: programu społecznego Mistrz Mowy Polskiej.
1: Audycja archiwalna. Autopromocja.
2: Wkręć się w eter. Zgłoś się na nabór do Radia Afera i podziel się swoją pasją. Poszukujemy m.in. prezenterów audycji popołudniowych i weekendowych, autorów serwisów informacyjnych oraz reporterów miejskich, muzycznych, kulturalnych i sportowych. Przyjdź 17 października na godzinę 10 do Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej lub zapisz się na nabór online. Szczegóły na afera.com.pl.
3: Jak naprawdę działają firmy? Skąd biorą się chaos, marnotrawstwo i niepotrzebne problemy? Sparing procesowy to konkretna rozmowa o organizacjach, procesach i decyzjach, które wpływają na codzienną pracę tysięcy ludzi. Czwartek, godzina 17:30.
4: Krautrock, Avantprog, Zöll. Kapusta w Canterbury, czyli inna strona rocka progresywnego i psychodelicznego. Czwartek, godzina 23.
1: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja.
5: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: To jest ostatnie 20 minut na to, by zgarnąć jedną wejściówkę podwójną na koncert Scream Inc. w ramach trasy koncertowej 40-lecie Master of Puppets. Już w tę sobotę 10 października w klubie Dwa Progi.
1: A pytanie konkursowe na dzisiejszy dzień brzmi, jaką radę dalibyście studentom pierwszego roku i dlaczego? Tak pozostając w klimatach studenckich, jesteśmy ciekawe, jakie rady macie dla pierwszaków. Swoje odpowiedzi wysyłajcie na numer 7148, wpisujcie w nich słowo afera, następnie wasze imię i nazwisko oraz odpowiedź na to pytanie wraz z uzasadnieniem. Koszt wysłania SMS-a to złoty 23 zł, a na wasze odpowiedzi czekamy już tylko do godziny 18.
0: Nie możemy się doczekać.

0: mamy jeszcze jedną propozycję od Politechniki Poznańskiej, mianowicie szkolenie pod tytułem Prawo autorskie i AI w szkolnictwie wyższym. Tematyka szkolenia obejmie zasady dotyczące praw autorskich do utworów tworzonych na uczelni, specyfikę utworów naukowych i dydaktycznych oraz najczęstsze błędy związane z korzystaniem z cudzych materiałów. Będzie także chwila na posłuchanie o konsekwencjach prawnych wykorzystania narzędzi AI w pracy dyplomowej, naukowej i administracyjnej. Myślę, że szczególnie ten fragment o AI w pracy dyplomowej może zainteresować wielu słuchających nas studentów, a także będą rekomendacje dotyczące bezpiecznego wdrażania AI w instytucji akademickiej.
1: A celem tego szkolenia jest wskazanie realnych ryzyk oraz praktycznych rozwiązań, które mają pozwolić pogodzić innowacyjność z bezpieczeństwem prawnym. Szkolenie będzie odbywało się 28 października między 10.30 a 14.30, ale tutaj uwaga, musicie się spieszyć, ponieważ liczba uczestników jest ograniczona, a decyduje o nich kolejność zgłoszeń.

0: z nich należą zaburzenia nerwicowe, stany lękowe, ataki paniki, a także fobie. W Polsce wzrasta też liczba osób, które chorują na depresję, a szczególnie narażonymi grupami są kobiety i dzieci. No, kondycja psychiczna, jak wiemy, jest bardzo ważna i wpływa też nie tylko na nas, ale też na osoby, które są nam bliskie. I właśnie z tej okazji Uniwersytet Medyczny w Poznaniu organizuje czwartą już konferencję naukowo-szkoleniową pod tytułem Podmiot, sztuka, terapia, edukacja.
1: Organizatorzy konferencji pragną tutaj zaakcentować potrzebę debaty wokół problematyki wsparcia zdrowia psychicznego i relacji międzyludzkich, przede wszystkim działaniami arteterapeutycznymi, o których już dzisiaj też wspominałyśmy, jako kluczowych w osiąganiu satysfakcjonującej jakości życia. Konferencja odbędzie się 12 i 13 października bieżącego roku w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego imienia Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, a więcej informacji o tym wydarzeniu znajdziecie na stronie UMP.

I tym sposobem zbliżamy się do godziny 18, a to znaczy, że to już koniec dzisiejszego wydania Studenckiego Patrolu. Okazuje się, że najlepszą radą, jaką można dać pierwszoroczniakowi, jest luz. I ja się pod tym podpisuję. Też myślę, że wszyscy, którzy dzisiaj uroczyście się inaugurowali, najważniejsze jest to, żeby po prostu wyluzowali i cieszyli się tym czasem. Także do zwycięzcy konkursu odezwę się po programie, a dzisiaj za konsoletą realizatorską był Kuba Jamrus, przed mikrofonami Marta Broda i Paulina Bernard. Dzięki, cześć.

0: Zbliżamy się do 17:57, a to znaczy, że czas na serwis informacyjny.
1: Aleksander Szwart, zapraszam. Minęło ponad 50 lat od premiery pierwszego tomu Jerzy Cjady, 22-tomowej sagi Małgorzaty Musierowicz. Z tej okazji powstał szlak turystyczny wokół Poznania, inspirowany sagą. Obejmuje on 32 miejsca wokół regionu, obecne na kartach powieści, m.in. Kicin, Wierzenica, Promno, Lednogóra, Kostrzyn, Puszczykowo czy Pobiedziska, gdzie mieszka autorka. To właśnie tam w sobotę odbędzie się premiera szlaku, o czym mówi dyrektorka Miejskiej Biblioteki imienia Łukasza Opalińskiego, Małgorzata Halber.
2: Wysłuchamy prelekcji, pójdziemy na spacer właśnie przez Pobiedziska, a na rynku planujemy wielką niespodziankę. Zachęcamy naszych mieszkańców do stylizacji na lata 90. Co nam się z tego uda, będzie można zobaczyć na rynku w Pobiedziska, gdzie mam nadzieję spotkamy tajemniczych bohaterów Jerzy Cjady.
1: Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 10.
3: Radio Afera. Okno na świat.
1: Wolontariusze Stowarzyszenia Dla Świata wrócili z 3-tygodniowej misji w Kamerunie. Działali tam w ramach programu Protetyk Słuchu Dla Świata, instalując m.in. aparaty słuchowe dla pacjentów. O przebiegu misji odpowiedział jej członek i adiunkt w Zakładzie Protetyki Słuchu UNP, dr Olgierd Stieler, który udał się na nią razem z Izabelą Nowak.
4: Mnóstwo pracy, rzeczywiście. 240 pacjentów, dwie osoby, to jeszcze w dwóch placówkach. Byliśmy w Bertła przy granicy Republiki Środkowoafrykańskiej i pracowaliśmy też w stolicy w Yaoundé, dokładnie rzecz biorąc w jej najbiedniejszej części, karier kamieniołom. Tam ściągali ludzie z całej Afryki Środkowej i tam są slumsy, tam siostry postawiły za cel, żeby zmienić dzielnicę. Przebadaliśmy całą szkołę.
1: W Kamerunie opieka medyczna nie istnieje i wciąż powszechne jest przekonanie, że choroby są efektem czarów i klątw. Dlatego oprócz leczenia pacjentów należało przeprowadzić badania oraz wyszkolić lokalny personel.
3: Co słychać w twojej okolicy? Sprawdzisz na 98,6.
1: W sobotę nastąpi otwarcie sezonu łyżwiarskiego. Od tego czasu otwarte zostaną lodowiska nad Maltą oraz w wielofunkcyjnej hali sportowej Wilda. Więcej informacji znajdziecie na stronie miasta Poznania.
3: Świat nauki w Radiu Afera.
1: Powrót po wakacjach do szkolnej lub uczelnianej rzeczywistości potrafi być trudny. Dr Karolina Appelt z Udziału Psychologii i Kongwistyki UAM podczas rozmowy na studenckim patrolu Westybur 8 września dała radę, jak temu zaradzić.
5: Moja rada jest taka, żeby pytać, żeby nie bać się zadawać pytań i że tutaj inne osoby są też od tego, żeby informacji udzielać i po prostu, żeby się dowiadywać tego, czego nie wiemy, bo to rodzi gdzieś tam to nasze poczucie bezpieczeństwa.
1: Oprócz tego warto zadbać o regularny sen, czy stosować metodę małych kroków i ustawiać sobie cele bliższe do rozwiązania. I to już było wszystko w tym serwisie. Na następny zapraszam za niecałą godzinę.
3: Radio Afera 98,6 MHz. Autopromocja.
6: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
7: Get yourself locked in to bump and grind.
8: Od połamanych elektronicznych rytmów do hip-hopowej ulicy i klimatycznego R&B. Bump and Grind. Każda środa, godzina 22 na 98,6.
3: Autopromocja. Reklama.
9: Twoja oferta ma trafić do studentów? Zareklamuj się w Studenckim Radiu. Skontaktuj się z nami. Promocja @afera.com.pl.
3: Reklama.
10: Radio Afera 98,6 MHz.
11: Hej! Jara! Gramy na aferę!
12: Subiektywne podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej. Od słonecznej Katalonii po zimne noce w Stoke. W każdą środę po 18:00.
13: W audycji Gramy na Aferę poruszamy ważne kwestie piłkarskiego świata. Ostatnio z Radkiem Laudańskim omówiliśmy nowe rozdanie w kadrze Włochów, przez co w tym tygodniu cała Polska debatuje na temat pizzy. W przyszłym tygodniu możecie się więc spodziewać sporów dotyczących paei, bo dziś motywem przewodnim będzie La Furia Roja, reprezentacja mistrzów Europy i mistrzów świata, czyli po prostu reprezentacja Hiszpanii. Za mikrofonem Filip Szymkowiak, realizuje nas dzisiaj Jakub Jamrus, a moim gościem jest Filip Żak. Buenos dias.
14: Cześć, witam serdecznie.
13: Jak to jest powrócić na stare śmieci, można powiedzieć?
14: Super, za wiele się widzę, że nie zmieniło. Atmosfera ciągle zacna i oczywiście bardzo dużo tutaj pozytywnego i merytorycznego kontentu, mam nadzieję.
13: Dzisiaj na pewno będzie merytorycznie, bo dotychczas miałeś okazję rozmawiać o poznańskim sporcie, a dzisiaj pójdziemy trochę bardziej globalnie, no bo mówię, reprezentacja Hiszpanii będzie poruszana. Sam jesteś fanem Barcelony, natomiast jak dobrze wiesz, jak kibicuje Atletico, dlatego no, w przypadku akurat La Furia Roja to ty wypadasz tutaj lepiej, bo tych reprezentantów macie w Barcelonie więcej, ale to jest temat, który poruszymy trochę później. Dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, choć ta decyzja niedługo będzie miała swoją miesięcznicę, to Hiszpański Związek Piłki Nożnej przedłużył kontrakt z selekcjonerem Luisem de la Fuente do 2032 roku. Jeśli ten baskijski trener dokończy umowę, to po pierwsze będzie miał 71 lat wówczas, a po drugie stuknie mu równe 10 lat na stołku selekcjonerskim. Czy to jest dobra decyzja, czy nie wypali się ten projekt baskijskiego selekcjonera?
14: Po pierwsze, 71 lat, a patrzymy na Luisa de la Fuente i się zastanawiamy, kiedy on będzie miał 50 urodziny, ale nie, no to jakby myślę, że to nie podlega kontrowersji. To, co zrobił Luis de la Fuente z tą ekipą, jest w ogóle przechodzi najśmielsze oczekiwania, jakie mogli sobie stawiać kibice reprezentacji przed jakby no, zatrudnieniem nowego trenera po Luisie Enrique. Jeśli chodzi o samego Luisa de la Fuente, no to każdy widzi, jak się rozwinęła ta ekipa pod jego pieczą. No, Mistrzostwo Europy, Mistrzostwo Świata, wygrana Liga Narodów, potem finał Ligi Narodów, ale przegrany. No generalnie same sukcesy, teraz jest to niesamowita passa, 40 chyba jeden meczów bez porażki. Najdłuższa passa w ogóle w historii futbolu, no niesamowite rzeczy się dzieją. Ja pamiętam te początki ogólnie Luisa de la Fuente, gdy on obejmował to stanowisko. Tam w tle był ta taka słynna afera z Luisem Rubialesem w tle, gdy on odchodził ze Związku Hiszpańskiego po tym słynnym skandalu z zawodniczką tam Realu Madryt, Hermoso chyba. Bardzo dużo osób negatywnie wypowiadało się na temat trenera de la Fuente już dlatego, że on tak naprawdę nie stanął naprzeciw Rubialesowi, nie wypowiedział się negatywnie na jego temat, wręcz przeciwnie, on jakoś tak między słowami raczej udzielał mu poparcia, no bo tak naprawdę on był jego człowiekiem, tak? On był przecież wcześniej trenerem kadry U21, z którą też miał bardzo duże sukcesy. De la Fuente został, Rubiales odszedł, no i wiele mówiło się o tym, że po prostu kwestią czasu jest, aż De la Fuente również odejdzie. Hiszpanie tylko czekali na takie pierwsze, większe potknięcie, gdzie będą mogli go zwolnić, no ale to potknięcie przez te kilka lat aż do dziś nie nastąpiło. No, wręcz przeciwnie, były same sukcesy i można teraz spokojnie dyskutować na temat, czy Luis De la Fuente nie jest najlepszym w ogóle selekcjonerem w historii tej reprezentacji.
13: Luis De la Fuente tak naprawdę przegrał ten mecz swój drugi ze Szkocją. Pierwszy wygrał, to był mecz z Litwą bodajże, to był sparring. Mówiliśmy na tym na poza anteniu. Tam była sytuacja jeszcze covidowa, gdzie reprezentacja Hiszpanii cała nie przeszła pozytywnych testów, dlatego zagrała reprezentacja młodzieżowa, której selekcjonerem był też Luis de la Fuente. Następnie od razu został wybrany na człowieka, który poprowadzi też seniorską kadrę. Od tego czasu 42 mecze, dokładając ten ostatni z Chorwacją, bez porażki, chociaż. No i tutaj można się zastanawiać, ponieważ Hiszpania po przegranej ze Szkocją na Euro przegrała też finał Ligi Narodów z Portugalią. Tylko że to jest porażka w rzutach karnych. Jedni mówią, że mecz trwa 90, ewentualnie 120 minut, reszta to jest już loteria. Natomiast jeżeli w karnych ktoś może wygrać, to siłą rzeczy ktoś też musi przegrać. Skłaniasz się bardziej do tej wersji 42 meczów bez porażki, czy 28, co i tak jest świetnym wynikiem?
14: Nie, no wydaje mi się, że żeby było sprawiedliwe, no to musimy liczyć tylko ten regulaminowy czas gry, bo jak bierzemy pod uwagę na przykład drużyny klubowe, gdzie tak naprawdę no, drużyny te w zdecydowanej większości meczów grają tylko po 90 minut, nawet jeśli mecz kończy się remisem, no to trzeba być sprawiedliwy również wobec reprezentacji Hiszpanii, tak? Jeżeli Hiszpania ten mecz de facto zremisowała, no to ten wynik liczymy jako remis do tej serii. Oczywiście potem były rzuty karne, Portugalia wygrała, no na, jakby Hiszpanii na nic ten remis, bo przecież przegrali finał, tak? Ale no jeśli patrzymy tylko na tę serię zwycięstw lub porażek, no to de facto tam porażki nie było w tych 90 minutach, więc mecz zakończył się remisem, także możemy mówić no, o tym, że Hiszpania jest niepokonana od 42 spotkań.
13: Założę się, że Cristiano Ronaldo ma na ten temat inne zdanie, ale Cristiano Ronaldo słynie z tego, że bardzo często ma inne zdanie niż oceniający go kibice. Co do Luisa de la Fuente, zakończył on karierę trenerską, jeżeli chodzi o stricte prowadzenie drużyn piłkarskich w 2011 roku. Jego ostatnim klubem było Deportivo Alaves. Następnie w 2013 został zatrudniony w Hiszpanii U19. Następnie Hiszpania U21. Drobny epizod w takiej reprezentacji U23, która w zasadzie jest reprezentacją olimpijską. No i dostał Hiszpanię seniorską. Bardzo można zwracać uwagę na to, że Hiszpanie wyhodowali sobie całe pokolenie, począwszy od Pedriego, Gaviego, Lamina Yamala, Fermina Lopesa, Fernana Torresa. Można tych piłkarzy wymieniać dowoli. Nico Williamsa, o dziwo, wymieniłem większość z Barcelony. W każdym razie widać, że ten trener też miał do czynienia z piłkarzami już wcześniej, zanim oni zadebiutowali w seniorskiej reprezentacji. Jak to wpłynęło na ten wygląd tej reprezentacji? Bo chyba trzeba się odciąć od legendarnej tiki-taki. To znaczy, to jest taktyka tiki-taki odnosi się tak do stylu gry, w zasadzie grania podaniami. To jest archaiczne dosyć pojęcie, mało się używa tego w obecnym futbolu. Aczkolwiek wciąż, jeżeli się myśli o reprezentacji Hiszpanii, myśli się o tych czasach 2010-2012, gdzie piłeczka, kolokwialnie mówiąc, chodzi. Jak wygląda to obecnie? Jak Luis de la Fuente poukładał sobie ten zespół, z którym notabene dorastał od kadry U19 aż do dziś?
14: No masz rację, że jeżeli myślimy o piłce hiszpańskiej, to od razu nam się kojarzy ta tiki-taka, która tak naprawdę no, takie swoje owoce zaczęła przynosić w 2008-2010 roku, kadra Vicente del Bosque. Oczywiście też jej takim no, jednym z prekursorów był Pep Guardiola w Barcelonie, ale no, dzisiaj piłka wygląda zupełnie inaczej. Dzisiaj, jeśli myślimy o takim nowoczesnym futbolu, który przynosi efekty, no to możemy tutaj wymienić chociażby PSG Luis Enrique, takie mocne tutaj stempel na fazy przejściowe, szybki odbiór piłki, wysoki pressing, no i świetnie w to wszystko wpisuje się właśnie kadra Luisa de la Fuente, ponieważ on moim zdaniem bardzo dobrze wyważył właśnie te proporcje, czyli nie zatracił tej mentalności hiszpańskiej w tym swoim graniu. Hiszpania cały czas, przez większość meczu, nieważne z kim gra, kontroluje ten mecz, operuje zdecydowanie dłużej piłką niż przeciwnik, ale mimo wszystko też potrafi zaskoczyć takimi szybkimi atakami wertykalnymi, coś na podobnego trochę do tego, co prezentuje Barcelona Hansiego Flicka, chociaż tam to jest jeszcze bardziej ekstremalny sposób grania, bo tam to tak naprawdę czasem jest jazda w jedną i drugą bez trzymanki. Luis de la Fuente nie jest aż tak ekstremalny, nawet widzimy to po linii obrony, ona jest ustawiona trochę niżej, ale no to też ma swoje plusy, ponieważ łatwiej potem Hiszpaniom bronić na przykład jakieś takie szybkie ataki z bocznych sektorów boiska, gdzie obrońcy mogą się szybciej znaleźć w swoim polu karnym. No ale tak jak mówiłeś, Luis de la Fuente, oczywiście możemy mówić, że trafiło mu się świetne pokolenie z generacyjnymi talentami jak Yamal czy Pedri, ale no dużo on takich piłkarzy kluczowych, czy to na Euro, czy na Mundialu, on sobie sam zbudował, czy to właśnie w kadrze U21, chociażby Fabian Ruiz, no, który wydawałoby się, jakby tak spojrzeć na papier, na nazwiska, no to on no, nie miał prawa nawet być w pierwszym składzie, no jak Ruiz przed Pedrim, no ale koniec końców to Ruiz właśnie był i na Euro, i na Mundialu takim kluczowym zawodnikiem. Na Euro faktycznie, no Pedri wtedy tam doznał kontuzji, ale Ruiz też prezentował się świetnie. na Mundialu tak samo, no jak wszedł za Pedriego, to tak naprawdę nie zagrał słabego meczu. Nawet taka ciekawostka, że nie było przypadku w ogóle w historii, gdy Fabian Ruiz wychodził w składzie Hiszpanii, żeby Hiszpania przegrała mecz. On jakby jest w ogóle niepokonany w tej kadrze, a zagrał ponad 50 spotkań. No to też jest rzecz bez precedensu, myślę. Ale tak, no wracając, no to tacy zawodnicy jak chociażby Ruiz, jak nie wiem, Nico Williams na Euro, jak Alex Baena teraz, który też no nie był takim oczywistym wyborem, no bo wszyscy się zastanawiali, no jak to przecież Hiszpania na Euro słynęła z tych takich szybkich, błyskotliwych skrzydeł z Jamalem i Williamsem na czele, a teraz Alex Baena. Sam też pamiętam, że po tych pierwszych meczach na Mundialu byłem taki trochę, że no dlaczego nie spróbuję chociażby tam Wiktora Munoza albo nie wiem, nawet Jeremiego Pino, no a De La Fuente się uparł, stawiał na takiego Baena, który był takim team playerem typowo na Mundialu, no i to mu się opłaciło, także to też świadczy o kunszcie tego trenera i po prostu na świetnej takiej pracy z zawodnikami indywidualnie i po prostu na umiejętności budowania ich.
13: O Aleksie Baenie krąży plotka, że to jest po prostu głupi, powiedz, głupi to bym go obraził. Chodzi o to, że niemądry piłkarz. Aczkolwiek tutaj możemy na podstawie piłkarzy trochę wysupłać różnicę między piłkarzami Atletico i piłkarzami Barcelony. Widać na przykład po Marku Pubilu czy Aleksie Baenie, że to są tacy, takie buldogi do gryzienia trawy. Co prawda to nie zawsze jest potrzebne, chociażby w pierwszym meczu z Chorwacją, kiedy Chorwaci weszli dosyć agresywnie w to spotkanie, faulowali bardzo często Lamina Jamala, ale Hiszpanie starali się grać w piłkę. W końcu Chorwaci odpuścili, bo wynik już nie był im tak na rękę, nie był taki korzystny. Alex Baena cały czas ich tak podszczypywał, cały czas gdzieś tam zaczepiał i jest taka różnica, bo na przykład Lamin Jamal w swoich początkach miał w sobie coś takiego, że dryblował dla samego dryblingu. Faktem było to, że mu to wychodziło, bo potrafił 15 razy tego samego obrońcę wkręcić w ziemię, tylko dlatego, żeby go wkręcić w ziemię. Rozumiesz, o co chodzi. Na Euro w Niemczech było to najbardziej widoczne, kiedy no, była taka plażowa piłka, można powiedzieć, po prostu la zabawa, natomiast teraz dorósł do tego i widać, że czerpie przyjemność z wymieniania podań, tworzenia sytuacji dla swoich kompanów. No i właśnie, Hiszpania wychodzi na tym lepiej, kiedy na jednym skrzydle ma Lamina Jamala, który tworzy sytuację dla kolegów. No, to w ogóle też jest trudno określić takiego piłkarza, no bo to jest piłkarz najwyższego poziomu, czyli potrafi zrobić wszystko, daje ci wiele różnych możliwości. Natomiast na drugim skrzydle jest inna przeciwwaga, bo Alex Baena różni się bardzo od Nico Williamsa. Patrząc na to, że Hiszpania opiera się na skrzydłach, kiedy wychodziła na tym lepiej? Bo można powiedzieć, że Euro wygrała z dwoma podobnymi skrzydłowymi, natomiast Mistrzostwa Świata z dwoma różnymi od siebie skrzydłowymi.
14: Do Jamala i ogólnie tych skrzydeł Hiszpanii się zaraz odniosę, bo jakby rzeczywiście to jest trafne to, co powiedziałeś, ale no sam Baena to faktycznie jakby on czasem, tak jak piłkarsko jest takim artystą, tak to jego zachowanie jakby w ogóle nie pasuje do tego, co on prezentuje faktycznie na boisku, bo no nie wiem, pamiętam na różne sytuacje, jak on był jeszcze zawodnikiem, chociażby w Villarreal, czy nawet w Atletico, takie głupie, bezsensowne, takie chamskie w ogóle faule, zagrywki. No, faktycznie on pasuje do tego stylu Cholo Simeone świetnie, bo jest to zawodnik, który potrafi dać się po prostu rywalom zaleźć za skórę, mimo że czasem jakby no nie jest to już w granicach gry fair play, ale tak, jeśli chodzi o te skrzydła, o samego Jamala, no to jakby ja pamiętam te początki Jamala bardzo dobrze, to też nie było tak, że on właśnie bardzo imponująco u niego na samym początku była już ta taka dojrzałość, gdy jak on wchodził, jak miał 16-17 lat do kadry czy do klubu, no to faktycznie, no czasem było tam widać już takie juniorskie granie, bardzo dużo dribblingu, więcej niż teraz zdecydowanie, ale to nie było tak, że jakby on bezsensownie się, nie wiem, pchał w tłum, tracił piłkę, bo nie, u niego właśnie od początku widać było taką dojrzałość, taką świadomość taktyczną już, kiedy zwolnić, kiedy przyspieszyć, kiedy wejść w dribbling, kiedy podać, no jakby to, myślę, definiuje tylko tych największych, po prostu, nie wiem, no ci chłopacy z La Masii, większość może faktycznie jest wyszkolona w genialny sposób, ale no po takim Jamalu to po prostu chyba już musi być we krwi, jakby, tak przynajmniej ja to interpretuję, bo nie wiem, nie widziałem chyba wcześniej zawodnika, żeby w tym wieku potrafił tak świadomie podejmować decyzje na boisku, no ale tak, teraz Jamal to też jest taki po prostu kolejny krok w tej jego karierze, w tej ścieżce na szczyt, że on z takiego efektownego grania coraz bardziej widać, no jakby próbuje być coraz bardziej efektywny, bo no jak nawet sobie spojrzymy na same suche liczby Jamala, on nie notował aż tyle goli, aż tyle asyst, no a jak teraz sobie spojrzymy na ten jego początek sezonu, to praktycznie w każdym meczu dowozi tą tak zwaną merytorykę piłkarską, czyli ma gola, ma asystę, no i to jest coś, co cechuje tych największych, no bo bez tego trudno byłoby by mu się zbliżyć do poziomu, no nie wiem, Ronaldo czy Messiego, a zakładam, że on do tego aspiruje, bo oni mieli liczby no nieziemskie, tak, to każdy o tym wie i oni byli maszynami do robienia liczb, więc no Jamal też, żeby nawet rywalizować z zawodnikami teraz najlepszymi na świecie, z, nie wiem, z Kylianem Mbappé, z Harrym Kane'em, no to musi mieć bardzo dobre liczby, bo oni takie liczby też mają. No jeśli chodzi o same skrzydła reprezentacji Hiszpanii, o to pytanie, jakby kiedy Hiszpania wyglądała lepiej, nie wiem, ciężko powiedzieć, odpowiedzieć tak jednoznacznie na to pytanie, bo jak sobie przypomnimy te skrzydła z Jamalem i Williamsem, to był taki powiew świeżości, jakby no nikt się nie spodziewał, że to od razu tak będzie hulać, też Nico Williams wtedy nie był aż tak mainstreamowym zawodnikiem, on trochę tak wszedł z tego Atletiku jako taka postać jeszcze nieznana w szerszym kontekście, poza tą bańką hiszpańskiej piłki, no i on się na tym Euro tak objawił jako taki no po prostu kolejny ciekawy zawodnik, taki naprawdę przyszłościowy.
13: Ale potem przygasł. A co się stało z Nico Williamsem? Teraz nie dosyć, że nie gra ani w reprezentacji Hiszpanii, to jeszcze jak włączam sobie czasem Athletic Bilbao, to też nie chodzi. Tu nie ma jakiegoś przypadku kontuzji, jak w przypadku na przykład Lamina Jamala, który no, doznał kontuzji przed Mistrzostwami Świata i długo wchodził w te mistrzostwa. Tak samo Nico Williams nie miał takiego przypadku i co się z nim stało?
14: To znaczy, no to prawda, że większość meczów Williamsa w poprzednim sezonie była bardzo słaba, ale on mimo wszystko był trapiony trochę przez te kontuzje, bo on też zmagał się z pubalgią. Czyli z tym, z czym jakby de facto zmagał się również Lamine Yamal na początku poprzedniego sezonu. No ale u Yamala jakoś to... No po prostu szybciej poradzono sobie z tym problemem. Za Williamsem to się potem ciągnęło tak naprawdę cały sezon, bo mimo, że on tą pubalgię teoretycznie wyleczył, to potem doznawał różne takie urazy mięśniowe, które wybijały go z rytmu. No i faktycznie no już w poprzednim sezonie nie był tym Williamsem, którego jakby świat poznał na Euro, ale jakby w finale mundialu i tak był kluczowy, bo maczał tam palce przy akcji bramkowej. No tak, no ale no Williams jest mimo wszystko zawodnikiem z bardzo wysoko zawieszonym sufitem i myślę, że on da tej reprezentacji jeszcze wiele dobrego, ale tutaj również jakby jest Alex Baena, o którym jakby nie będzie miał łatwo Williams w walce o miejsce w składzie, ponieważ no Baena może nie jest takim jakby efektownym zawodnikiem, jest zupełnie innym typem zawodnika, to jest taki skrzydłowy z duszą rozgrywającego, potrafiący zejść do środka, posyła świetne, naprawdę świetne przeszywające podania, jak był zawodnikiem Villarreal, to zaliczał rekordową tak naprawdę liczbę asyst, jeśli chodzi o ten klub. Teraz też sezon w Atletico rozpoczął bardzo dobrze, ma już chyba na koncie 4 gole. No i w tych meczach Hiszpanii też tak naprawdę zawsze, oprócz tego meczu wczorajszego, no w tych dwóch pierwszych meczach tam
13: dołożył... Mamy na myśli mecz Chorwacja-Hiszpania 2-1.
14: Tak. No w tym pierwszym meczu z Chorwacją i w meczu z Anglią miał gole, miał asystę, także no też widać było, że tą formę trzyma. No i on jest takim bardzo pożytecznym zawodnikiem, bo takich zawodników w tym jakby współczesnym futbolu się ceni. Nie wiem, no można to nawet zauważyć po transferach Barcelony, gdzie jakby Hansi Flick stwierdził, że on konkretnie potrzebuje Antonego Gordona i Karima Dejmiego. No właśnie może nie przez to, że oni są nie wiadomo jak efektywni i po prostu no nie są to zawodnicy tak jak właśnie, nie wiem, chociażby Nico Williams, którzy po prostu przedryblują 5 zawodników i zrobią coś niczego czasem. Raczej nie, ale są to zawodnicy, którzy świetnie pracują dla zespołu i po prostu bardzo dużo dają w tym pressingu. I taki też jest Alex Baena, także ciężko stwierdzić, który zawodnik jest lepszy. Myślę, że to jest kwestia po prostu planu pod mecz. Tak naprawdę no Luis de la Fuente teraz ma taki trochę kłopot bogactwa i może sobie ustalać to tak jak chce.
13: Zamykając temat skrzydłowych w reprezentacji Hiszpanii, proste pytanie. Czy Barcelona i La Furia Roja będą miały konflikt dotyczący Lamina Yamala? Tak samo jak wyglądało to w przypadku na przykład Pedriego, który no, został zajechany siłą rzeczy mówiąc, który miał za sobą cały sezon klubowy, którym jechał na reprezentację i jechał nawet na Igrzyska Olimpijskie. Teraz na tym zgrupowaniu Ligi Narodów Lamin Yamal zagrał 4 mecze, największą ilość minut, chociaż na mecz wychodziło to 70 minut, to finalnie uzbierał ich najwięcej z całej kadry. Czy to nie będzie piłkarz zajechany, że tak powiem?
14: No tak, widziałem taką statystykę, że 280 minut zagrał teraz w tych 4 spotkaniach. Ogólnie, jeśli chodzi o takie zarządzanie minutami zawodników głównie Barcelony, bo ja na to najbardziej zwracałem uwagę, no w poprzednim sezonie bardzo denerwowało mnie to, co robił Luis de la Fuente, bo często faktycznie w takich meczach już z rywalami no, z niższej półki, gdy te mecze były rozstrzygnięte, de la Fuente trzymał chociażby Yamala do końca na boisku i Yamal grał od deski do deski wszystko, nieważne z kim, ale teraz naprawdę za to zgrupowanie można tylko przyklasnąć trenerowi de la Fuente, bo on świetnie zarządzał minutami tych zawodników, nawet nie wiem, Pau Cubarsi, który zagrał 3 mecze po 90 minut, to w tym meczu z Czechami nie zagrał w ogóle, nie było go w kadrze. Luis de la Fuente stwierdził, że po prostu ten zawodnik musi odpocząć. Z Yamalem też to robił świetnie, bo Yamal wychodził zawsze w pierwszym składzie, ale czasem, nie wiem, zszedł w przerwie, czasem w 60, 70 minucie. I no, jeśli pytasz o konflikt, te konflikty już się pojawiały, bo jak, właśnie a propos tej półbalgi, jak Yamal miał półbalgię, no to Barcelona bardzo...
13: Gramy na aferę bawił, czy półbalgia to jest przewlekły ból spojenia łonowego, czyli można powiedzieć ból pachwi, który występuje najczęściej u sportowców, biegaczy podczas oddawania strzałów i sprintów.
14: Tak, najczęściej też występuje u zawodników właśnie młodych, gdy po prostu ten organizm, to ciało się jeszcze rozwija. No, więc mieliśmy właśnie przykład Yamala, Williamsa, jeszcze wiem, że Franco Mostantuo no, też miał tą dolegliwość, ale nieważne, no wracając, to jeżeli tak, jeżeli mówimy o konfliktach, no to ten konflikt się pojawiał. Pamiętam, że bardzo niezadowolona była Barcelona z tego, że Yamal chyba w październiku poprzedniego roku pojechał na kadrę, zagrał tam parę spotkań, gdy zmagał się z tym urazem i przed listopadową przerwą reprezentacyjną wiem, że Barcelona tak celowo troszkę zrobiła Yamalowi taki mały zabieg, że po prostu, nie wiem, no tam dostał z tego, co kojarzę, jakieś takie zastrzyki specjalne w tą pachwinę, żeby po prostu uporać się z tą pubalgią. No i czas jego rekonwalescencji wynosił 2 tygodnie, no czyli dokładnie tyle, ile trwa przerwa reprezentacyjna. Ogólnie jest to dosyć, teraz się robi coraz częstszy zabieg, że no, kluby zabiegają, żeby ci piłkarze na tą reprezentację nie jeździli, bo no jak wiemy, kalendarz jest strasznie wypełniony, a te dodatkowe mecze, dodatkowe minuty będą się odbijać w dalszej części sezonu. No ale tak jak teraz Luis de la Fuente no, zarządzał minutami, no to tak naprawdę można sobie tylko życzyć, jakby ja mówię tutaj ze swojej perspektywy, że mógłbym sobie tylko życzyć, żeby tak to wyglądało potem w przyszłości. Wtedy myślę, że Barcelona nie będzie miała nic do zarzucenia trenerowi i będzie się żyło wszystkim lepiej.
13: Gramy na aferę, audycja na Radio Afera 98.6. Skończyliśmy temat skrzydłowych reprezentacji Hiszpanii. Po krótkiej przerwie poruszymy temat legendarnego napastnika lub braku napastnika reprezentacji Hiszpanii.

0: Styl reprezentacji Hiszpanii już dawno nie jest związany z tiki-taką, ale jest jeden łącznik. W reprezentacji Hiszpanii nie ma typowej dziewiątki. Gra albo Oyarzabal, albo Ferran Torres. Są to napastnicy, którzy schodzą po piłkę jeden, Oyarzabal w sensie, trochę głębiej schodzi po piłkę, żeby zagrać ją, rozegrać z kolegami, ewentualnie się zastawić, zgrać ją do skrzydła. Natomiast Ferran Torres to zawodnik, który korzysta z wolnych pozycji. Wbiega tam, gdzie tak zwane martwe strefy, gdzie obrońcy nie patrzą. Nie ma typowej dziewiątki, tak jak Polacy mogliby sobie porównać Roberta Lewandowskiego, który świetnie odnalazł się w hiszpańskiej piłce, w hiszpańskim stylu gry w Barcelonie. Natomiast sama La Furia Roja takiej typowej dziewiątki nie ma. W zasadzie to nigdy nie miała. Jakby się tak cofnąć do 2010 czy 2012 roku, z jednej strony jest Fernando Torres, ale ta Hiszpania, która zdobywała Euro, tego typowego napastnika nie miała. Jak to wygląda obecnie? Czy jest potrzebny taki zawodnik? Bo, co wspomnę później, jest w młodzieżówkach piłkarz, który jest dziewiątką nietypową dla hiszpańskiej piłki.
1: Tak, to znaczy, no, tak jak sobie przypomnijmy te wszystkie najlepsze reprezentacje Hiszpanii, no to faktycznie one grały bez takiej typowej dziewiątki. Oczywiście występowały tam takie dziewiątki szkolone właśnie w Hiszpanii, typu, nie wiem, David Villa na przykład, no to z jednej strony, no, zawodnik występujący na pozycji numer 9, ale lubiący zbiegać w takie boczne sektory boiska, czy cofać się po piłkę. Tak samo wygląda sytuacja aktualnie, tak jak powiedziałeś, no Mikel Oyarzabal, no to jest troszkę takie 9,5, czyli zawodnik grający trochę może w stylu Karima Benzemy, który lubi po prostu zejść po tą piłkę, rozegrać, zaatakować z głębi. Jakby on jest też świetnym teamplayerem i widać, że po prostu świetnie rozumie się z tymi zawodnikami, którzy są wokół niego. Jest to zawodnik naprawdę grający bardzo inteligentnie, który świetnie wie, co ma robić i po prostu bardzo dobrze pomaga też tej reprezentacji swoim poruszaniem się na boisku, swoją inteligencją. Ferran Torres, no jeśli chodzi o Ferrana, no to co by o nim nie mówić, on też jakby jego z takich głównych zalet, którą już prezentował w Barcelonie czy w Manchesterze City, pamiętam, że Pep Guardiola zwracał na to uwagę, jest właśnie wychodzenie na pozycję, na wolne pole, świetnie po prostu czuć się tego tempa. Guardiola go wtedy porównywał do Jamie'ego Vardy'ego w tym aspekcie, że po prostu są mistrzami w tej dziedzinie. No, Ferran też jakby świetnie to prezentuje, jest to coś, co często po prostu wykorzystuje Lamine Yamal, posyłając prostopadłe podania, no ale jakby wiemy, jak to z Ferranem wygląda, no czasem wyjdzie na to wolne pole i znajdzie się w dogodnej sytuacji, po prostu nie wykorzysta jej, ale jakby do samej kreacji reprezentacji Hiszpanii, no to są te zawodnicy, którzy idealnie pasują i ten brak takiej typowej dziewiątki, no zdecydowanie nie jest problemem. Wydaje mi się, że jakby no jest to drużyna skrojona pod to, żeby grać po prostu na każdej pozycji zawodnikami z duszą takiego rozgrywającego.
0: Zliczyłem to sobie i przez ostatnie 12 meczów, czyli cofając się do pierwszego meczu Mistrzostw Świata z Capo Verde, 0-0, przypomnijmy, wyświnity występ Vozini, Hiszpania uzyskała 22,7 XG, z czego strzeliła 24 bramki. Można to nazwać lekkim overperformancem, czyli więcej strzela
1: niż
0: dokładnie. To jest średnio 2 bramki na mecz. Nie było tego widać podczas Mistrzostw Świata aż tak bardzo, bo wyłączając na przykład mecz z Arabią Saudyjską czy Austrią, większość meczów kończyła się takim skromnym 1-0. Nawet ten finał, gdzie całkowicie Argentyna została zdominowana, padła tam tylko jedna bramka i to w dogrywce. Jak patrzę, najgorzej szło im z reprezentacją Francji. Tam 1,6 XG, czyli strzelili z tego 2 bramki. Natomiast ostatni mecz z Chorwacją 1,2 XG, więc też strzelili z tego 2 bramki. Konkluzja jest taka, że Hiszpanie generalnie strzelają tyle, ile sobie wykreują. Posiadają długo piłkę, a krąży o nich legenda, że są, że grają ekwilibrystycznie, że dużo tworzą sytuacji. Jak pokazują liczby, oni wykorzystują to, co konkretnie mają. I czy to nie jest problem właśnie tej dziewiątki? Kogoś, finishera tak zwanego, kogoś, kto może wykończyć sytuacje stworzone przez kolegów z drużyny.
1: No tak, a z drugiej strony ja teraz mogę odbić piłeczkę i zapytać, po co Hiszpanii dziewiątka, skoro jest taki ktoś jak Mikel Merino, czyli zawodnik, który jest, może być dziewiątką, dziesiątką, ósemką, szóstką i świetnie się jakby odnajduje i zawsze to, co ma, to wykorzysta. Nie, zupełnie na serio, nie wydaje mi się, żeby to był jakby typowy problem braku tej dziewiątki. W sensie, no to też dobrze świadczy o po prostu innych zawodnikach, którzy są na boisku, że po prostu no, wykorzystują to, co mają. Bo to też jakby nie zawsze jest tak, że tak jak to w piłce bywa, czasem jest setka i taki Ferran ją zmarnuje, a czasem jest sytuacja, nie wiem, która jest oceniona na 0,04 XG, jakiś strzał z dystansu, Jamal trafi po widłach i jest gol, także no, różnie to bywa, no, ale jeśli chodzi o te takie typowe dziewiątki, no to zawsze mimo wszystko ta Hiszpania w zanadrzu ma taką typową właśnie, no wiadomo, że przez wiele lat podstawowym napastnikiem był Alvaro Morata, no który już jakby, któremu już bliżej zdecydowanie takiego typowego profilu numer 9, już nie wiem, Mojer Zabalowi czy Dawidowi Villi. Ostatnio na mundialu był Borja Iglesias, który też jest takim typowym targetmanem, zawodnikiem pola karnego. Teraz na to zgrupowanie został powołany debiutant Roberto Fernandez, który też jest takim zawodnikiem mocnym fizycznie. On mi trochę przypomina Alvaro Moratę, bo też świetnie wychodzi na wolne pole, dobre warunki fizyczne, szybkość, ale też potrafi po prostu tę sytuację zmarnować, chociaż w tym sezonie prezentuje świetną skuteczność. No a w młodzieżówkach są tacy zawodnicy jak, nie wiem, dowołane to zgrupowanie Carlos Espi czy Gonzalo Garcia, którzy też jakby ten mają profil takiej nowoczesnej dziewiątki, ale no Espi to jest bardziej taki zawodnik do po prostu obcowania w polu karnym, Garcia jest bardziej mobilny. Także Hiszpania tych napastników mimo wszystko jakichś ma.
0: Carlos Espi to jest piłkarz, o którym mówiłem, że kryje się taki potencjał w młodzieżówkach, który bardzo lubi José Mourinho, trener Realu Madryt, lubi na niego stawiać, wie kiedy go wpuścić, żeby ten wykorzystał w pełni swój potencjał, ale jak pięść do nosa pasuje do tej reprezentacji Hiszpanii, no bo nie wyobrażam go sobie jako człowieka, który zmieniłby realnie obraz meczu do tego, co kreują mu pozostali zawodnicy. Może ty widzisz to inaczej i Carlos Espi w przyszłości będzie stanowił o sile reprezentacji Hiszpanii, no bo kogoś takiego na pozycję 9,5 czy konkretnie 9 będzie trzeba na pewno szukać.
1: Może tak, to znaczy no wszystko zależy od tego, jak po prostu, jak bardzo i w jakim tempie będzie się rozwijał ten zawodnik, no bo jeżeli to będzie to tempo, które jakby Carlos Espi prezentuje od poprzedniego roku, czyli jakby debiut w Levante, tam bardzo szybko wywalczenie sobie podstawowego składu poprzez strzelenie kilku goli, tak naprawdę zapewnienie utrzymania drużynie z Walencji, potem transfer trochę niespodziewany do Realu Madryt, tu na początku w Realu też już ważne kilka goli, no to jakby no widzimy, że ten progres Espiego w rok jest niesamowity. Jeżeli Espi będzie tak takim typowym właśnie goleadorem, który będzie notował bramkę za bramką, no to ciężko będzie trenerom reprezentacji takiego zawodnika w ogóle odstawić. No będzie trzeba na niego stawiać. Ale faktycznie jest to profil, który no nie do końca wpisuje się w tą charakterystykę gry reprezentacji Hiszpanii, ponieważ Hiszpania zazwyczaj gra bez takiej typowej dziewiątki. Taki zawodnik troszkę ociężały, taki mało mobilny. Nie wiadomo, jak by się wpasował po prostu w ten system. Ale jest to tak naprawdę, jest to bardzo faktycznie ciekawa kwestia. Wydaje mi się, że no Carlos Espi może pełnić taką rolę chociażby takiego Joselu w Realu Madryt, który jak trzeba to po prostu w końcówce spotkania, czy w drugiej połowie, jak mecz się nie układa, wejdzie, zastawi się, przytrzyma piłkę, nie wiem, dostanie jakąś wrzutkę i strzeli z głowy, bo no świetnie ten zawodnik się odnajduje w polu karnym, więc wydaje mi się, że on będzie dosyć przydatny i będzie...
0: Ale Carlos Espi nie dostał w końcu żadnej szansy na pokazanie się w seniorskiej reprezentacji. Szansę dostał wspomniany Roberto Fernandez. I kim jest ten piłkarz? Czy to jest właśnie sytuacja, o której wspomniałeś, że strzela gola za golem w lidze i selekcjoner nie jest w stanie go ignorować. Musi go powołać, bo trzeba przypomnieć, że Roberto Fernandez strzela te gole hurtowo w lidze. Co prawda przeciwnikom takim jak Levante czy Osasuna Pampeluna, też nie deprecjonując przeciwnika, aczkolwiek jest to Liga Hiszpańska. Natomiast Roberto Fernandez jest wychowankiem Barcelony. Na pewno w Barcelonie miał pewien epizod. Niedawno kupiony przez Espanyol za 6 milionów. No właśnie, on zagrał z Czechami pełen mecz i tak tak samo, jak podejrzewam, że będzie wyglądał Carlos Espi, wyglądał ten Roberto Fernandez.
1: Jeśli chodzi o Fernandeza, to faktycznie miał on epizod w Barcelonie w drugiej drużynie, był tam chyba przez dwa sezony, on chyba typowo wychowankiem Barcy nie jest, on wydaje mi się przychodził z Malagi, jeśli mnie pamięć nie myli, ale faktycznie był w tej Barcelonie. No, szczerze powiedziawszy, z tego co ja pamiętam, no to nie spodziewałem się, że Roberto Fernandez zaliczy aż taki rozwój, że znajdzie się w reprezentacji pewnego dnia, ale faktycznie w tym Espanyolu jakby on prezentuje się w tym sezonie bardzo dobrze. Ja pamiętam te pierwsze pół roku Roberto Fernandeza w Espanyolu, bo on został kupiony chyba w zimę ze Sportingu Braga i to pierwsze pół roku naprawdę było bardzo obiecujące. On może nie strzelał jakoś hurtowo tych goli, ale naprawdę bardzo dobrze wyglądał na boisku. Dochodził do tych sytuacji strzeleckich, też no obrońcy bardzo często mieli z nim problem, świetnie się urywał obrońcom i widać było potencjał tego zawodnika, no ale w tym sezonie dołożył do tego bramki, co tak naprawdę troszkę postawiło Luisa de la Fuente w takiej sytuacji, że on musi powołać tego zawodnika. Mimo wszystko ja byłem trochę zaskoczony, bo jest też inny, drugi zawodnik w tej lidze, który jest bardzo dużym zaskoczeniem, też Hiszpan, też napastnik, czyli Sergio Camella, tutaj akurat wychowanek Atletico Madryt. On w tym sezonie w siedmiu meczach strzelił 7 goli. Ja myślałem, że to właśnie ten zawodnik dostanie szansę, ale no dostał ją Fernandez, myślę, że równie zasłużenie i no akurat po tym meczu z Czechami no to jakby no nie odgrywał w żadnej tam pierwszoplanowej roli, ale jest to taki zawodnik, którego warto mieć na radarze.
0: Kadra Hiszpanii jest na tyle szeroka, że no w zasadzie Hiszpania mogła wystawić cały drugi skład, a i tak byłby on lepszy niż nasza reprezentacja. Pije tutaj dokładnie do zawodników takich jak Jeremy Pino czy Victor Muñoz. Oboje grają w Premier League. Jeden w Crystal Palace, drugi niedawno kupiony przez Liverpool. Czy to są piłkarze, na których warto zawiesić oko? Ponieważ jeden wydaje mi się takim popularnym wiatrakiem. Porównałbym go do Mariusza Fornalczyka, zachowując wszelkie proporcje. Aczkolwiek przyklejony do linii, taki lubi zejść do środka, lubi strzelić, lubi właśnie biegać na dużej dynamice. Natomiast byłem też fanem Jeremiego Pino, a po tym jak przeszedł do Crystal Palace trochę osłabł i to jest piłkarz, który z tych, którzy dostali szansę na obecnym zgrupowaniu, dostał tych minut najmniej. No, czy są to piłkarze, na których warto zawiesić oko, czy jednak Hiszpania musi dalej szukać nowych skrzydłowych? No też to brzmi absurdalnie, no bo jak szukać zmiennika albo nowego skrzydłowego do 19-latka czy 20-parolatka na drugim skrzydle?
1: Szczerze powiedziawszy, jeśli chodzi o Jeremiego Pino, on mnie w tym momencie nie przekonuje. Ja pamiętam te jego początki w Villarreal, on naprawdę zapowiadał się bardzo dobrze i jakby no, był on takim kolejnym produktem tego szkolenia kanaryjskiego, bo on chyba pochodzi właśnie z
0: Las Palmas, tak.
1: Tak, z Wysp Kanaryjskich. No, świetny zawodnik, duża odwaga, przebojowość, dribbling, tak naprawdę wszystko, ale on niestety doznał zerwania więzadeł i po tym zerwaniu więzadeł wrócił trochę odmieniony. Potem ten transfer do Crystal Palace, też ten sezon w Premier League raczej bez błysku. To samo to powołanie Jeremiego Pino na Mundial było dość szeroko dyskutowane. Nie była to taka oczywista opcja, aczkolwiek on w tej kadrze już był dużo, dużo wcześniej, więc dlatego De La Fuente no, stwierdził, że warto go zostawić. Ale no nie wiem, jak patrzę na przykład na reprezentację U21 Hiszpanii, która no, de facto jest silniejsza niż zdecydowana większość seniorskich reprezentacji w ogóle w Europie, co też świadczy o sile Hiszpanii, no to jest tam taki zawodnik, na przykład jak Pablo Garcia, wychowany w Realu Betis, który obecnie przeszedł do Racingu Santander, bo no, jakby to był bardzo dziwny ruch i tam no, Real Betis po prostu musiał kogoś sprzedać, a zysk z Garcia to był po prostu czysty zysk przez to, że on jest wychowankiem, to tak na marginesie, ale on naprawdę jest takim zawodnikiem, na którego warto też, myślę, warto jakby śledzić i jest to zawodnik z bardzo dużym potencjałem, który może wypłynąć na szerokie wody już niedługo. Drugim takim zawodnikiem jest Jan Virgili, który również taki bardzo ciekawy skrzydłowy. Był w Barcelonie, potem poprzedni sezon w Majorce. No właśnie, to jest bardzo podobny zawodnik do Victora Muñoza. Wydaje mi się, że jakby są to zawodnicy, którzy przyszłościowo mogą walczyć o to miejsce w kadrze Hiszpanii, bo to są naprawdę podobni profilem, zawodnicy lubiący dribbling, bardzo, bardzo szybcy. Takie
0: mamy wypowiedź być w archiwach od teraz. Zobaczymy, za kilka lat będzie można zweryfikować. Tak. Oby się sprawdziło, bo życzymy skrzydłom Hiszpanii jak najlepiej. A co życzymy im w obronie? Tutaj znów trochę podeprę się statystykami. Od tych 12 meczów, od meczu z Cabo Verde, Hiszpanii średnio pozwalają na pół bramki na mecz. To znaczy XG przeciwko nim to jest pół bramki. Natomiast łącznie, ile się uzbierało tych bramek, z wyliczeń algorytmu powinni stracić 6 bramek i tych bramek 6 stracili. Z czego na Mistrzostwach Świata tylko jedną, co jest naprawdę niesamowitym wynikiem. A w Lidze Narodów ostatnio 2 bramki z Anglią, 1 z Chorwacją, 1 z Czechami i kolejna z Chorwacją. To nie jest dobry prognostyk, kiedy 4 mecze z rzędu tracisz bramki. Podobnym i chyba najlepszym swoim zestawieniem w defensywie. Mam tutaj pytanie a propos środka obrony. Kto do zestawu spał Kubarsim? Bo mówi się, że Dean Housen stopniowo robi progres, natomiast widać, że częściej reprezentacja Hiszpanii traci bramki z nim w składzie niż bez niego. Czy jest to Emerick Laporte, który będzie się starzał? Czy jest to Robin Lenormand, który zdobył euro, ale później trochę jest na fali niewznoszącej, a znoszącej? No i kogo tutaj szukać dalej?
1: Akurat jeśli chodzi o środek obrony, no to raczej byłbym spokojny, bo Hiszpania też ma w kim wybierać. Faktycznie ostatnio te bramki trochę tracili, no ale pamiętamy, jak wyglądał ten mundial. No oni tak naprawdę mieli stalową obronę, tam jakiś rekord w ogóle minut bez straty bramki. No jeśli chodzi o zestawienie takie konkretne, no to docelowo myślę, że to będzie Dean Housen, bo jest to zawodnik oprócz Pau Kubarsiego, który raczej ten sufit ma najwyżej postawiony. Jest to zawodnik, któremu zdarzają się jeszcze takie głupie błędy, czasem takie braki w koncentracji, no ale piłką przy nodze jest to zawodnik absolutnie wybitny, tak samo jak Pau Kubarsi, oni we dwójkę po prostu mogą tymi podaniami przełamowującymi linię po prostu siać spustoszenie. No póki co będzie...
0: Ale właśnie, czy nowoczesny futbol odszedł od tego, że obrońca musi głównie bronić, wystarczy ewentualnie jeden do dyspozycji taki, który wyprowadzi akcję, czy jeżeli masz dwóch zawodników, którzy bronią, no nie powiem jako tako, ale no bronią podobnie jak wprowadzają piłkę, są w zasadzie takim defensywnym pomocnikiem na środku obrony, to czy to będzie zdawało coraz częściej, no czy to będzie dawało radę?
1: Jasne, że jakby przede wszystkim obrońca musi bronić, jakby no samo założenie gry na obronie, no to jest bronienie, ale no jeśli chodzi o ten styl reprezentacji Hiszpanii, no to tam obrońca też musi atakować, czyli posyłać te świetne podania, którymi cechuje się Kubarsi czy Housen. No wszystko zależy od tego, jak Housen będzie wyglądał w defensywie, no bo oprócz niego mamy, nie wiem, Marka Pubilla, który miał świetny sezon w Atletico, który świetnie broni akurat, czy Cristiano Mosquera, który też jakby ma potencjał na świetnego obrońcę, takiego typowo defensywnego odbronienia. Także no, wydaje mi się, że wszystko zależy od tego, jak Dean Housen będzie się dalej rozwijał, bo na przykład jak będzie prezentował taką dyspozycję, jaką miał pod koniec poprzedniego sezonu w Realu Madryt, no to w ogóle tutaj raczej myślę, że tego dyskwalifikuje w zupełności, ale jeśli będzie wyglądał tak, jak wygląda na początku tego sezonu, no to jak najbardziej można tę dyskusję na temat jego obecności w kadrze prowadzić.
0: Trochę zamykając już sprawy i personalne, i statystyczne, mam ciekawostkę, ona pokazuje, jak bardzo Hiszpania stawia na ten ofensywny futbol. Jednocześnie prowadzi ofensywny futbol i mimo wszystko nie pozwala przeciwnikom za dużo grać. Zgadnij, ile strzałów przez ostatnie 12 meczów oddali Hiszpanie.
1: Ile strzałów oddali Hiszpanie? No tak, nie wiem, pewnie z 15 na mecz, 12 razy 15 na szybko, nie wiem, coś koło 180?
0: Dokładnie 199 strzałów, natomiast okay, przyjęli absurdalnie niską liczbę. To są 24 strzały ogólnie w 12 meczach. Średnio 2 strzały na bramkę na mecz. Jest debata, kto powinien bronić, czy David Raya, czy Unai Simon, ale moim zdaniem mógłbym bronić nawet ja, gdybym miał hiszpański paszport, bo 2 strzały na mecz to nawet ja bym obronił. Powiedziałeś, że ta żelazna defensywa wynika z tego, że Hiszpania lubi bronić trochę niżej, ale też odbiera piłkę wysoko na połowie przeciwnika. Jest czymś innym niż Barcelona Hansiego Flicka, bo Barcelona Hansiego Flicka broni wysoko. I jak odnajdują się w tym piłkarze pokroju na przykład Rodriego, cały środek pola, Rodri, Pedri, jak wygląda w tym pałku Barsi, którzy lubią właśnie wypychać przeciwników na spalonym i łapać przeciwnika dosłownie na połowie boiska.
1: Wydaje mi się, że właśnie jakby to jest ten taki trochę ból, jaki przeżywają kibice Barcelony, patrząc na to, jak ci zawodnicy, jaki

0: do środka pola, to, to też już wygląda troszkę inaczej, mimo że ta obrona jest ustawiona wyżej niż w reprezentacji. No to jednak Rodri jest takim spoiwem, który, który świetnie łączy po prostu tą obronę z pomocą i nie wiem, no i Kubarsi i Pedri, co akurat jakby było szeroko dyskutowane, czy Pedri będzie dobrze wyglądał przy Rodrim. No oczywiście, że będzie dobrze wyglądał, bo oboje są świetnymi piłkarzami. To, że jakoś tam nie zawsze po prostu to dobrze wyglądało w reprezentacji, to było wynikiem raczej tego, że Pedri był w słabszej dyspozycji na mundialu, ale nie dlatego, że obok niego grał Rodri. Nie no, Rodri wydaje mi się, że świetnie to, to spaja wszystko i sprawia, że ta obrona też wygląda lepiej, czy to w reprezentacji, czy to w Barcelonie.
1: Na zakończenie, żebyśmy mieli to też zarchiwizowane, to jest moja opinia, która często się na mnie mści, jednak często też wychodzi mi na dobre. Dani Olmo. Zawodnik, który moim zdaniem jest piłkarzem, który przez pół godziny daje maksa z siebie, nawet więcej niż maksa. 120-130% daje z siebie Dani Olmo, natomiast reszta meczu, czyli większość, godzina, to jest piłkarz, który przechodzi obok. Czy twoim zdaniem jest, czy trochę jest w tym prawdy i czy warto trzymać takiego zawodnika na boisku, jeżeli by okazałoby się to prawdą, który właśnie da przez pół godziny, no może sytuację na dwie bramki, trzy bramki, ale przez całą godzinę przechodzi obok meczu.
0: Wydaje mi się, że jakby Dani Olmo jest faktycznie nierównym piłkarzem, jest to troszkę taki piłkarz na dobrą pogodę, no ale jeżeli spojrzymy sobie na jego mundial czy euro, no to on w tej reprezentacji wygląda świetnie i to jakby nie tylko przez pół godziny, tylko przez okres całego spotkania. Bardziej ten zarzut w kierunku Daniego Olmo kierowałbym za grę w Barcelonie, bo największym jakby wątpliwością w przypadku tego zawodnika była jego podatność na kontuzję i czy on będzie zdrowy, bo raczej zakładano, że jak on będzie zdrowy, to będzie grał dobrze. Nie do końca tak było w poprzednim sezonie, bo on był zdrowy naprawdę przez bardzo długi okres, tak naprawdę chyba od listopada, nie miał żadnej kontuzji, a te mecze gdzieś tam często przechodził z boku i po prostu nie odgrywał tak znaczącej roli, jaką mógłby. No ale no mundial miał już świetny, no i wydaje mi się, że jest to zawodnik, który jest tak wyszkolony technicznie, i, że po prostu no ciężko takiego zawodnika gdzieś tam odstawić. On może sobie rywalizować o to miejsce w składzie z Ferminem Lopezem, bo to też jest ciekawa sytuacja. W Barcelonie częściej stawia się na Fermina. To Fermin jest tą jakby jedynką na pozycji numer 10, ale już w reprezentacji to Dani Olmo jest tą jedynką, Fermin siedzi na ławce, więc no widać, że po prostu ci zawodnicy się świetnie napędzają, no i Dani Olmo jest to piłkarz, którego jak najbardziej warto mieć w składzie.
1: Merytoryczny wykład hiszpańskiego futbolu. Dzięki ci, Filip, że wpadłeś do nas odwiedzić.
0: Dziękuję również.
1: 98,6 Radio Afera, gramy na aferę, zostańcie z nami na następnej audycji, a ja dziękuję wam bardzo. Realizował nas dzisiaj Jakub Jamrus, za mikrofonem Filip Szymkowiak. Do usłyszenia.

0: Zbliża się godzina 19. Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Aleksander Szwart, zapraszam. Od poniedziałku ruszyło głosowanie w poznańskim budżecie obywatelskim 2027. Do tegorocznej edycji zakwalifikowało się 158 projektów. Oddać można maksymalnie 5 głosów, 3 na projekty ogólnomiejskie i 2 na projekty rejonowe. Głosowanie odbywa się drogą elektroniczną na specjalnej stronie internetowej i potrwa do 30 października. Aby wziąć w nim udział, wystarczy być mieszkańcem Poznania, nie ma obowiązku bycia zameldowanym. Ogłoszenie wyników PBO 2027 nastąpi do 30 listopada.
2: O inwestycjach Poznania w Radiu Afera.
1: Ruszyło opracowywanie koncepcji przebudowy areny. Oprócz tego stworzony ma zostać program funkcjonalno-użytkowy. Jak mówi Paulina Nowicka, szefer z Poznańskich Inwestycji Miejskich, przebudowa podniesie standard hali.
3: Oczywiście z zewnątrz ta charakterystyczna bryła areny pozostanie niezmieniona. Inwestycja więc podniesie standard technologiczny, funkcjonalny czy też estetyczny areny. Ma także poprawić efektywność energetyczną, zapewnić zgodność obiektu z obowiązującymi przepisami i normami, zapewnić bezpieczeństwo użytkowników oraz dostosować budynek do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
1: Według wstępnych założeń nowa arena będzie mogła pomieścić od 3,5 do 4,5 tysiąca osób.
2: Student wie pierwszy z 98,6.
1: Opublikowano tegoroczną edycję raportu Portfel Studenta. Wynika z niego, że przeciętne miesięczne wydatki przekroczyły już 4 tysiące złotych. Najwięcej pieniędzy pochłaniają opłaty za wynajem mieszkania, wyżywienia oraz ewentualne czesne. Blisko połowa studentów mieszka z rodziną lub znajomymi, a ci, którzy decydują się na wynajem, zmagają się ze wzrostem kosztów. Co czwarta osoba z tej grupy płaci za pokój czy mieszkanie powyżej 1500 zł miesięcznie. Rosnące koszty życia zmuszają młodych ludzi do aktywności zawodowej, o czym mówi dr Przemysław Bartlik ze Związku Banków Polskich.
4: Studenci zwrócili na to uwagę, że bez pomocy rodzicom, czyli bez tego pracowania gdzieś tam w gastronomii, w logistyce, bez dorobienia trochę do tych środków, które otrzymuje się od rodziców, będzie bardzo ciężko studiować. Ten odsetek tych, którzy rezygnują ze studiów z przyczyn ekonomicznych, jest dosyć wysoki, bo to jest 13%.
1: Więcej w tym temacie usłyszycie w ostatnim wydaniu magazynu reporterów Radia Afera. Gościem Pauliny Bernard był dr Przemysław Bartlik ze Związku Banków Polskich. Audycję możecie znaleźć w serwisie YouTube.
2: Radio Afera. Lokalne źródło informacji.
1: Poznańscy działacze partii Razem apelują o zmniejszenie liczebności grup przedszkolnych z 25 do maksymalnie 18 dzieci. Miałoby to pozwolić na swobodne funkcjonowanie tym placówkom, którym grozi zamknięcie z powodu niżu demograficznego. Jak mówi Łukasz Karczewski z partii Razem, lepsze takie rozwiązanie niż zamykanie przedszkoli.
5: Taką mamy logikę samorządową i budżetów samorządowych, że po zamknięciu placówki, otwarcie takiej placówki na nowo jest drogą przez mękę i straszną batalią. Więc żeby oszczędzić i dzieciom obecnym problemów i przyszłym pokoleniom poznańskich przedszkolaków trudności, lepiej, żeby te placówki zachowano, myśląc o demografii w perspektywie dłuższej niż rok.
1: Członkowie partii Razem poinformowali o rozpoczęciu zbierania podpisów pod obywatelską inicjatywą uchwałodawczą w tej sprawie. Po zebraniu wymaganych 300 podpisów projekt uchwały trafi do Rady Miasta. I to już było wszystko, jeżeli chodzi o serwisy informacyjne na dziś. Na następną porcję informacji z regionu zapraszam jutro od 6.57.
2: Radio Afera 98,6 MHz. Autopromocja.
6: Połamana lekkość bitu. Lekcja historii jungle i drum and bass. Muzyka z przyszłości, sety DJ-skie, ciekawostki dla laików i pasjonatów. W każdą środę o 21 w Radio Afera.
7: I've named this one Post Office.
8: Postironiczny wieczór z muzyką alternatywną i eksperymentalną.
7: Każdy czwartek o godzinie 22.
2: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja. Reklama.
9: Zaczynamy nowy rok akademicki. Wielka wyprzedaż. Aż do wyczerpania zapasów w sklepie Put Brand Shop. Wpadnij już dziś i zrób swoje zakupy. Znajdziesz nas na kampusie Piotrowo w budynku Biblioteki Technicznej Piotrowo 2. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 13. Wpadnij do Brand Shopu.
2: Reklama. Radio Afera 98,6 MHz.
10: Aferytm. Aferowy magazyn muzyczny. Najnowsze wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady. Zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19. Aferytm.
11: Dobry wieczór, drodzy słuchacze. Minęła godzina 19 i zaczynamy środowy aferytm. Sprawdzimy dzisiaj, co tam w tym muzycznym świecie słychać. No a dzieje się ostatnio bardzo dużo, także o tym się przekonamy. Audycję dzisiejszą realizuje Jeremiasz Szczecina, a przy mikrofonie będzie dla was Karolina Ziębińska. No, zaczął się ten okres tras koncertowych, powoli wszystko się rozpoczyna i znowu trzeba decydować, na co poświęcić swój weekend. No, a jeżeli jeszcze nie macie planów na ten piątek, no to mam propozycję nie do odrzucenia, bo w poznańskich dwóch progach zagra Fink, czyli brytyjski muzyk, który promuje aktualnie swój najnowszy album The City Is Coming to Erase It All. I tutaj ostatnia szansa, żeby takie wejściówki zgarnąć, bo koncert jest wyprzedany, także sami ich nie kupicie, możecie je zdobyć u nas. No a jak je zdobyć? Wysyłajcie SMS na numer 7148, w treści wpisujecie afera, następnie swoje imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie, dlaczego to wy chcecie wziąć udział w tym koncercie. Koszt takiego SMS-a to złotówka i 23 grosze i na wasze odpowiedzi czekamy do godziny 20. A dzisiejsze zestawienie muzyczne zaczniemy sobie bardzo ciekawie, dosyć eksperymentalnie, ale też jazzowo.

Prosta z utworem OG Shock rozpoczęła nasz dzisiejszy aferytm. Jest to piosenka, którą promując artyści piszą o niej, że jest jak wyścig, w którym hamulce służą tylko do mocnych zakrętów i mam nadzieję, że taka też będzie płyta, że będzie dużo tam się działo, bo utwór, którego właśnie posłuchaliśmy, jest już ostatnim singlem promującym płytę Hits Different, która już niebawem, bo 16 października. No i cały ten album jest utrzymany w takiej dosyć hip-hopowej estetyce. Mówię tu już też tutaj o tej warstwie wizualnej, o okładce, która już jest dostępna. Kojarzy mi się bardzo z takimi oldschoolowo hip-hopowymi klimatami, no bo jednak te światy bardzo mocno się ze sobą przecinają w ostatnim czasie. Dużo mają ze sobą wspólnego, no i ciekawe rzeczy z tych połączeń powstają. Płyta miała już za sobą pierwszy sukces, mimo że jeszcze tak naprawdę nie wyszła, bo zdążyła się w preorderze wyprzedać jej limitowana edycja. No i już tak powiedziałam, że tego 16 października premiera, ale możecie posłuchać jej wcześniej, bo 12 października w sklepie Perola Records w Poznaniu odbędzie się listening party, gdzie również zespół będzie na miejscu, będzie można porozmawiać z artystami, no posłuchać przede wszystkim przedpremierowo płyty, także ja z pewnością się tam wybiorę i was też do tego zachęcam. A teraz przejdziemy w takie bardziej popowe, trochę nostalgiczne, no może mniej eksperymentalne klimaty, bo z najnowszym utworem Maxa Tachasiuka, który, jeżeli jeszcze go nie znacie, no to na pewno to nazwisko wam się jeszcze gdzieś przebije, bo myślę, że jest na dobrej drodze do wbicia się do tego mainstreamowego popu. No i wydał on niedawno utwór Ćma. Jest to utwór, który ma tak naprawdę dwa znaczenia. Jeden jest taki dosłowny, który usłyszycie zaraz w tekście. Historia o obsesyjnej relacji, w której jedna osoba chce trochę bardziej niż ta druga. No a drugie znaczenie utworu jest bardziej metaforyczne dla artysty, bo tytułowa ćma dążąca do światła opisuje tak naprawdę artystę, dla którego tym światłem jest inspiracja i takie przypływy kreatywności. No i cały czas tego poszukuje, mimo że nie zawsze to się udaje. No ale jednak, jak widać, są takie momenty, bo powstała ćma.

Max Stachasiuk i Ćma przed chwilą na naszej antenie. No, dosyć duży kamień milowy aktualnie za artystą, ponieważ jest w trakcie swojej pierwszej trasy koncertowej i pierwszych biletowanych koncertów, tak naprawdę poza tymi festiwalowymi. Niestety, co prawda, na trasie nie ma Poznania, ale śledźcie sociale Maxa, to może załapiecie się na jakiś koncert, może do któregoś miasta będzie wam po drodze. A tymczasem my przechodzimy do następnych propozycji. Zostaniemy jeszcze w popie, ale zdecydowanie podkręcimy tutaj energię, bo niedawno swój kolejny singiel wypuściła Ofelia. I dla mnie to jest taka artystka, która ma dosyć ciekawy przekrój swoich wydawnictw, bo mimo że cały czas gdzieś w tym popie działa, no to tak naprawdę zaczynała w 2019 roku z płytą Ofelia, która miała taki dosyć słowiański, bardzo organiczny klimat i ja to też bardzo doceniam i chętnie wracam do tej płyty. No ale z tych słowiańskich klimatów przez takie bardziej nostalgiczne i liryczno-popowe płyty przeszła teraz do tych bardziej popowo-rockowych, trochę taki rok 2010, trochę Y2K, bardzo buntownicze na pewno te utwory najnowsze są, takie wykrzyczane, trochę beztroskie, trochę prowokacyjne. No na pewno okładka jest tu prowokacyjna, ja wam nie będę może zdradzać, co na niej jest, ale to sobie możecie w tym momencie wyszukać, to będziecie wiedzieli, o czym mówię. A utwór jest o takiej wyczekanej relacji, o czystej radości z niej, no też tak jak tytuł wskazuje, bo jest to Czekałam z tym.

Czekałam z tym od Ofelii. Ofelia to jest kolejna taka artystka, której nawet ja nie życzę tego, tylko co przewiduję, że już za niedługo wbije się do takiej topki polskiego mainstreamu popowego. No, mimo że jednak często te niszowe bardziej rzeczy doceniam, no to jeżeli już coś ma być tak szeroko słuchane, no to myślę, że to jest dobra opcja. A tymczasem nie przedłużając, już przechodzimy do stałego punktu programu.

interkontynentalnie całkiem aktualnie na płycie tygodnia, bo jest nią Mother Tongue od zespołu Polki, czyli polsko-kanadyjskiego zespołu folkowego, który tworzą dwie polskie imigrantki żyjące w Kanadzie, czyli Marta pochodząca z Krakowa oraz Ewelina z Katowic. Zespół, który skupia się na tradycji słowiańskiej, na właśnie folkowych, tradycyjnych polskich brzmieniach ze współczesnymi aranżacjami i co ciekawe w swoim instrumentarium mają instrument, o którego ja istnieniu nawet szczerze mówiąc nie wiedziałam wcześniej, więc jest on na pewno dosyć niespotykany, a jest to suka biłgorajska. Taki rzadko używany aktualnie staropolski instrument smyczkowy. Zespół działa aktualnie w Toronto i tworzy w języku polskim, ukraińskim i angielskim. Przenosi na te języki pieśni słowiańskie, tradycyjne melodie i myślę, że to życie w obcym kraju mogło tak naprawdę przyczynić się do tej tęsknoty za polską kulturą, za tymi tradycyjnymi pieśniami, o której tak naprawdę my żyjąc w Polsce chyba nie myślimy za często, więc warto to przywrócić, warto tego posłuchać, a my teraz posłuchamy z tejże oto płyty utworu In the Morning.

Dosyć nostalgicznie się zrobiło z tą płytą, a przypominam, było to Mother Tongue, czyli aktualna płyta tygodnia. No i z tą nostalgią przeniesiemy się jeszcze na chwilę do wakacji, bo będzie to utwór o takich wakacyjnych, niewinnych zalotach, ale trochę z takim metaforycznym drugim dnem, trochę z głębszą tak naprawdę emocjonalną stroną niż mogłoby się z początku wydawać. No ale o tym, o czym jest, można się poniekąd domyślić po tytule. Jest to najnowszy singiel Mopa, który nosi tytuł Pani Ratowniczko.

0: czasu.
1: Jeżeli po tym utworze macie ochotę na więcej MOPA, no to w niedzielę zagra koncert na trasie Seweryna. I będzie to pierwszy koncert w odświeżonym składzie zespołu, no i oczywiście pierwszy koncert z nowymi piosenkami, które w ostatnim czasie tak systematycznie dosyć się pojawiały, ale też na pewno usłyszymy coś z tego, co ukaże się dopiero w 2027 roku. No a teraz niestety czas na przykre wieści, bo następny utwór, którego posłuchamy, będzie to Serce od zespołu Alskar. No i jest to ostatni utwór, który w historii tego zespołu wyszedł. Zespół po 8 latach kończy swoją działalność. Niestety czasem branża muzyczna jest okrutna, no i to właśnie jest przyczyną zakończenia tej drogi po 8 latach. Rzeczywistość nie dorównała oczekiwaniom. No i niestety ta historia się już skończyła. Alskar po szwedzku znaczy kochać, a to serce zabije po raz ostatni.

Tak to już jest, że coś się kończy i coś nowego się zaczyna. No i z tym finalnym utworem zespołu Alskar i z jego melancholijnością przeszliśmy do równie melancholijnej i nostalgicznej artystki, a jest to Oda Nowa, dosyć młoda, dopiero debiutująca wokalistka, która... Mam wrażenie, że cały swój wizerunek i swoją muzykę opiera na takich morskich, wodnych klimatach. Tworzy też głównie liryczny, taki emocjonalny pop. Wydała w zeszły piątek swój najnowszy singiel Wiem, że ty też. Singiel w duecie z Jackiem Metznerem. No i w tym pełnym składzie można było już przedpremierowo usłyszeć go na Great September w Łodzi. No a już teraz możecie wy go usłyszeć. Wiem, że ty też, Oda Nowa.

tych melancholijnych klimatów Odynowy, do której bardzo zachęcam wam wrócić, bo na pewno jest to prosperująca artystka. Przejdziemy do równie prosperującego rapera. No i podkręcimy teraz znowu energię, wejdziemy w bardziej eksperymentalne projekty z raperem Kinim i jego najnowszym utworem Bez. Ten tytuł różnie można odczytywać, ale wydaje mi się, że zdecydowanie idzie za nim minimalizm, bo nie dość, że sam utwór jest dosyć minimalistyczny, no to również w tej warstwie promocyjnej tak naprawdę można by powiedzieć, że nic się nie dzieje, bo utwór ma białą okładkę, idzie za nim taki praktycznie, że biały teledysk. Artysta przy okazji wydawania jego również zmienił swoje zdjęcie profilowe na całe białe tak naprawdę. No i nazywa to takim resetem kolorystycznym. A teraz posłuchajcie tego Bez.

Oddawałem kurtkę, co pomyśleć miałem sobie, kurczę. To nie motylki, to ja w brzuchu burcze. Twoje magnolie wysoko na półce. Uczulenie na pyłki, bolesne pomyłki. To nie motylki, to ja w brzuchu burcze. Jeszcze odbeknę, zanim się nie skurczę. Dobrze mieć plaster na tę sytuację. Weź mnie do rany przyłóż. Powiedz mi wszystko, ja powiem tobie, tylko nikomu nie mów. Wszystko ja powiem tobie, powiedz mi wszystko. Zbędne słowo jest nam, bo kwitnie bez zmian. Ty masz psy, a ja bez.

Ale bez presji, jakie są odpowiedzi? Który to werset? Weźcie, powiedzcie mi. Ona to główna rola. Ona to film. Ona to ale kto tu jest kim? Kto gra kogo, jakie role?

ich oczach. Spójrz, chociaż nie wolało ich. Ty masz psy, a ja bym.

0: Bikini z utworem Bez i tym sposobem przechodzimy do kolejnego rapera, który tak w zasadzie to chyba raperem już się nie określa, ale tak zaczynał. A mówię tutaj o Kajetanie Wolasie, który wydał swój drugi album Numery z szuflady. Album, w którym artysta przyznaje się do swojej wrażliwości i otwarcie o niej pisze. No i co ciekawe, tutaj pojawiło się bardzo dużo takich całkiem imponujących współprac na albumie, bo produkcją zajął się głównie Kuba Więcek i Mulatę, a gościnnie pojawiły się m.in. Ofelia czy też Natalia Schroeder, także na pewno są to warte uwagi artystki. Co prawda posłuchamy sobie teraz solowego utworu, a będzie to Ludzik.
1: Starcynek.
2: Chcę się ciebie nauczyć, bo widzę nas jako parę starych ludzi. Nie chcę cię znudzić, dlatego

Jeżeli macie ochotę posłuchać Kajetana Wolasa na żywo, to 10 października, czyli już w tę sobotę, zagra on w Poznaniu. No a jeżeli macie ochotę na mocniejsze brzmienia, no to nie ma problemu, bo już zaraz do tego przechodzimy. No a za sprawą tego, że zespół Meatballs wydał drugą epkę zatytułowaną Ciekawe, co będzie za rok. Jeżeli nie kojarzycie Meatballs, to pokrótce mogę wam wprowadzić. Jest to szczeciński zespół, który tworzy w takich klimatach pop-punkowych, ale trochę bardziej przechodzący w stronę emo. Zdecydowanie są to energiczne, mocne i zostające w głowie na długo brzmienia, a posłuchamy teraz utworu Podobno dom to nie miejsce.

Podobno dom to nie miejsce, ale różne są kontynuacje tego powiedzenia i też różne historie się za nim kryją. Tak jak za najnowszym albumem Wiktora Waligury, który nosi tytuł Krótkie historie o miłości. Jest to zbiór takich obserwacji przedstawianych z roli pobocznego narratora, dzięki czemu te historie, mimo że są bardzo osobiste, to jednocześnie takie uniwersalne i przystępne do utożsamienia się z nimi. I na tym najnowszym albumie, co ciekawe, po raz pierwszy w karierze Wiktora pojawiły się jakieś gościnki tutaj. No i to nie byle jakie, bo mamy tutaj Miłosza, zespół Lore, Wiktora Dydułę, czy też Dry School. A moja ulubiona piosenka z tego albumu nosi tytuł Mój ulubiony wers.

Wiktor Waligura i mój ulubiony wers. Artysta aktualnie jest w trasie koncertowej. Co prawda w Poznaniu koncert już się odbył 3 października, no ale cała trasa jeszcze przed nim. Przed nami niestety już koniec Aferytmu. Została nam ostatnia piosenka. Będzie to utwór od Marceliny, zatytułowany najprawdopodobniej. Utwór, w którym artystka łączy się z życiem blisko natury i też z tej natury czerpie inspiracje. A tymczasem ja się już z wami żegnam. Audycję realizował Jeremiasz Szczecina, a przy mikrofonie była dla was Karolina Ziębińska. A teraz posłuchajcie Marceliny i utworu najprawdopodobniej.

0: Aferytm. Aferowy magazyn muzyczny. Najnowsze wiadomości ze świata muzyki. Premiery płytowe. Muzyczne konkursy dla słuchaczy. Wywiady. Zapowiedzi koncertowe. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku po 19. Aferytm.
1: Autopromocja.
2: Skręć się w eter. Zgłoś się na nabór do Radia Afera i podziel się swoją pasją. W Poznaniu nie ma lepszego miejsca, żeby rozwijać zainteresowanie dźwiękiem. Nabieramy m.in. producentów studia nagrań i realizatorów studia emisyjnego. Przyjdź 17 października na godzinę 10 do Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej lub zapisz się na nabór online. Szczegóły na afera.com.pl.
3: Słuchaj nas, gdziekolwiek jesteś i kiedykolwiek chcesz. Aplikacja Radia Afera na Androida i iOS. Włącz radio na żywo albo wróć do ulubionej audycji w naszych podcastach. Wejdź na www.afera.com.pl i kliknij w link do sklepu.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Siła działania sercem Poznania. Do 11 października zgłoś kandydatki i kandydatów do konkursu Poznański Wolontariusz Roku 2026. Wejdź na www.poznań.pl/wolontariusz/roku i wypełnij formularz. Podaj dobro dalej. Organizatorem konkursu jest Urząd Miasta Poznania oraz Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.
1: Reklama.
5: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
6: Szampan MP3.
7: Twój ulubiony plik dźwiękowy.
6: W środę o 20:00. Zaprasza zespół Niemoc.

0: Mija dzień, dzień za dniem, czyli bardzo mocny początek szampana MP3 w Radiu Afera. Wita się z wami Filip Awłas
1: i Radosław Reguła. 102 szampan rozpoczęty. No właśnie, od czego?
0: No to jest nie byle co, bo jest to Purple Rain Prince'a w wykonaniu samego wielkiego Krzysztofa Krawczyka. Dropnęło to ostatnio na YouTubie, to jest jakiś wykon z Opola lub innego podobnego festiwalu. No i urzekł mnie ten cover. Emocje są tu oddane tak jak trzeba, wszystko po prostu się zgadza.
1: Myślę, że cover się broni, że jakby Prince usłyszał, a może słyszał, kto wie, bo to było dawno temu, ale jakby usłyszał, to pewnie nie byłoby mu smutno, na pewno. No ale początek szampana w postaci Krzysztofa Krawczyka i jego coveru Purple Rain narzucił nam pewien problem co do tego, jak, gdzie pójść dalej, jak to rozwinąć, bo ja nie przyniosłem dzisiaj kawałków, które mogłyby dobrze pana Krzysztofa uzupełnić.
0: Damy jakoś radę, ale na pewno nie było tego w naszym bingo na ten rok, że po prostu drugą setkę wejdziemy tak mocno.
1: No ale już mieliśmy kilka takich przypadków, właśnie sobie dyskutowaliśmy, że covery przebojów w wykonaniach jakichś niezbyt oczywistych, w niezbyt oczywistych językach i niezbyt oczywistymi rodowodami. Myślę, że tutaj ten cover jak najbardziej się wpisuje, więc jest to jakiś mały już, nie powiem,
0: jest to sekcja.
1: Jest to sekcja, dokładnie.
0: Sekcja szampana, covery. Pójdziemy chyba dalej piosenkowo, może nie aż w tak silnym wajbie, ale zapodam pianistę, klawiszowca Texa Creeka, który kiedyś w szampanie był, ale niedawno wydał nowy utwór Sugar in My Cup. W ogóle bardzo dużo utworów mi się nazbierało premierowych, które z powodu tego, że najpierw mieliśmy równą setną audycję, później wywiad, rozmowę z Piotrkiem.
1: Nie można było normalnie muzy popuszczać.
0: Dokładnie, mam dużą kolejkę po prostu z półtora miesiąca, więc jest dziś co słuchać. Więc na początek Tex Creek i Sugar in My Cup. Yeah.

0: Tex Creek i Sugar in My Cup, bardzo przyjemna pioseneczka od artysty, który współpracuje między innymi z Maciem DeMarco, koncertuje z nim i wydaje w jego labelu, więc nie byle kto.
1: No ale to trochę słychać, w sensie taki wyluzowany, luźny vibe myślę, że tutaj łączy dwóch panów.
0: No myślę, że luźne osoby chyba bardzo często zdają się z innymi luźnymi osobami.
1: No właśnie, może tak być, to prawda. Ale tutaj nie wiedziałem, jak uzupełnić część związaną z Krzysztofem Krawczykiem na początku, a potem nie wiedziałem też, jak uzupełnić tekst Creeka, ponieważ też nie przyniosłem dzisiaj sobą za bardzo muzyki takiej, no nie powiem luźnej, bo to nieprawda, ale takiej powiedzmy z takim elementem plażowo-wakacyjnym. Myślę, że dzisiaj bardziej na ciemnych kolorach moja selekcja. Ale zaczniemy sobie od klasyków. Zmienimy trochę klimat na chwilę. Nie klasyków typu lata 80., ale klasyków już na pewno dla ludzi w że tak powiem, naszym wieku, którzy się wychowali na muzyce indie.
0: Modern classics.
1: Modern classics, dokładnie. Ponieważ na początku lat 10. i trochę przed istniała taka super grupa, która nazywała się The Dead Weather, i tam trzon stanowił Jack White oraz Alison Mosshart z zespołu The Kills. Byli w tym zespole także Dean Fertitta, między innymi grający z Queens of the Stone Age, i Jack Lawrence, muzyk, który też grał z Jackiem White'em w innym zespole The Raconteurs, więc skład rzeczywiście, który można określić super grupą. Przypomniałem sobie o ich albumach niedawno i chciałem trochę nie tyle przypomnieć sobie, ale jakoś te wspomnienia w sobie wzbudzić z powrotem. I wróciłem sobie do płyty Horrorhound z 2009 roku. No i wydaje mi się, że jest tam muzyka, która dzisiaj powstaje w dużo mniejszej ilości albo w ogóle. Miałem jakieś takie poczucie bardzo dużej oryginalności, patrząc, jeśli chodzi o krajobraz dzisiejszy tej muzy. Więc bardzo miło było sobie płytę Horrorhound odświeżyć i całą dyskografię Dead Weather odświeżyć. No i z tego powodu przyniosłem dzisiaj na szampana dwa numery. Więc posłuchamy sobie dwóch hitów, dwóch singli z tej płyty. Na początku I Cut Like a Buffalo, a potem So Far From Your Weapon.

0: klasyka indie już, Horhound, The Dead Weather z 2009 roku, I Cut Like a Buffalo i So Far From Your Weapon, muzyka, która, tak jak mówiłem w poprzednim wejściu, wydaje mi się, że na swoje czasy już była przyszłościowa i dzisiaj niewiele tak ciekawie zbudowanych piosenek w tym nurcie wydaje mi się, że powstaje. Albo ja ich nie znam, bo za mało słucham.
1: No ale energię mają niepodrabialną, to jest pewne i nie wiem, czy jakby możesz stworzyć coś w tym samym nurcie przebijającego The Dead Weather.
0: Dlatego rest in peace, no, tyle powiem.
1: A słuchacie Szampana MP3 w Radiu Afera i jak to w Szampanie, będzie zaraz różnie, ponieważ teraz coś bardzo orientalnie brzmiącego, mianowicie zespół Keshawara i gościnnie u nich Sahana Naresh i Chirag Todi z utworem Sare Gama Pa, a Keshawara to niemiecko-indyjski zespół z Kolonii, który tak gra czasem crowd rockową muzykę z dużym indyjskim pierwiastkiem, trochę alternatywnie, ogólnie różnie.
0: Trochę indie, trochę z indie.
1: Trochę indie, trochę z indie, piękne podsumowanie. Więc myślę, że najlepiej jak teraz posłuchacie Keshawary z utworem Sare Gama Pa.

0: Tu niezmiennie, jak co drugą środę, Szampan MP3 w Radiu Afera. Najpierw usłyszeliśmy szaloną muzykę od Keshawary, która mi osobiście przypomina trochę Nugenę, tylko w wersji indyjskiej, a nie włoskiej. Natomiast zaraz po tym Rycerzyki i ich nowy utwór Głębiny, bardzo ładny, bardzo fajny ma vibe i trochę zapomniałem, że Rycerzyki chciałem sparować z innym kawałkiem, trochę bardziej takim trip-hopowym, no ale tak wybrałem, tak poszło i ta para będzie w domyśle rozciągnięta po prostu w dłuższej części Szampana.
1: To bardzo ciekawe, że o tym mówisz, bo ja akurat właśnie przyniosłem sobą dzisiaj płytkę trip-hopową, którą teraz poleci.
0: Proszę.
1: Zupełnie nieplanowane, bo nie wiedziałem, w sensie wiedziałem, jak brzmią Rycerzyki, ale nie wiedziałem, że Filip będzie miał coś swojego jeszcze w podobnym klimacie. Także uda się nam pociągnąć trochę, nie do końca ten sam klimat, bo jednak pójdziemy trochę bardziej w takie ambientowe, klimaciarskie brzmienia, niż no jednak dla mnie taki indie popowy ciągle charakter, jeśli chodzi o Rycerzyki. Natomiast ja mam ze sobą płytę, która nosi tytuł Parallel Life. Wykonawca to The Starseeds, duet z Wielkiej Brytanii, który wydał właśnie tą jedną płytę w roku 97. I jest to album, który stał się pewnego rodzaju już kultowy w niektórych kręgach pasjonatów takich brzmień. Ja ostatnio spędziłem z tą płytą trochę czasu i jest tam bardzo dużo tego, do czego są też odniesienia w tytułach piosenek, czyli dużo kosmosu, dużo przestrzeni i dużo jakichś takich trochę astronomicznych brzmień. Nice. Także posłuchamy sobie teraz The Starseeds, dwa kawałki, oba będą miały kosmiczne odniesienia. I z głębin rycerzyków, myślę, z głębinami rycerzyków, myślę, że stworzą dobre parowanie. Także Starseeds, najpierw Earth, Moon and Stars, a potem Behind the Sun.

0: The Star Seeds, Earth, Moon and Stars, a potem Behind the Sun w Szampanie MP3 z roku 97, więc trochę odpoczęliśmy chyba przez ostatnie 10 minut.
1: No, było bardzo chillowo, ale też bardzo przyjemnie. No, jak chillowo, to musi być przyjemnie.
0: Chociaż nie wiem, czy to prawda.
1: Fajny trip-hopik, zwłaszcza, że z epoki. Wiadomo, że wtedy wszystko było najlepsze, jak wersja oryginalne.
0: W 97 wszystkie najlepsze rzeczy wyszły. Dokładnie.
1: Radek też wyszedł wtedy.
0: Radek też. Released.
1: Żarty na bok.
0: Poważna sprawa. Szampan 102. Szampan 102. Weźmy się w garść.
1: Tak zauważyłem, że od jakiegoś czasu trwa lekki renesans trip-hopu, ale zwłaszcza w takim wydaniu trochę trip-hop, trochę indie-pop. Bardzo dużo ludzi sięgnęło po te inspiracje i bardzo mi się to podoba. Na przykład chyba tutaj ASO kiedyś leciał w Szampanie, Avalon Emerson też sięgnęła jakiś czas temu po takie inspirki i gdzieś się to tak przewija. No i teraz myślę, że w podobnym klimacie zapodam londyński zespół DDWY z ich świeżutkim utworem Drink the Real Flowers w wersji radiowej, a zaraz po tym najnowszy nabytek Music from Memory, czyli Asatone z kawałkiem Ember, więc posłuchajmy sobie teraz pakietu dwóch elektroniczniaków.

0: Dzisiaj chillowa jesieniarska selekcja, ale jesieniarska w sensie takim spokojnym, nie depresyjnym, mi się wydaje. Bo podobno muzyka, przynajmniej u mnie, działa raczej tak tonująco, ale tak odprężająco tonująco.
1: No ale właśnie zaczęło się dziwacznie dość z Krzysztofem Krawczykiem, natomiast potem osiągnęliśmy, myślę, jakiś taki punkt konwergencji, że już jednak muzyka miała taki dość jednostajny charakter.
0: Tak, zaczęliśmy od wysokiej amplitudy po prostu.
1: Tak, i ja trochę przedłużę tą amplitudę, wydaje mi się. Ja przyniosłem dzisiaj ze sobą Mazi Star. Nie będzie Fade Into You tym razem. Posłuchamy się czegoś innego dla odmiany. Natomiast przyniosłem kawałek z pierwszej płyty zatytułowanej She Hangs Brightly. I jest to tytułowy numer z tej płyty, właśnie She Hangs Brightly, który dla mnie ma taki dość taki

0: słyszymy, także kupujcie bilety. Mamy nadzieję, że będziecie tam tłumnie.
1: My będziemy tłumnie.
0: My będziemy tłumnie w całej naszej potrójnej grupce zespołowej. I też w przyszłym tygodniu już musimy się zacząć trochę szykować do tego wydarzenia, bo na razie to nie pamiętamy, co tam w ogóle się w tych piosenkach dzieje.
1: Tak jest. A w ten weekend, w piątek, koncercik.
0: A w ten weekend, w piątek, tak, koncercik w Dragonie. Zapraszamy, będzie Oyster Boy i tam będę miał okazję zagrać na gitarze. Przed Oyster Boyem będzie Burn TV, czyli zespół Antoniego, który także blisko z Niemocą spowinowacony. I Nat Cichocka też na supporcie.
1: Niezła ekipa.
0: Więc potrójny skład, jeden bilet, trzy koncerty, myślę, że się opłaca.
1: No, to jest okazja.
0: No i zaczynamy jesień, więc czas klubowych koncertów można sobie przypomnieć, jak to się robi. Nie te plenerki cały czas.
1: No i tyle. To co dużo robić. Jesień będzie pracowita, jeśli chodzi o granie i chodzenie na koncerty też, więc do tego jak najbardziej zachęcamy, a przede wszystkim zachęcamy do słuchania Szampana MP3 w Radiu Afera już za 2 tygodnie.
0: Tak jest. Mazi Star na zakończenie.
1: Tak jest. Tak jest. Na końcu może jeszcze kawałek Dumb Funka poleci jako wygaszacz ekranu. Filler tych 1,5 minutki, które zostaną, ale zaczniemy od Mazi Star. No więc, żeby nie przedłużać, żegnamy się. Filip Awłas.
0: Radek Reguła.
1: Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.

0: Szampan MP3.
1: Twój ulubiony plik dźwiękowy.
2: W środę o 20.
0: Zaprasza Zespół Niemoc.
3: Autopromocja.
4: Skręć się w eter. Zgłoś się na nabór do Radia Afera i podziel się swoją pasją. Interesuje nas nie tylko dźwięk. Zapraszamy m.in. content creatorów, grafików i montażystów, operatorów kamery czy kandydatów do działu technicznego. Przyjdź 17 października na godzinę 10 do Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej lub zapisz się na nabór online. Szczegóły na afera.com.pl.
5: Piątek daleko, a ty chcesz już tańczyć. Włącz Aferę. W każdą środę o 23:00. Audycja Tańce Hulanki.
6: Time to wake up.
7: W czwartek od północy przemówi do was 7 języków Boga.
8: Rok psychodeliczny, stoner i inne transgresje umysłu. Modlitwy psychodeliczne w Radio Afera.
3: Autopromocja.
9: Radio Afera 98,6 MHz.
10: Połamana lekkość bitu. Lekcja historii jungle i drum and bass. Muzyka z przyszłości, sety DJ-skie, ciekawostki dla laików i pasjonatów. W każdą środę o 21:00 w Radio Afera.
11: A mamy już minutę po 21:00 i wiemy też, co to oznacza, bowiem pora na godzinę z drum and bassem, ale też wolniejszą muzyką basową w poznańskim eterze. Za sterami jest Jeremiasz Szczecina, który audycję będzie realizował. Ja nazywam się Piotr Heuser, czyli Alegria. No i co? Połamana lekkość bitu. Czas start. Właśnie.

Costa em costa.

0: No i tak naszą dzisiejszą audycję otworzył utwór autorstwa Czesko oraz Niny. Ten pierwszy grał już jakiś czas temu, parę lat temu na Otchłani, natomiast ten drugi dopiero się tam pojawi. Otchłań to jest poznański kolektyw i cykl imprez, który już w tę sobotę będzie świętować swój kamień milowy, swoją 10. edycję i w związku z tym u mnie w studio pojawiła się reprezentacja. Na razie jednoosobowa, ale czekamy na kolejnego zawodnika. Właśnie Otchłani jest z nami Doman, uszanowanko.
1: Siemanko Piotrek.
0: Siema, siema.
1: Widzimy się tutaj po raz trzeci. Czekamy na Huberta. Teo dzisiaj nie dotrze, także na razie tutaj.
0: Teo w robocie z
1: One Soldier Army.
0: Dokładnie.
1: Ale dziękuję za zaproszenie. Siemanko słuchacze i dzisiaj posłuchamy sobie utworów headlinerów. Oraz opowiemy sobie co nieco o sobotniej imprezie.
0: Dokładnie tak. Rozpoczęliśmy sobie czymś od właśnie kolabu z Niną. Będzie też oczywiście wiadomo Jay Sparrow. Będzie też Sam Guy, bo to właśnie tych trzech gagatków się w Poznaniu w tę sobotę pojawi. Myślę, że dopóki Husa jeszcze z nami nie ma, to polecimy sobie z kolejnym utworem i wydaje mi się, że to jest coś, co było wybrane przez was, czy przez kogoś konkretnie z was. Czy kolektywnie wybraliście tego tracka? Mowa o.
1: Co my tu mamy dalej?
0: O Jacku Sparrow z jego albumu, z tego co kojarzę.
1: To był typowo mój wybór. Mam bardzo słabość do tego tracka, bo grałem go już chyba. To jest najbardziej przegrany utwór przeze mnie jego. Uważam, że jest wyjątkowy, tak jak cały jego album. Jeden z dwóch, pierwszy tam na Tektonik był wydany.
0: A ten na Deep Medi.
1: Ten był wydany na Deep Medi 2019. Trochę szkoda, że nie poszedł szerszym echem, bo widać tu inspirację. Ja uważam, że Sparrow jest takim gościem, że robi wszystko w duchu dubstepu, ale też słychać, jakie rzeczy on słuchał wcześniej. Inspiracje jazzem, techno, nawet trance'em. Także Kaleida Dope, wyjątkowy utwór, bardzo przestrzenny, taki wręcz... Jest w ogóle dla mnie perfekcyjnie zmiksowany. Te suby są potężne, co oczywiście usłyszymy w sobotę. Także miłego słuchania.
0: No i posłuchamy go teraz. Jay Sparrow, Kaleida Dope.
2: Because this is my attitude. For all these years I've been called a lot of not really nice things. I've been called a jerk, arrogant, hostile, indignant. Asshole. All those nice terms people call you when you don't bend their way in the wind. And I'm okay with all that stuff, man. I feel good.

0: Tak jak już wspominaliśmy, to był utwór Jaya Sparrowa, Kaleida Dope, coś z jego albumu, no właśnie, hash 00000365, to jest chyba od jakiegoś koloru z barw pantonowych, ale nie jestem do końca pewien, albo
1: może to być czarny po prostu.
0: Po prostu, ale nie jestem pewien, musiałbym to zweryfikować. W każdym razie Jay Sparrow, tak jak już wspominaliśmy, jeżeli dopiero droga osobo włączyłaś się, czy włączyłeś w naszą audycję, no to przypominam, że dziś w studio gościem moim na razie jest Doman, a jeszcze dojeżdża do nas spóźniony HUS, reprezentanci kolektywu Otchłań, którzy w tę sobotę świętują swoją 10. edycję cyklu. No i właśnie Jay Sparrow, Nina oraz Sam Guy się na tym wydarzeniu pojawią. Swoją drogą przypominam, że jeżeli, przypominam, jeszcze o tym nie wspominałem, ale jeżeli nas słuchacie, to dawajcie znać w komentarzach. facebook.com/lekkośćbitu, pisana łącznie bez polskich znaków. Pozdro dla Mikołaja, który z nami jest. Pozdro dla Wiktora, który słucha z Bochni. Jest z nami Teo zdalnie, bo nie mógł dołączyć, pracuje. Trutniur na robocie.
1: Dosłownie na robocie.
0: Dosłownie na robocie, ale
1: 22 jest w pracy.
0: Ale kom cię zostawił i to się liczy. Pozdro też dla Bogdana i dla Karoliny, którzy słuchają nas z Łodzi. Pozdro dla Pameli. No i czekamy oczywiście na wasze dalsze komentarze. No tak, jeżeli chodzi o tę nadchodzącą edycję, to chciałem was wypytać o to obu, no ale z racji, że Husik się spóźnia, no to najpierw poznamy twoją perspektywę na to, jak to wyglądało. Rozkmina wewnątrzekipowa, dogadywanie aż trzech headlinerów, gdzie tak naprawdę każdy z was pewnie musiał mieć okej, każdy z headlinerów musiał mieć okejkę każdego z was, no bo tak to w kolektywach bywa. Jak to się gdzieś tam kształtowało, układało i dlaczego trafił akurat na tych zawodników?
1: Oczywiście, jakoś musiała się zgadzać. Wiesz co, to wyglądało tak, że w tamtym roku już myśleliśmy o tej 10. edycji, co na nią zrobić. I myślę, że mogę powiedzieć już o tym głośno, bo już gdzieś tam parę osób o tym usłyszało. Na 10. chcieliśmy zrobić Alixa Pereza. Mhm. Natomiast z paru względów się to nie udało. Mieliśmy dwie próby. Ale wierzymy,
0: obawiam się, że kosztowa była tą najgorszą.
1: Między innymi, tak. Ale wierzymy, że w przyszłości uda się to zrobić. No ale skoro sama ksywa Alix Perez jest bardzo gruba, także mówimy, dobra, skoro miał być Alix Perez i nie będzie, to i tak ma być grubo. To mówimy, dobra, wybieramy sobie po jednym headlinerze. No i Sparrowa to już chcieliśmy dawno zabukować. Teo szczególnie ma słabość do jego brzmień. I no, Sparrow został wybrany przez Teo. Ja gdzieś tam ostatnio się mega jaram Niną. Czy tam Nina, nie wiem, czy to się odmienia. I Husik też już śledził Sam Gaja od jakiegoś czasu. Także staraliśmy się dobrać jakoś ten skład headlinerski tak, żeby był spójny. I miejmy nadzieję, że to się uda, usłyszymy to w sobotę.
0: Jak najbardziej.
1: Także, no, jaranko max i czuję wręcz takie emocje trochę jak przy pierwszej Otchłani, czyli taki, nie ukrywam, stres, że nadchodzi coś dużego, bo pierwsza edycja wiązała się z tym, że robimy pierwszy duży booking z zagranicy, czyli to był Monty. A teraz robimy nie dość, że 10. edycję, czyli napisaliśmy już tam historię, to jeszcze robimy pierwszy raz trzech headlinerów, także i zainteresowanie też jest największe względem poprzednich BIP, także są emocje.
0: No domyślam się. No i też zainteresowanie, nie ma się co dziwić, bo zrobiliście naprawdę grubą robotę tymi bookingami. Ja też byłem bardzo zaskoczony i bardzo pozytywnie zaskoczony, bo każdym z tych trzech się jaram i no nie mogę się doczekać. Myślę, że polecimy z kolejnym utworem. To jest utwór, który wybrał nam nieobecny jeszcze w studio, no ale jak sam pisze i jak sam powiedział przed chwilą przez telefon, zmierzający w kierunku studia HUS. To jest coś od Sam Gaja, a konkretnie bootleg, który zrobił od oryginalny utwór, to jest Bone Thugs and Harmony, East 1999, czy też East 1999, no i Sam Guy na remiksie.

To był bootleg Bone Thugs and Harmony East 1999 od Sam Gaja, czyli trzeciego z headlinerów Otchłani. Big up dla KR UFO, który wyświetlił się w komentarzach. Dzięki, że słuchasz, chłopaku. A my polecimy sobie dalej. Tym razem ja wybrałem coś od Niny. Utwór, którym się jaram bardzo mocno od, no nie wiem, ładnych paru tygodni, od, nie wiem, miesiąca czy dwóch, może nawet ciężko mi sobie przypomnieć, od kiedy mam tę promówkę. Szczególnie utwór tytułowy, który sobie zagramy, gram od długiego czasu, ale cała epka wydana na labelu Substrata jest kozacka. Mowa o epce Heir to Throne. No i już teraz właśnie Nina i utwór tytułowy Heir to Throne.

0: No i to był utwór od Niny, Air to Throne, tak jak wspominałem, katowałem go na promówce dość mocno, ukazał się raptem wczoraj, 6 października, wow, nie zdałem sobie sprawy nawet z tego, bo gram już go od takiego czasu, zresztą cała epka jest kozacka, polecam ją sobie sprawdzić na labelu Substrata, a tymczasem studio dołączył do nas wreszcie Hus, kolejny reprezentant Otchłani, się Mandero.
1: Siemanko wszystkim.
0: Słuchaj, więc teraz ciebie bierzemy pod gradobicie pytań i powiedz nam może, bo gadaliśmy już troszkę o samej imprezie, a nie mówiliśmy też za bardzo o samym miejscu, w którym się odbędzie, o Domu Technika. Z tego, co gdzieś tam na storkach obserwowałem, to co nieco było prac na miejscu. Czy coś się zmieniło w klubie, albo czy jest coś, o czym powinniśmy wiedzieć?
1: Taka największa zmiana to myślę, że ma 2 metry długości i 1,20 m szerokości i możecie ją wypatrywać, a na pewno będziecie ją słyszeli. Jeśli pamiętacie, jaka była akustyka w zeszłym sezonie. Myślę, że będzie fajna zmiana na plus. Dużo też było takich drobnych zmian, czy że tak powiem, napraw. Mhm. Akurat się wszystko zaczęło psuć, jak to ma w zwyczaju po tam 4-5 latach. Tak jak gdzieś tam poprzedni właściciel montował. I co?
2: Pozdrawiamy Loko.
0: Pozdrawiamy Loko bardzo serdecznie. Ciężko dość osobliwy w osobliwym kontekście, ale tak. Widzę tutaj, że w komentarzach jeszcze się wyświetlił Kangurul, także serdeczne pozdro dla niego. Dzięki, że słuchasz.
1: Jak ktoś zgadnie w komentarzu, o jakiej rzeczy mówiłem, to ma ode mnie na imprezie postawiony drink czy jakieś piwko.
0: Dobrze, tymczasem my polecimy sobie dalej z naszą dzisiejszą selekcją, bo utworów jest dużo. Przez wszystkie się pewnie nie zdążymy przebić, ale chciałem na pewno postarać się zagrać te, które wy mi wyselekcjonowaliście. Teraz widzę, że jest selekcja od Teo, który w którejś z waszych rolek opowiadał o tym, że bardzo się jara tym trackiem. To jest Jack Sparrow i utwór Pula Rhythm.

0: To był utwór Pula Riddim wydany na Deep Medi Music i oczywiście Jay Sparrow, czy też wtedy jako Jack Sparrow. No i Jack Sparrow, czy też Jay Sparrow pojawi się na Otchłani w tę sobotę, czyli 10 października, obok Niny i obok Samgaja. A ja mam tutaj w studiu, tak jak już wcześniej mówiłem, Domana oraz Husa, reprezentujących ten kolektyw. No i też chciałem was jeszcze, panowie, zapytać o to, jak to wygląda teraz tak naprawdę z waszą taką tożsamością trochę Otchłani, bo ja zawsze was kojarzyłem no najpierw właśnie z takim przecięciem dubstepowo-drum'n'bassowym. Wydaje mi się, że gdzieś tam bardziej zawsze grawitowaliście w kierunku tego dubstepu, chociaż drum'n'bass nigdy nie znikał i zawsze się pojawiał gdzieś tam raz na jakiś czas taki headliner, natomiast zaczęli się pojawiać tacy ludzie jak Czesko, jak Koido, jak Hijinx, no i teraz właśnie bym powiedział, że szczególnie Nina i Samgaj są takimi właśnie ludźmi troszkę z pogranicza. Jak wy to teraz postrzegacie? Czy zatarły się troszkę te granice, czy nie jesteście już typowo dubstepowym cyklem, a na pewno też nie tylko i wyłącznie drum'n'bassowym, więc jak to z tą Otchłanią jest?
1: Wiesz co, no jak stało zakładaliśmy ten kolektyw, to pamiętam, że naszą taką misją było to, żeby dubstep polubił się z drum'n'bassem. I to z takim drum'n'bassem właśnie rolowanym, takim mrocznym. Bo gdzieś mi się kojarzyło, że jak były te dubstepy na imprezie, to raczej były później dżungle. To też gdzieś tam jakiś closing, coś i tak dalej. Mhm. Także miejmy nadzieję, że przez te 3 lata udało się to... udało nam się zebrać zwolenników naszego stylu dubstepowo-drum'n'bassowego. Aczkolwiek tak jak mówisz, gdzieś tam na początku były te dubstepy, były te rolki, którymi się jaraliśmy z Teo. Gdzieś tam wcześniej nie byliśmy otwarci tak na dżungle. Mhm. Ale z czasem zaczęliśmy słuchać też innych rzeczy, gdzie też przewijał się ten mrok w utworach, czyli jakieś takie breaki, dżungle, UK garaże, jakieś half-stepy, half-timey. I no, zaczęła się zajawa na trochę szersze gatunki, więc faktycznie można powiedzieć, że nie zrobiliśmy jeszcze typowo dżunglowego headlinera, aczkolwiek zabraliście nam trochę kwarca sprzed nosa. Finalnie wzięliśmy Koido na poprzednią edycję, ale pewnie się to zmieni niedługo. Już o tym rozmawialiśmy, także w przyszłym roku nadchodzimy z kolejnymi brzmieniami u nas.
0: A Husi, jakiego jest zdania?
2: Zdania. No ja gdzieś tam od zawsze. Ja gdzieś tam od zawsze miałem takie podejście, żeby się niekoniecznie trzymać jakichś konkretnych gatunków, bardziej po prostu iść w jakąś stylistykę. Ja myślę, że gdzieś tam naturalnie się wyklarowała taka mroczna, minimalistyczna.
1: Bo ty dołączyłeś jakoś w okolicach 4. edycji, nie?
2: No, między imprezą z N-Type'em oraz Submarinem, a imprezą z...
1: Skepticalem chyba, tak?
2: Chyba z Skepticalem, tak, no.
1: Tak.
2: No, czyli w sumie od razu ten...
0: Spoko. Ja też tak pytam ze względu na to, że zauważam wśród tych naszych poznańskich imprez i kolektywów z pominięciem tak naprawdę chyba Dungeon Beatsów, no bo oni jednak mimo wszystko zawsze trzymali ten dubstepowy temat, plus zdarzały im się jakieś tam, że nie wiem, część headlinerów mogła sobie odpłynąć trochę w innym kierunku, tak jak na ich urodzinach mieliśmy chociażby Sima, który troszkę sobie poleciał takiego swojego 4x4, Komodo też wiadomo przelotowo i tak dalej, był Azif Kid.
1: Natomiast świetna impreza to była.
0: Tak, dokładnie, natomiast zauważam takie...
1: Pozdrawiamy Hitmana.
0: Tak, pozdro dla Rzeczego. Zauważam takie właśnie rozmywanie się tych granic gatunkowych, co dla mnie jest osobiście bardzo super. Na to samo gdzieś tam zauważyłem u Bass Tripów, kiedy zaprosili Raidena jako Kamikaze Space Program z Cocktail Party Effectem, byli chłopaki z Protect Ryan, więc też Bass Trip przestał być w 100% drum and bassowy. No my już od wielu, wielu lat tak naprawdę nie jesteśmy tylko i wyłącznie jako drum session drum and bassowym cyklem, chociaż ludzie cały czas tego jeszcze nie do końca sobie chyba uświadomiają i liczę, że przy naszych 20 urodzinach sobie to znowu przypomną. Natomiast nie wiem do końca, gdzie zmierzałem z tą dygresją. Po prostu tak sobie głośno myślę o tym, że fajnie jest to, że eksplorujemy wszyscy w Poznaniu różne gatunki, uczymy publiki różnych styli i otwartości. Ja teraz mam coś od siebie wybranego.
2: Tam w sumie na początku się zastanawiałeś, czy więcej było tego dubstepu, czy drum and bassu na początku. Hmm. A myślę, że nawet jeśli jakaś edycja miała właśnie, załóżmy, drum and bassowego headlinera, to zazwyczaj gdzieś tam innymi setami to przyłamywaliśmy, czy nasi goście, że no nie przypomina sobie edycji, która by była w jednym stylu totalnie.
0: No pewnie. I to też jest coś takiego u nas. Zauważyłem, że nawet jeżeli jest coś nie drum and bassowego u headlinerów, no to potem jest to balansowane, szczególnie closingami, bo na początku lubimy sobie wprowadzić w te wolniejsze tempa ludzi. Natomiast no tak, no trzeba to robić z głową i no właśnie, otwierać ludziom głowy na rozmaitość muzyczną, a nie tylko i wyłącznie trzymać się jakiegoś jednego, czy dwóch, czy trzech styli.
1: Tak, jeszcze tylko też rzucę szybko, bo mi się tak od razu przypomniało, jak tutaj Hubert powiedział, że Emperor, gdzieś tam Neurofunk, ale jaraliśmy się nim od dawna, no to przed jego setem przez 3 godziny były mielone dubstepy. Gdzieś tam zwolennicy jego stylu mówili, kurde, kiedy ta impreza się zacznie? Niektórzy tak... Także takie śmieszne wspomnienie.
0: Ale takich malkontentów niestety zawsze się trafi, natomiast my robimy te imprezy dla ludzi, którzy to kumają i dla tych, którzy dopiero to skumają. Już teraz Hi-Fo razem z Sam Guyem, coś co ukazało się na Manuka, czyli labelu tego pierwszego, na epce Hi-Fo and Friends, to będzie właśnie Hi-Fo i Sam Guy, utwór Gold Medal.

0: To był Haifo razem z Sam Guyem, czyli trzecim z headlinerów. Jednym z trzech headlinerów, bo tutaj nie ma co, że tak powiem, wartościować, stopniować nadchodzącej 10. edycji Otchłani, która odbędzie się 10.10., czyli 10 października. To też chyba tutaj pokminione numerologicznie przez chłopaków. Natomiast słyszę tutaj tak w rozmowach poza anteną, że macie jeszcze parę rzeczy, o których chcecie wspomnieć, więc oddaję wam tutaj głos w tym momencie.
1: Tak, no, przypominamy, że jeszcze trwa gierka.
0: Konkurs.
1: Konkurs gierkowy. Można jeszcze do północy grę przechodzić i wysyłać nam kodzik, który może dać wam wyjściówę.
0: Jak to znaleźć, jeżeli ktoś w ogóle jeszcze nie był na waszych socialach?
1: Otchłan.eu.
0: Dokładnie.
2: Bez polskich znaków.
0: Tam wbijajcie, tam jest gierka, którą można obczaić.
2: To jest już ostatni konkurs, nie będziemy już robić, także dzisiaj do końca dnia ostatni dzwonek jest.
0: Tak,
2: jest.
0: I już potem nie ma płakania o wpisywanie na listę gości.
2: A propos tej gierki, to jest w ogóle inspirowane prawdziwą grą tekstową, Otchłań, RPG-u takim papierowym, gdzie też zaczynasz od zera, no i w tej gierce, na tej stronce też zaczynasz jako żółtodziób DJ-ski.
0: Takie rzeczy. Dobrze, no to myślę, że nie ma co też spoilować, żeby ludzie sobie tę gierkę faktycznie obczaili, bo jest co obczajać. Natomiast widzę, że pojawiły się kolejne komentarze na fanpage'u Połamanej, czyli facebook.com/Połamana/lekkość bitu. Marcin, czyli KSNC z Base Tripów, zgaduje 1,7 metra na 1,2, to musi być ta klatka na lwy. Riddim. Pozdrowienia też dla TF Grinda, który nas ewidentnie słucha i też zostawił komentarz. No i pozdrowienia dla Oli, czyli dla Bambi Uzi. Jej niestety nie będzie z nami, bo nie będzie jej w Poznaniu, natomiast...
2: Pozdrowienia, już dzisiaj się spotkaliśmy pod
0: właśnie
2: technika, także...
0: I tak się złapaliście w bardzo blisko miejsca, tak, także tak. Zgadza się wszystko. Słuchajcie, lecimy dalej z muzyką na dziś. Któż z was wybierał ten utwór od Niny?
2: Oczywiście, że ja, bo to mój headliner, więc chłopaki nie znają takiej muzy.
0: Kim by nie znają?
2: Tutaj co, Juku, zarąbista... Bardzo eksperymentalna, taka można powiedzieć left fieldowa wytwórnia.
1: Z Pragi.
0: Tak, i w ogóle ja, żeby było zabawne, ja też mam tę epkę i też planowałem, czy przypadkiem czegoś z niej nie wrzucić. Potem dostałem od ciebie ten transfer plików od was i mówię, a super, to się pięknie składa.
2: Ja myślę, że w tym tracku wychodzi taki styl Niny 100%, czyli dużo przestrzeni, dużo dubu i potężne suby.
0: No to lecimy z tym. Nina Ethereal. Thank you.

0: ograniczona ilość miejsca, to puśćcie wiadomość na otchłań albo na Mescalito 94 na Instagramie.
1: O, ciekawa rzecz. Widzę, że Bogdan skomentował. O, i to jest piękne, to jest piękna informacja. Widzę, że Bogdan skomentował, ta gra jest sroga, więc już wiara obczaja. Bardzo dobrze.
2: Tak, jest bardzo rozbudowana i w sumie to był pomysł Teo już od jakiegoś czasu. On już przy jakichś poprzednich naszych edycjach miał się pojawić.
1: Coś gmerał z takimi rzeczami. Tak, pozdrawiamy Teo jeszcze
2: raz. Ta gra już miała wcześniej, także brawo Teo. Naprawdę szapoba tutaj dla niego.
1: Szacuneczek.
2: Co możemy powiedzieć? No, pozdrawiamy wszystkich słuchaczy dzisiaj.
1: Jeżeli ktoś jeszcze się nie zapisał na evencie, no to zapraszamy serdecznie tego, żeby się na niego zapisać. Jest podlinkowany, znaczy na razie jest otagowany w tekście tej dzisiejszej audycji. Mogę też rzucić tam linka. Jeżeli macie jakichś ludzi, którzy jeszcze o tym nie wiedzą, albo po prostu wybieracie się i chcecie, żeby wasi ludzie poszli z wami, to dawajcie swoim ludziom znać. Niech ten dom Technika pęka w sobotę w szwach, bo będzie naprawdę dobrze. Mamy jeszcze dwa utwory na dzisiaj, więc lecimy z kolejnym. Kto wybrał tego Samgaja?
2: Ja go w sumie wybrałem.
1: No patrzcie państwo.
2: Samgaj. W ogóle gratulujemy też tym, co odgadli artystów, którzy zagrają, bo Samgaj to był nie do zgadnięcia. Byliśmy pewni, że nikt go nie zgadnie.
1: A tutaj także, wjechał Paweł Roman na biało.
2: Pawła Romana, który pewnie gdzieś pluskwy mamy w dupach czy gdzieś.
1: Albo po prostu jakiś, nie wiem, jest kret w ekipie ewidentnie. No. W każdym razie coś ze Swamp 81, Samgaj i utwór Wallop.

0: No tak jak wspominałem, czas nam powoli ucieka. To, co leci w tle, to jest Sam Guy i utwór Wallop. Ja przypominam, że miałem dziś tutaj zaszczyt gościć moich ludzi z Otchłani. W audycji byli z nami Doman oraz Hus. No i czy właśnie, coś jeszcze na ostatniej prostej? Pozdrowienia, skargi, zażalenia.
1: Ja pozdrawiam Marcina KSNC.
2: Lok już został pozdrowiony, także nie.

0: nikogo nie pozdrawiam.
1: Nigdy nie
2: pozdrawiam mamę Domana. O.
0: A tak serio, no pozdrawiam wszystkich słuchaczy, pozdrawiam wszystkich, którzy nas wspierali i byli już na naszych bibach. Pozdrawiam też tych, którzy będą w sobotę i ubierzcie się ciepło. Pozdrawiam też moją rodzinkę, która też mnie wspiera w tym wszystkim i do zobaczenia w sobotę w Domu Technika, Wieniawskiego 5.
3: Dokładnie tak. Ze wszystkimi słuchaczami i słuchaczkami mam nadzieję, że się widzimy w tę sobotę.
0: I trudniur na robocie.
3: I trudniur na robocie, dokładnie. I
2: niech zarobi.
3: Celebrujemy 10. edycję Otchłani. Naprawdę kamień milowy, po raz pierwszy trzech headlinerów. No, nie da się ukryć, najgrubszy skład jak do tej pory udało się wysmażyć, także szapoba, czyli czapy z łuba dla was. A my już teraz będziemy się z wami żegnać. Jest ostatni utwór przed nami, który tym razem wybrałem ja. Dzięki za wysłuchanie kolejnego odcinka Połamanej Lekkości Bitu. Audycję realizował Jeremiasz Szczecina. Ja nazywam się Piotr Hojzer, czyli Alegria, i zostawimy was z czymś starym od Jacka Sparrowa, z jego takich kompilacji, które są na jego własnym Bandcampie do wyrwania za tak zwany Name Your Price, czyli można nie zapłacić za nie nic, można wybrać ile się płaci. My posłuchamy sobie utworu Run It Down, a Połamana Lekkość Bitu mówi wam dobranoc.
4: The feeling, I think, among the men is keep locking up, you know, the same kids over and over, and they're back out there committing the same crimes.
5: You know, to them, getting arrested, getting fingerprinted, having a record doesn't mean anything at all. Matter of fact, it's just something to boast about.
6: I've had guys in court that had that committed 16, 17, 18 different types of crimes, and they didn't go to jail.

0: połamana lekkość bitu. Lekcja historii jungle i drum and bass. Muzyka z przyszłości, sety DJ-skie, ciekawostki dla laików i pasjonatów. W każdą środę o 21:00 w Radio Afera.
1: Autopromocja.
2: Skręć się w eter. Zgłoś się na nabór do Radia Afera i podziel się swoją pasją. Szukasz miejsca, w którym możesz wyrazić siebie albo nowego środowiska. A może myślisz o pracy w mediach? Idealnie! Afera to miejsce dla Ciebie. Przyjdź 17 października na godzinę 10 do Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej lub zapisz się na nabór online. Szczegóły na afera.com.pl.
3: Nigdy nie dostaliśmy listu z Hogwartu. Więc opuściliśmy Shire, żeby zostać Jedi!
4: Neverland. Fantasy i science fiction, muzyka i aktualności. W każdy czwartek o 20:00.
5: I've named this one
4: Post Office.
6: Postironiczny wieczór z muzyką alternatywną i eksperymentalną.
4: Każdy czwartek o godzinie 22:00.
1: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja.
7: Radio Afera. 98,6 MHz.
8: Get yourself locked in to bump and grind.
9: Od połamanych elektronicznych rytmów do hip-hopowej ulicy i klimatycznego R&B. Bump and Grind. Każda środa, godzina 22 na 98,6.

0: Search on. Get yourself locked in to Bump and Grind.
1: Od połamanych elektronicznych rytmów do hip-hopowej ulicy i klimatycznego R&B. Bump and Grind. Każda środa, godzina 22 na 98,6.

0: Autopromocja.
1: Autostop lub kilometry w nogach. Nocleg tam, gdzie rzucisz plecak. Bez prysznica, bez porannej kawy. Jak odnaleźć komfort w dyskomforcie? Niekomfortowe podróże. Każdy czwartek o 9:30.
2: Panowie,
3: to jest!
2: Idziemy na ryby.
4: A miałobyś na grzyby.
2: A, dobra, to na grzyby.
5: Grzybogranie. Na ryby, grzyby i działkę. Zagrzybiamy co czwartek o 8:30. Tylko w Radiu Afera.
6: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
0: Autopromocja. Radio Afera, rockowo i alternatywnie.
7: Piątek daleko, a ty chcesz już tańczyć. Włącz Aferę. W każdą środę o 23:00. Audycja Tańce Hulanki.

Emotional to the heart's bending.

piątek daleko, a ty chcesz już tańczyć. Włącz aferę. W każdą środę o 23:00. Audycja Tańce Hulanki.

0: Radio Afera 98,6 MHz.
1: Trap Stacja. Nowości i klasyki najnowszej szkoły rapu. Świeże brzmienia, premiery, rozmowy z artystami i przegląd poznańskiego świata rapu. W każdą środę o północy.
2: Dobry wieczór, wieczór dobry. Wybiła północ, więc rozpoczynamy Trap Stację, czyli audycję o rapie i poznańskim rapie, ale też nie tylko. Z wami oczywiście Seniorita Seni. I zaczniemy od Cypheru. Cypher, dla tych, którzy być może nie wiedzą, to taki utwór, w którym jest ileś raperów i tak jakby pokazują swojego skilla. Często na przykład jak jest jakaś ekipa albo jakiś konkretny label, to wtedy robią Cyphera, żeby jakby zaprezentować swoich zawodników. My dzisiaj posłuchamy Cyphera od Underway'a, Underway Cypher 2.

a słuchaliśmy Underway Cypher 2. Underway to generalnie taka ekipa ziomeczków, którzy produkują bity, ale też mają swoją playlistę. Generalnie rozchodzi się o to, że znajdują młode talenty, jeżeli chodzi o rap, i właśnie zapraszają ich na takie cyfery. I pierwszy cypher był w ogóle robiony w ramach współpracy z Mugo. Ten cypher jest już robiony we współpracy z Def Jam Recordings Poland. I tutaj mamy już takie troszeczkę małe ała, bo wcześniej funkcjonowało to jakby jako takie zastępstwo, powiedzmy, Młodych Wilków, czyli jakby tego, co skończyło się w 2015 roku dla mnie, bo wtedy był ostatni właśnie cypher Młodych Wilków, który miał znaczenie i który promował de facto wschodzące gwiazdy rapu, a nie takie, które tak naprawdę się wybiły, bo oczywiście Popkillery potem jeszcze organizowały dalsze edycje Młodych Wilków, ale wracając, Underway jakby dla mnie miał taką zastępczą funkcję, bo szukał tych wschodzących raperów. I to jest ciekawe, fajne i fajnie, że ich promował i można przez to było naprawdę znaleźć trendujących w przyszłości raperów. I oczywiście nadal można, sprawdzając cyfery Underwaya, ale no gdzieś tam dla mnie gubi to taką unikatowość w momencie, kiedy przejął to Def Jam, bo jakby brzmi to tak, jakby następowała komercjalizacja undergroundowego rapu. I jakby nie wiem, czy mi się to do końca podoba. To oczywiście moje prywatne zdanie. A teraz posłuchamy sobie poznańskiego artysty na bicie od poznańskich producentów. I mowa tutaj o Podciętym, a za produkcję odpowiada Adasz i Fela. Spali się studio. Podcięty, sport, a nie komfort.

a słuchaliśmy utworu Getto od Houstona. Za produkcję tutaj odpowiada Pierun i Borek. I Houston to jest poznański artysta, nie wiem czy wiecie, i jest no naprawdę takim mocnym newcomerem, który wbił się tą swoją epką właśnie Getto EP bardzo, bardzo mocno w słuchaczy Spotify. I myślę, że wysoko, że tak powiem, zajdzie ten chłopak, także sprawdzajcie. Ale oczywiście jakby wybić się, zrobić trendującą nutę, to jest jedna rzecz, ale utrzymać się na rynku to już jest druga rzecz. I jeżeli chodzi o Cheatsa, którego teraz posłuchamy, no to dla mnie to jest geniusz muzyczny. Jest bardzo młody wciąż, że tak powiem, ale zaczynał już jako 14-latek i od tego czasu wciąż keep on grinding, wciąż jest w prime. Także posłuchajmy nowego numeru od Cheatsa, Cheats i Chrisu, wybaczę.

0: strzał.
1: Jedna dupa mi mówiła, że waliłeś z nią kryształ.
0: Kurwa, całe miasto farmazoną. Już się stare wypłakałem, jest teraz zaczynam połóż. Przypomina mi to czasy, gdy jadłem, co było pyszne. A chłopaki z Rosebe Kubę wtedy mnie

0: boję się, że zostawi mnie ktoś i zostawi mnie, więc zostaw mnie. Znowu planuję, myślę, że to w końcu mnie strach. Rozmowy tanie, ocenię przez panów.
1: A to była młoda poznańska traperka Świątek w utworze Kolejny raz. Świątek jest też DJ-ką i moim zdaniem wielkim talentem, jeżeli chodzi przynajmniej o poznański rap, więc sprawdzajcie te typiare Świątek Kolejny raz. A teraz posłuchamy Fabiana, Zatopiłem każdy smutek. I Fabian naprawdę fajnie grinduje, bardzo dużo numerów wypuszcza, bardzo regularnie, także też zachęcam, żebyście sprawdzali Fabian przez Double V, Zatopiłem każdy smutek.

a to była nowość od Opel Trust Process. I teraz mamy nową ekipę, jeżeli chodzi o Poznań. Natura 2000 odeszła, rozpadła się, ale powstała ekipa Eternal Now. I w tejże nowej ekipie jest Azyl, która była wcześniej w Naturze 2000. Więc też fajnie, bo cieszę się, jak nasze poznańskie raperki dalej walczą, dalej przebijają się do mainstreamu, czego oczywiście życzę Agacie, Eternal Now, Cameron Thomas i tutaj występują na zwrotce Enter, Azyl i A. Vinci.

a słuchaliśmy reprezentantów ekipy Eternal Now, Azul Avin, czy i Entera w numerze Cameron Thomas. I to by było wszystko, jeżeli chodzi o dzisiejszą Trap Stację. Do usłyszenia już za tydzień o północy. Z wami, jak zawsze, była Seniorita Seni.